jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Radio-Alpa.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie. SK Przemyśl News.
4: Charakterystyczny dźwięk oznacza tylko jedno, że czas na kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
4: Ponad 100 rezerwatów przyrody mamy obecnie na Podkarpaciu, a które z nich znajdują się w Przemyślu i powiecie przemyskim? Posłuchajcie mojej rozmowy z Michałem Ferencem z Przemyskiej Filii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
5: Jestem naczelnikiem w Wydziale Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
4: No to na początek zróbmy sobie takie wprowadzenie i powiedzmy, ile mamy rezerwatów na terenie całego Podkarpacia?
5: Na tą chwilę mamy 106 rezerwatów. Ta liczba cały czas się zmienia ze względu na to, że są prowadzone prace nad powoływaniem nowych i z miesiąca na miesiąc tych rezerwatów powinno przybywać.
4: Swego czasu nawet był taki program 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych, z tego co pamiętam.
5: Tak, był taki program. Był on realizowany przez Lasy Państwowe. Na terenie województwa podkarpackiego w ramach tego projektu też zostało otworzone kilka nowych rezerwatów.
4: No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do Przemyśla i powiatu przemyskiego. Ile mamy tutaj rezerwatów na tym obszarze?
5: W powiecie przemyskim mamy aktualnie 17 rezerwatów. Obejmują one 1253 hektary z grosikiem. Mam tutaj przegląd wszystkiego od rezerwatów praktycznie górskich po rezerwaty nizinne związane ze środowiskiem torfowym.
4: Czy można powiedzieć, że nasz region wyróżnia się jakoś szczególnie pod względem liczby rezerwatów na tle innych województw? Czy w ogóle można takie stwierdzenie wysnuć, że jest ich tutaj więcej?
5: Rezerwatów na terenie województwa podkarpackiego jesteśmy w takiej średniej krajowej. Niemniej jednej z uwagi na to, że mamy tutaj też i tereny nizinne i tereny typowo górskie, mamy tutaj przekrój wszystkich typów rezerwatów, więc no jest to taki ewenement w skali kraju.
4: To podkreślmy może, jakie typy rezerwatów mamy. Mamy rezerwaty leśne?
5: Mamy rezerwaty leśne, mamy rezerwaty florystyczne, mamy rezerwaty faunistyczne nawet, mamy rezerwaty krajobrazowe i przyrody nieożywionej.
4: A jakie czynniki wpływają na to, że dany teren zostanie rezerwatem przyrody?
5: Jego walory przyrodnicze lub krajobrazowe, które muszą być wybitne. Terenów całkowicie naturalnych na naszej w Polsce jest praktycznie bardzo mało, więc tutaj rezerwatów, które by obejmowały tereny dziewicze, jest, możemy zliczyć na jednej ręce. Niemniej jednak jest też dużo terenów, które mają charakter pierwotny i te tereny, no, warto je objąć ochroną rezerwatową.
4: No dobrze, ale kto podejmuje taki pierwszy krok, że dany teren ma zostać rezerwatem?
5: Pierwszy krok może podjąć każdy człowiek. Oczywiście mamy sporządzoną waloryzację przyrodniczą województwa, wiemy, które tereny są terenami najcenniejszymi. Wiemy też, z uwagi na to, że takie dokumentacje były też stworzone w latach ubiegłych, mamy swój teren zainteresowań. Oczywiście czynnik społeczny też jest uwzględniany, jeżeli są jakieś organizacje pozarządowe, one też mogą zgłosić projekt utworzenia danego rezerwatu. Tak samo Lasy Państwowe, czy każda inna firma, czy urząd.
4: No dobrze, a teraz przejdźmy sobie do omówienia konkretnych rezerwatów. Zacznijmy może od rezerwatu Kozi Garb. Co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe?
5: W rezerwacie Kozi Garb jest to rezerwat położony zaraz przy Sanie. Mamy tam piękny przykład góry meandrowej z bogatą mikrorzeźbą terenu, czyli ta cała skarpa, która jest bezpośrednio styka się z rzeką, ona powolutku zjeżdża, kruszy się i na tej skale, na tej wychodni piaskowcowej mamy tam różne mikrorzeźby związane z erozją, z wietrzeniem, także dla osób,

0: parają się geologią, geomorfologią. Jest to naprawdę bardzo ciekawy teren.
1: Znalazłem gdzieś informację w internecie, że ten rezerwat chroni tak zwane wzniesienie meandrowe. Czy mógłby pan wyjaśnić, co to takiego?
0: Tak, wzniesienie meandrowe, bardziej góra meandrowa, jest to potocznie rzecz ujmując zakole rzeki San. Mieliśmy akurat na terenie rezerwatu troszeczkę mocniejsze skały w stosunku do terenu sąsiedniego, więc rzeka, tocząc swój bieg, wyrzeźbiła, wyerodowała tereny sąsiednie w kształcie zbliżonym do podkowy, także ten teren rezerwatu jak się ładnie wbija w rzekę, powodując to, że rzeka musi ominąć ten teren. No jest to krajobrazowo bardzo ładne miejsce.
1: A jakie siedliska i zbiorowiska leśne są najcenniejsze na terenie tego rezerwatu?
0: Na terenie rezerwatu Kozikarp mamy klasyczną buczynę karpacką. Wprawdzie takich rezerwatów z buczyną karpacką jest dużo, niemniej jednak w rejonie Dubiecka tak dobrze zachowany kawałek mamy tylko, kawałek w sensie siedliska, mamy tylko i wyłącznie na terenie rezerwatu Kozikarp.
1: Czy to miejsce jest ogólnodostępne dla turystów? Bo często słyszy się, że jak coś jest rezerwatem, to zazwyczaj jest chronione i nie można tam wchodzić. Jak to jest w tym przypadku?
0: Jest to nie do końca prawda. Oczywiście rezerwaty przyrody są stworzone dla przyrody i ingerencja człowieka w teren rezerwatu powinna być jak najmniejsza. Niemniej jednak na terenie rezerwatu przyrody wyznaczane są i szlaki ruchu pieszego, szlaki ruchu konnego, także jeżeli jest taka potrzeba i tą potrzebę regionalny dyrektor uzna za uzasadnioną, tworzone są nawet i drogi. Także nie jest tak, że rezerwaty są całkowicie zamknięte i niedostępne dla ludzi. Oczywiście nie można sobie po nich spacerować poza wyznaczonymi szlakami ruchu pieszego, ale jest to spowodowane z uwagi na ochronę przyrody. Ale i w rezerwatach, w większości rezerwatów, także w rezerwacie Kozikarp jest szlak ruchu pieszego i przez ten rezerwat możemy sobie w spokoju przejść.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego rezerwatu, czyli do Muru Krzeczkowskiego. Jest to stosunkowo nowy rezerwat, bo został powołany pod koniec 2024 roku. Jest to rezerwat geologiczny, prawda?
0: Tak, jest to rezerwat geologiczny, który ma za zadanie ochronić tak zwaną questę, czyli wychodnie marli krzemionkowych, które w tym terenie bardzo mocno odróżniają się od sąsiedniego terenu. Jest to widoczne, droga leśna, która przejeżdża przez ten teren, przecina tą wychodnię, więc wszystkie warstwy skalne jesteśmy w stanie sobie praktycznie z bliska pooglądać. Jest to bardzo ciekawe miejsce i bardzo dobrze, że w końcu zostało ujęte jako rezerwat przyrody dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Krasiczyna.
1: Podczas przygotowywania się do tej rozmowy znalazłem kolejny zawiły termin, a mianowicie skarpa denudacyjna typu questa. Co to takiego?
0: Questa jest to w dużym uproszczeniu wychodnia skalna. W rejonie Krzeczkowskiego Muru mamy dużo spękań tektonicznych. Te spękania powodują, że pewne elementy krajobrazu wędrują do góry, czyli pewne warstwy skalne do góry, pewne warstwy skalne w dół. Do tego dochodzi jeszcze erozja wodna pobliskiego potoku. To spowodowało, że rezerwat Krzeczkowski Mur, który ma taki podłużny kształt, jest to bardzo twarde warstwy skalne, które w stosunku do terenów miękkich, sąsiednich, wybijają się. I jest to nawet na mapach satelitarnych bardzo łatwe do wyodrębnienia, zobaczenia.
1: Z punktu ochrony przyrody ta skała jest chyba bardzo cenna.
0: Sama skała może cenna nie jest, ale właśnie ten typ wypiętrzenia, który mamy na terenie rezerwatu Mur Krzeczkowski, można nazwać to ewenementem. Poza tym mam też tam dużo chronionych gatunków, łącznie z języcznikiem. Jest to jedno z niewielu jego stanowisk, więc utworzenie rezerwatu przyrody, że tak powiem, za jednym zamachem mamy załatwioną kwestię i geologiczną, i kwestię ochrony gatunkowej.
1: Czy Murem Krzeczkowskim interesują się naukowcy? Czy prowadzone są na jego terenie jakieś badania?
0: Aktualnie nie, ale teren ten jakby w zainteresowaniu naukowców był już od lat 80. Były tam prowadzone badania geologiczne przez profesora Kotlarczyka. Także nie jest to teren, który został wymyślony ad hoc, także już czekał swoje 12 lat na to, aby uznać go odpowiednią rangą ochrony.
1: Wspomnieliśmy o Kozikarpie, wspomnieliśmy o Murze Krzeczkowskim, ale mamy też na terenie powiatu przemyskiego Kalwarię Pacławską i Szachownicę. Co wyróżnia te rezerwaty?
0: Te rezerwaty są po pierwsze całkowicie inne. Rezerw-

0: rezerwat Kalwaria Pacławska. Jest to rezerwat praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie klasztorów Kalwarii Pacławskiej. Obejmuje tam tereny Żyznej Buczyny. Jest on de facto wkomponowany w założenie historyczne i architektoniczne dróżek kalwaryjskich, wszystkich tych kapliczek. Uzupełniają się, wędrując choćby tymi szlakami, jesteśmy w stanie niedalekiej odległości obserwować naprawdę leciwe, stół i jeszcze starsze jodły i bułki.
1: Czy któryś z rezerwatów w powiecie przemyskim jest szczególnie cenny przyrodniczo tak w skali kraju?
0: W mojej opinii takim najcenniejszym rezerwatem, najbardziej charakterystycznym dla naszego terenu będzie rezerwat Kopystanka. On jest położony koło Rybotycz. Trzeba tam się pofatygować, wyjść na piękną górę, to jest jakieś 2 km piechotą. Niemniej jednak pod względem i geologicznym jest cenna, gdyż jest to kopa ostańcowa, tak zwany ostaniec denudacyjny. Pod kątem przyrodniczym także, gdyż tam jest jedno z nielicznych stanowisk ostrożenia siedmiogrodzkiego. Jest to silne z rodziny astrowatych. Mamy też tam duże połacie murach kserotermicznych i przede wszystkim piękny widok na całą panoramę Pogórza Przemyskiego. W części leśnej tego rezerwatu jest też założone wczesno-średniowieczne grodzisko, także wszystko w jednym.
1: A czy są takie miejsca w naszym powiecie, które są jeszcze nieodkryte, a które, nie wiem, zasługują na to, żeby być rezerwatem albo takim miejscem ochrony? To
0: jest kilka jeszcze takich miejsc. Te miejsca były weryfikowane w 2025 pod kątem, czy zasługują w cudzysłowie na rangę rezerwatu przyrody. Są to okolice Góry Chyb w Chłównikach, jeszcze tam dwa okoliczne tereny. W każdym razie prace się toczą, organizacje społeczne, które wnioskowały o utworzenie tych rezerwatów, wnioski poskładały, są one procedowane. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie te wnioski będą realizowane w 100%, gdyż tutaj regionalny dyrektor ochrony środowiska musi wyważyć i kwestie przyrodnicze, kwestie społeczne. Jest to dość ciężkie w dzisiejszym świecie, aby taki rezerwat powstał i aby nikt nie miał szkody z uwagi na to, że dany rezerwat powstał.
1: A jak wygląda ochrona rezerwatów tak w praktyce, jak już zostaną powołane? Czy zagrożeniem jest na przykład presja turystyczna, czy coś innego?
0: Wszystko zależy od miejsca i od danego konkretnego rezerwatu. Przede wszystkim każdy rezerwat przyrody powinien w ciągu 5 lat od utworzenia mieć opracowany plan ochrony. Jest to taki podstawowy dokument, w którym poza opisaniem części przyrodniczej mamy wskazane, co trzeba robić w danym roku czy w danym dziesięcioleciu. Niestety większość rezerwatów w województwie podkarpackim nie ma opracowanych jeszcze takiej dokumentacji z uwagi na to, że są to olbrzymie koszty, których nasza instytucja nawet przy wspomożeniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nie jest w stanie udźwignąć w ciągu jednego roku. Jest to proces, który trwa, także nie jesteśmy w stanie tego za jednym zamachem wszystkiego zrobić z uwagi na to, że jest to kilkadziesiąt rezerwatów przyrody.
1: Przyniósł Pan do naszego studia rozpiskę, takie tabelki z różnymi kolorami. Rozumiem, że tych rezerwatów jest jeszcze więcej niż to, co wymieniliśmy.
0: W powiecie przemyskim mamy 17 rezerwatów przyrody.
1: No to tylko powiedzieliśmy o jakimś wycinku pewnie.
0: Temat jest szeroki, można byłoby spędzić na nim kilka godzin. Z takich ciekawszych jeszcze rezerwatów, które można byłoby swoją polecić słuchaczom i ewentualnie odwiedzić nawet na wiosnę, jest to rezerwat Szachownicy w Krównikach. Oczywiście nie wchodząc na teren rezerwatu, jeżeli trafimy w dobry rok o dobrym uwilgotnieniu gruntu, teren kilkudziesięciohektarowych łąk robi się fioletowy. Także jest to bardzo miłe dla oka.
1: Poza Szachownicą mamy jeszcze coś takiego ciekawego, co warto by było powiedzieć, co zasługuje na uwagę?
0: W samym Przemyślu mamy dwa rezerwaty przyrody. W rejonie Winnej Góry pierwszy rezerwat jest to Winna Góra o takiej samej nazwie. Jest to rezerwat, którym jest chroniona i zachowana wisienka karłowata. Jest to malutki rezerwat.
1: No właśnie, to nie jest za duży obszar.
0: To jest 12 arów. Z tego co pamiętam, jest on wciśnięty w cudzysłowie pomiędzy ogródki działkowe. Są tam prowadzone co roku prace mające na celu poprawę warunków siedliskowych dla wisienki.

0: zasłoniona i zachowana wisienka karłowata. Jest to malutki rezerwat.
1: No właśnie, to nie jest za duży obszar.
0: To jest 12 arów, z tego co pamiętam. Jest on wciśnięty w cudzysłowie pomiędzy ogródki działkowe. Są tam prowadzone co roku prace mające na celu poprawę warunków siedliskowych dla wisienki łowatej. Jest też ona dosadzona z sadzonych zgodnych genetycznie. Drugim rezerwatem, o wiele bardziej dostępnym, jest rezerwat Jamy, niedaleko punktu widokowego na Zwinnej Góry na Starówkę. Mamy tam stanowisko lnu austriackiego, czyli rośliny, która była tu jakby zawleczona podczas budowy fortów, która się mocno ukorzenia i powodowała, że darń w rejonie fortów była bardzo mocna. On kwitnie na tak charakterystycznie niebieskie kwiatuszki malutkie w maju, w czerwcu, także nie trzeba wybierać się bardzo daleko, żeby poobcować z przyrodą na najwyższym poziomie.
1: Koło Dubiecka mamy też rezerwat Broduszurki, powołany w latach 90. Czym on się wyróżnia na tle innych rezerwatów w powiecie przemyskim?
0: Jest to rezerwat założony w dnie Doliny San. Jest to rezerwat torfowiskowy. Była tam w latach ubiegłych, 50-tych, 60-tych, prowadzona eksploatacja torfu, pokładów. No i kiedy eksploatacja ustała, ten teren powoli zaczął wracać do przyrody. Mamy tam szereg roślin związanych z uwilgotnionym terenem. Mam tam rosiczkę okrągulistą, mamy bagno zwyczajne. Teraz są to rośliny, które są może nie skrajnie rzadkie, ale bardzo rzadkie tutaj na naszym terenie. Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka przyrodnicza, także jest on udostępniony do zwiedzania i na niedzielną wycieczkę, jak znalazł.
1: Okej, okay, a jaką powierzchnię zajmuje?
0: Rezerwat ma powierzchnię 25 hektarów, także jest on wielkościowo średni. Dojazd mamy bezpośredni, także można sobie zaparkować, a wejść na ścieżkę przyrodniczą.
1: Czyli można powiedzieć, że w sezonie wiosennym, letnim, jesiennym, czy nawet zimowym, warto się wybrać na spacer, warto wybrać się na rower, bo w tym rezerwacie jest ta ścieżka, która to umożliwia, tak?
0: Tak, jest ścieżka, choć może rower to będzie przesada, gdyż...
1: Bo rowerem nie wolno po rezerwacie?
0: To jedna kwestia, druga kwestia, że jest tam troszeczkę, jeżeli popada deszcz, jest wilgotny, także tam tylko na nogach da
1: tylko
0: się
1: tylko na nogach, okej. Okay. No dobra, a jeżeli ktoś się wybierze na rowerze, to jakieś sankcje są za to? Jak to wygląda?
0: Jeżeli będzie się poruszał po rezerwacie przyrody, wbrew obowiązującym przepisom, no to... Niestety tak.
1: Mandaty.
0: Jest w ustawie o ochronie przyrody całe litanie zakazów, które obowiązują na rezerwacie przyrody i niestety siłą rzeczy musimy się wszyscy do nich dostosować.
1: A dużo jest takich przypadków łamania prawa na terenie rezerwatów? Docierają do Was takie sygnały, takie informacje?
0: Czasami tak. Większość rezerwatów przyrody jest położonych na terenach leśnych i tutaj jakby bardziej kompetentną w sensie karania jest Straż Leśna. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie posiada statutu formacji, która miałaby możliwość chodzenia i mandatowania w cudzysłowie, więc jeżeli bylibyśmy świadkami takiej działalności, musimy wezwać policję.
1: Ale dostajecie od nich jakieś raporty zbiorcze, na przykład roczne, półroczne, jak to wygląda? Nie macie czegoś takiego?
0: Nie, nie mamy.
1: No okej, okay. No dobra. Porozmawiajmy jeszcze o rezerwacie Leoncina w Tarnawce koło Krasiczyna. Czym wyróżnia się ten rezerwat przyrody na tle innych, które znajdują się w powiecie przemyskim?
0: Jest to rezerwat przyrody, w którym przedmiotem ochrony jest kukoczka południowa. Jest to taki pszczaczek, którego owoce są bardzo charakterystyczne i które są wykorzystywane, przynajmniej były do pewnego czasu, albo do tworzenia różańców, albo jako przedmioty ozdoby. Że one są bardzo małe, twarde takie pesteczki i przez to właśnie, że były swego czasu wykorzystywane do produkcji różańców, zostały przetrzebione, więc jest ich oczywiście poza rezerwatem przyrody. Też możemy znaleźć okazy w niektórych miejscach równie okazałe.
1: Ale jest ich coraz mniej.
0: Jest ich coraz mniej z uwagi na to, że one nie są, zacieniają uprawy leśne, więc one są troszeczkę jakby usuwane z terenów typowo leśnych, potrzebują troszeczkę więcej światła, więc one zawsze na okrajkach, na terenach granicznych pomiędzy lasem a terenami otwartymi, one w tych miejscach się jakby kumulują. Poza rezerwatem, tak jak wspomniałem, można je spotkać, niemniej jednak na terenie rezerwatu Leoncina też 10 km od Przemyśla można sobie z drogi poobserwować. Jest bardzo ładnie kwitnie i te nasionka są bardzo charakterystyczne, widoczne z drogi.
1: Czy na terenie tego rezerwatu jest jakaś ścieżka, po której można spacerować? Czy tutaj raczej nie ma wejścia wstępu?
0: Nie ma wstępu. Ten rezerwat jest na tyle mały, że budowa ścieżki przyrodniczej czy udostępnienie jego terenu nie ma za bardzo sensu, ale aby przedmiot ochrony, to co jest najcenniejsze, widać z asfaltowej drogi, która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie, także nie trzeba sobie tego wyobrażać, można to

0: zobaczyć na żywo.
1: Powiedział pan, że rezerwat jest dość mały, to znaczy na jakim obszarze on leży?
0: Jest to rezerwat, którego powierzchnia to jest niecałe 9 hektarów, także w skali województwa jest to rezerwat mały, który obejmuje, no i gdybyśmy tam chronili całe siedlisko jakby leśne, no bo rezerwat byłby oczywiście większy, ale z uwagi na to, na występowanie samych tych krzaków kukoczki południowej w tym rejonie nie było potrzeby obejmowania jakichś olbrzymich terenów.
1: A który z rezerwatów, z tych wymienionych w tej rozmowie, jest najmniejszy? Który ma najmniejszą powierzchnię? To właśnie ten?
0: Nie, najmniejszym jest rezerwat Winna Góra, to jest 12 arów, czyli ten rezerwat, który jest w samym mieście.
1: Przemyślu.
0: W samym Przemyślu jest 12 arów, także to można go objąć wzrokiem.
1: No dobra.
0: Z innego miejsca.
1: A z drugiej strony, czyli największy?
0: Największym rezerwatem będzie rezerwat Starzawa, to jest prawie 200 hektarów.
1: I gdzie on leży?
0: Niedaleko Starzawy, niedaleko Stubna. Obejmują tam tereny leśne, takie dość mocno podmokłe, w bezpośrednich sąsiedztwach tych dużych stawów hodowlanych.
1: No dobra, omówiliśmy sobie pokrótce różne rezerwaty, to teraz zapytam o plany Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o rezerwaty, bo słyszałem, że w tym roku ma szansę powstać nowy rezerwat, czyli Las Olbrzymów.
0: Tak, jest to jedna z wielu propozycji organizacji pozarządowych. Dane, które mamy od danej organizacji są weryfikowane, były przeprowadzone przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami tych organizacji pozarządowych oraz lasów państwowych. Lustracje, no, jest to teren ciekawy, na pewno zasługuje w pewnej mierze na ochronę, lecz czy zostanie objęty rezerwatem przyrody, jest to już decyzja mojego szefa, czyli regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który musi tutaj wyważyć i zbadać, czy walory przyrodnicze są na tyle cenne, aby powoływać rezerwat przyrody.
1: No dobra, powiedział pan, że ten teren jest bardzo ciekawy, ale co takiego jest tam ciekawego? I dlaczego nazwa Las Olbrzymów? Może od razu też wyjaśnimy naszym słuchaczom, skąd to się wzięło?
0: Też mamy tam olbrzymie buki. Jest to teren Starolasu, gdzie koledzy leśnicy pozostawiali najstarsze egzemplarze buka i one z uwagi na to, że są to tereny skarpy, przybierają różne formy morfologiczne. Nie są to takie typowe, piękne, proste buki, jakie byśmy sobie wyobrażali, książkowe. Mają one formę, no, troszeczkę taką pokraczną w niektórych oczywiście przypadkach. Są to buki bardzo stare i no, naprawdę rzadko spotykane, aby w jednym miejscu, w takim nagromadzeniu można było spotkać tyle leciwych drzew.
1: To pozostając jeszcze w temacie Lasu Olbrzymów, dopytam, jaki obszar tutaj chcecie włączyć po ten obszar ochrony przyrody? Ile hektarów, ile arów?
0: Nie mam teraz dokumentacji, więc ciężko jest mi z głowy powiedzieć. Obejmował on ponad 100 hektarów. Jaka będzie ostateczna decyzja, to już jest w gestii mojego dyrektora.
1: No to dosyć spory obszar.
0: Tak, no z uwagi na to, że mamy tutaj w rejonie Przemyśla, czy idąc dalej na południe od Przemyśla, duże obszary leśne, więc no, nie jest trudno znaleźć duży, zwarty obszar, którego walory przyrodnicze jeszcze predysponują go do objęcia ochroną rezerwatową. Trzeba też pamiętać, że rezerwaty małe zasadniczo nie mają racji bytu, gdyż substancja przyrodnicza, którą mielibyśmy ograniczoną, nie wiem, do 2-3-4 hektarów, mówimy tutaj o takim typowym rezerwacie leśnym, jest zbyt małym areałem, aby mógł się sam bronić, więc rezerwat musi być, choćby z funkcji takiej przyrodniczej, musi być to areał liczony w dziesiątkach hektarów, jak nie w setkach.
1: Co jeszcze w przyszłości ma szansę stać się rezerwatem?
0: W okolicach Góry Chyb były też tam projektowane dwa rezerwaty przyrody. Odbyły się także lustracje terenowe z wszystkimi stronami. No decyzja co do ich statutu nie jest jeszcze podjęta.
1: Okej, czyli to jest na razie tak w fazie bardzo wczesnej, projektowej.
0: Tak.
1: Dlaczego tak z pana perspektywy warto chronić takie miejsca? Takie właśnie unikatowe miejsca, o których dzisiaj rozmawiamy.
0: Gdyż jest ich coraz mniej. Presja osadnicza, tak samo kultura podróżowania powoduje, że ingerencja ludzi w środowisko przyrodnicze cały czas wzrasta i niestety, mimo że ludzie uważają, że jest to dość drastyczna forma ochrony przyrody, rezerwat, gdyż jest tam bardzo dużo zakazów. Niemniej jednak na tych wybranych terenach najcenniejszych przyrodniczo trzeba prowadzić ochronę w sposób w cudzysłowie drastyczny, bo pozostałe tereny są narażone na i penetrowanie, i zabudowę, więc no, cieszmy się tymi rezerwatami, dopóki są.

0: a my jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie staramy się o nie dbać i w przypadku niektórych rezerwatów są podejmowane zadania ochrony czynnej, czyli coś robimy, coś wycinamy tak, aby przedmiot ochrony był w niepogorszonym stanie.
1: Domyślam się, że jeżeli wypuszczacie informacje o tym, że będzie nowy rezerwat przyrody, czy też mówicie o planach, że będziecie coś tworzyć takiego, no to domyślam się, że jest trochę głosów sprzeciwu zawsze. Czyli na przykład, nie wiem, deweloperzy, mieszkańcy, którym jest nie na rękę. Dużo jest takich przypadków?
0: De facto każdy nowo projektowany rezerwat jest w jakiś tam sposób oprotestowany. Jest to no, trudne zadanie, gdyż jeżeli mówimy o utworzeniu rezerwatu w terenach leśnych, no to koledzy leśnicy z tego terenu ze swoimi zabiegami muszą się w cudzysłowie wynieść, więc muszą ograniczyć swoją działalność, co z ich perspektywy no, nie jest najlepszym wyjściem. Z drugiej strony, jak to w Polsce, na dwie osoby mamy trzy zdania, więc
1: no tak.
0: Część społeczeństwa jest bardzo za rezerwatami przyrody. Nieważne, czy zasadnie, czy niezasadnie grunt, żeby był rezerwat przyrody. Ale też no, z drugiej strony i kręgi lasów państwowych, i kręgi samorządu terytorialnego, których argumenty też oczywiście są zrozumiałe, no nie w każdym przypadku są zadowolone z utworzenia rezerwatu przyrody, gdyż to jednak w jakimś tam stopniu ogranicza możliwość korzystania z terenu.
1: A czy dużo trafia do Was odwołań, jeśli już wypuścicie informację, że będziecie tworzyć taki rezerwat przyrody? Że już macie decyzję i tak dalej i czekacie na jej uprawomocnienie i w momencie, kiedy czekacie na to uprawomocnienie, wpływają decyzje. Czy takich decyzji jest dużo? O tak, zapytam.
0: Na tym etapie postępowania raczej już nie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie stara się tworzyć rezerwaty zdroworozsądkowo i zanim zostanie on powołany, jeździmy w teren, są zbierani w jedno miejsce wszyscy interesariusze i osoby będące na tak i osoby będące na nie. Staramy się wyprocedować jakiś tam kompromis, tak żeby uniknąć, żeby te problemy i dyskusja była przed utworzeniem rezerwatu i żeby utworzony rezerwat odpowiadał, że tak był możliwy do zaakceptowania przez wszystkie strony.
1: Zanim stworzycie rezerwat, czy robicie jakieś konsultacje społeczne na przykład z mieszkańcami w terenie? Czy raczej się nie zajmujecie czymś takim?
0: Nie mamy takiego obowiązku. Niemniej jednak okay. Zawsze, jeżeli jest podejmowana próba utworzenia rezerwatu, jest prowadzony dialog, są to informacje ogólnodostępne i samorząd terytorialny, i właściciel terenu są o tym informowani, no i zawsze jest jakaś dyskusja. Nie ma sytuacji takiej, żebyśmy się dowiedzieli z dziennika, z Monitora Polskiego o tym, że powstał właśnie jakiś nowy rezerwat przyrody.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Przemyśl.
1: To dyscyplina sportu, która każdego roku przyciąga nowych graczy, a mowa o bocze, które w Przemyślu jest już od kilku lat. Jej trenerem w naszym mieście jest Tomasz Bandrowicz, z którym rozmawiał nasz reporter Krzysztof Pomorski. Posłuchajcie.
3: Dziś w naszym przemyskim studiu człowiek, który o tej dyscyplinie sportu, a dokładnie o bocze, wie chyba wszystko.
4: Dzień dobry, Tomasz Bandrowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu.
3: A więc co to jest bocze i na czym ta gra polega?
4: Bocze to bardzo prosta gra rekreacyjna, która wywodzi się z Włoch i jest popularna właśnie w takich krajach jak Włochy, Portugalia, Chorwacja, Irlandia. Celem gry jest mała biała kulka zwana paliną. Każdy z zawodników, każda z drużyn ma po 4 kule w różnych kolorach i zadaniem tych zawodników jest dorzucanie swoich kul jak najbliżej paliny, czyli celu. I na końcu każdy z rozgrywek sędzia albo wzrokowo, albo za pomocą jakiegoś urządzenia pomiarowego mierzy, które z kul są bliżej i przyznaje na tej podstawie punkty. Pojedynki rozgrywamy na korcie do bocze o wymiarach w zaokrągleniu 4 metry szerokości na 18 długości. Gra skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Grać w nią może dosłownie każdy. Gra nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania fizycznego. Jak już wspomniałem, jest bardzo prostą grą rekreacyjną. Z powodzeniem radzą sobie w niej również osoby z niepełnosprawnościami, na przykład osoby na wózkach inwalidzkich. Także tutaj nie jest powiedziane, że osoba niepełnosprawna jest od razu na pozycji straconej, jeżeli gra z osobą pełnosprawną. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie widziałem sytuację, kiedy zawodnik z niepełnosprawnościami potrafił wygrywać mecz z osobą pełnosprawną.
3: A jak to się stało, że bocze trafiło do Przemyśla?
4: Bocze do Przemyśla zawitało w 2006 roku. Wtedy to udałem się na oficjalne ogólnopolskie szkolenie dla trenerów bocze właśnie.

0: Nie, organizowane szkolenie było przez Olimpiadę Specjalną Polska i od tego roku rozpocząłem również swoje pierwsze treningi z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu i tak trenujemy do dzisiaj. Do tej pory zorganizowaliśmy 13 podkarpackich turniejów bocze oraz jeden ogólnopolski turniej bocze. Wszystkie te wymienione imprezy odbyły się oczywiście w Przemyślu. Gra jest niezwykle popularna wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ jest grą prostą, łatwą do opanowania i nie wymaga jakiejś dużej sprawności fizycznej. W międzyczasie w 2009 roku udałem się również na szkolenie do Włoch. Tam pierwszy raz na własne oczy zobaczyłem, jak ta gra jest popularna. Przechodząc pewnego wieczoru obok stadionu piłkarskiego, zobaczyłem kort, który wzbudził moje zainteresowanie. Kiedy udałem się bliżej na miejsce, zobaczyłem grupę właśnie seniorów. Seniorów rzucających kule do bocze. Zapytałem, na jakiej zasadzie tutaj funkcjonują te rozgrywki. Jedna z osób odpowiedziała mi, że właśnie tak co wieczór prawie, że spotykają się tutaj towarzystwo, rekreacyjnie i w taki sposób seniorzy we Włoszech między innymi spędzają wolny czas.
1: SK Przemyśl News.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
1: SK Przemyśl.
2: Od herbów i rodowych legend po realną władzę i ogromne majątki. Dziś zaglądamy do świata magnaterii, gdzie nic nie było dziełem przypadku. Tym razem przyglądamy się Krasickim, Potockim i Lubomirskim, by zrozumieć źródła ich potęgi i jej ślady w historii dzisiejszego Podkarpacia. O tym z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
3: Może na początek, tak jak ostatnio, przypomnij nam, czy takie określenie jak ziemiaństwo i szlachta możemy traktować jako synonimy.
4: Przyjęło się w mowie potocznej, że używamy zamiennie określeń szlachta, ziemiaństwo, czasem jeszcze wchodzi arystokracja do tego. I nie zdajemy sobie czasami sprawy z różnic, jakie zachodzą między tymi pojęciami. Przede wszystkim należy pamiętać, że szlachta to był stan prawny w okresie I Rzeczypospolitej. To byli ludzie, którzy mieli określone przywileje, na przykład właśnie zwolnienia z podatków, herb własny, ale też i jednocześnie obowiązki takie jak tak zwane pospolite ruszenie, obrona ojczyzny. Także tu mówimy rzeczywiście o takim specyficznym stanie, choć oczywiście też pamiętajmy, że takim samym szlachcicem był szlachcic z jednym jakimś folwarkiem, ale też i był szlachcicem przedstawiciel potężnego rodu, prawda? Mający kolikacje na przykład z rodami zagranicznymi, ale i niekoniecznie. Tak jak na przykład będziemy dzisiaj mówić o Lubomirskich, Potockich. To wszystko były właśnie przykłady szlachty, ale wręcz i magnaterii. Natomiast nie bez powodu ukuło się, prawda, powiedzenie szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Bo Rzeczpospolita miała wówczas taką zasadę, że takie same przywileje szlacheckie mieli zarówno ci mniej zamożni, jak i bardziej zamożni szlachcice. Natomiast jeśli mówimy już o samym ziemiaństwie, no to jest to pojęcie, powiedziałbym, nieco węższe i odzwierciedla bardziej pewien stosunek społeczny, aniżeli prawny. Bo mówiąc o ziemianinie, mówimy o właścicielu majątku ziemskiego, czyli dworu, pałacu, prawda, z okolicznymi wsiami. I mogło to być dla niego zarówno źródłem utrzymania, jak i też samej tożsamości, czyli można było być szlachcicem bez majątku, ale nie można było być ziemianinem bez ziemi. Także to jest takie, wydawałoby się proste, ale jednak może nieco zamącić w głowie.
3: I przechodząc już może do końca tego krótkiego wprowadzenia do naszej dzisiejszej rozmowy, wyjaśnij nam, kim są magnaci.
4: Magnaci, tak najprościej mówiąc, to była najwyższa grupa szlachecka. To byli, jak już powiedziałem, przedstawiciele rodów, którzy byli przede wszystkim liczni, bardzo zamożni, i mieli duże wpływy zarówno w kraju, jak i za granicą. W okresie Rzeczypospolitej oni potrafili się zapisać dwojako. To znaczy mogli pełnić rolę wybitnych dowódców wojskowych. Zresztą takie nazwiska jak Lubomirski czy Potocki bardzo często się, prawda, pojawiają w naszej historii. Natomiast musimy też pamiętać, że niekiedy ta ich rola mogła też być i negatywna. To znaczy bardzo często, kiedy toczyły się obrady sejmowe, ja tutaj nie bez powodu wspomniałem o tym, że niższa szlachta miała teoretycznie

0: praktycznie te same prawa co wyższe, bo dzięki temu ci wyżsi szlachcice, nie brudząc sobie rąk, mogli przeforsować na przykład zerwanie sejmu nie swoimi rękami, nie afiszując się, ale po prostu płacąc jakiemuś tam biedniejszemu szlachcicowi, żeby narobił zamieszania. Także to była specyficzna grupa, najbogatsza i tak naprawdę często gromadząca w swoich rękach ogromne majątki, często liczące kilkadziesiąt wsi czy wiele miast. No, różnie to było w okresie I Rzeczypospolitej.
1: No to może teraz po tym krótkim wprowadzeniu przejdźmy sobie do przykładów właśnie takich rodzin magnackich i może zaczniemy sobie właśnie od rodu Krasickich. Skąd się wywodzi, jakie są właśnie najstarsze informacje o jego początkach, może znamy protoplastę właśnie tej rodziny?
0: Generalnie istnieje pewien paradoks związany z Krasickimi, dlatego że na początku oni w ogóle się tak nie nazywali. Ich korzenie tak naprawdę zrodziły się na Mazowszu. Najstarsze informacje, jakie znamy, mówią o nich jako o Siecieńskich, gdyż po prostu pochodzili z Siecina, taka miejscowość.
1: Siecińscy.
0: Tak, zgadza się. Także początkowo w ogóle nie utożsamiamy ich z Przemyślem, w zasadzie z ziemią przemyską, bo oni do wsi Krasice, bo stamtąd później tak się zaczęli pisać, to tak naprawdę tradycja dopiero nowożytna, kiedy oni się sprowadzają akurat na te ziemię, dokładnie mówiąc Jakub Siecieński, bo tak na imię, to był przedstawiciel właśnie tego rodu Siecieńskich z Mazowsza, poślubił niejaką Barbarę Orzechowską, czyli dziedziczkę Krasic. I stąd tak naprawdę ta rodzina przenosi się tutaj, czyli na ziemię przemyską. Obejmuje wieś, a później zaczyna stopniowo rozwijać swój majątek na tych terenach, na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Także można powiedzieć, że to taka w jakiś sposób mogłoby się wydawać specyficzna, ale w gruncie rzeczy dość powszechna wśród polskiej magnaterii sprawa, dlatego że mamy z jednej strony zmianę pozycji, bo stopniowo zyskuje ród na znaczeniu, a także jednocześnie też przenosi się geograficznie, co też było znane zwłaszcza na przykład wśród rodów wschodnich, prawda, tych dawnych ruskich, które ulegały polonizacji i chciały w jakiś sposób też bardziej iść w tą polską stronę. Z Siecińskimi, Krasickimi było może i nieco odwrotnie, ale jednak w gruncie rzeczy rdzeń pozostaje ten sam, czyli tak jak widzimy, pamiętajmy, zawsze jeśli mówimy o Krasickich, to pamiętajmy, że ich tak zwane podkarpackie, roboczo mówiąc, korzenie to dość świeża sprawa.
1: To od kiedy możemy właśnie nazywać rodzinę Siecieńskich rodem Krasickich?
0: Tu musimy mówić mniej więcej o okolicach wieku XVII. To był czas, kiedy oni przybywają właśnie na te tereny, obejmują Krasice, później przekształcony w Krasiczyn.

0: nazywać rodzinę Sieciańskich rodem Krasickich.
1: Tu musimy mówić mniej więcej o okolicach wieku XVII. To był czas, kiedy oni przybywają właśnie na te tereny, obejmują Krasice, później przekształcony w Krasiczyn.
0: Jaką właśnie rolę odegrało przejęcie tej wsi Krasice i okolicznych dóbr właśnie w rozwoju potęgi tego rodu?
1: Wydaje się, że dość dużo, dlatego że Krasice i w ogóle ziemia Przemyska okazała się być dla nich taką rzeczywiście, można powiedzieć, pewnego rodzaju szansą. Oni napotykają tu na dość duże przestrzenie, dość duże tereny, w związku z czym to stwarza różne perspektywy. No, mogą nie tylko nabywać kolejne wsie i je rozwijać, ale też przede wszystkim lasy, grunty uprawne, czyli to, z czego w gruncie rzeczy Podkarpacie jest do chwili obecnej znane tak naprawdę. Czyli można powiedzieć, że te lokalne dobra okazują się dla nich w pewien sposób żyłą złota. I regularnie, co ważne, z wzrostem majątku, z przyrostem majątku, oni też umacniają swoją pozycję polityczną. Bo jeśli mają majątek, jeśli zdobywają pozycję, to też łatwiej jest im starać się o funkcje, o urzędy, wchodzą stopniowo w ten krąg właśnie magnaterii, a później też, co jest ciekawe, nawet otrzymują tytuły hrabiowskie, które są później potwierdzone przez Austriaków, także no tak naprawdę to przybycie na tę ziemię, bo wówczas nazwijmy to tereny województwa ruskiego, bo takim byliśmy za czasów I Rzeczypospolitej, sprawiło, że stali się oni tak naprawdę magnatami.
0: To skoro już mówimy o takim zdobywaniu wpływów w takim politycznym świecie, to czy w takim razie ród Krasickich był może spokrewniony albo związany z jakimiś znaczącymi rodami Rzeczypospolitej?
1: Tak, ja powiem więcej. Nawet jeśli analizujemy zbiory obrazów pochodzące z ich rodowych siedzib, bo pamiętajmy, że oprócz Krasiczyna były też inne miejsca na Podkarpaciu, między innymi tutaj Lesko może się wybijać. W każdym razie z tych tak naprawdę dóbr widzimy na przykład po analizie tych obrazów, że byli spokrewnieni z Kmitami, Sanguszkami, Rzewuskimi, Ogijskimi, Niszkami. To wszystko były rody również zamożne. One oczywiście, pamięć o niektórych z nich mogła się nam lekko zatrzeć, natomiast to były oczywiście rody wpływowe. Zresztą akurat Kmitowie no to również zapisali się też w pewien sposób tutaj na ziemi rzeszowskiej, także w jakiś sposób niewątpliwie tutaj te wpływy są.
0: A czy mógłbyś nam opowiedzieć właśnie więcej o majątkach, które zgromadzili Krasiccy? Bo tu wspomniałeś o Lesku.
1: Tak, rzeczywiście. Zamek w Lesku to jest taka pozostałość po rodzie Kmitów. To była wówczas taka, w ich czasach, taka twierdza obronna. A później, kiedy mniej więcej w XVIII wieku przeszła pod władanie Krasickich, no to została przebudowana i nadano jej taką formę bardziej reprezentacyjną, towarzyską. Tam chyba obecnie, choć jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma inne wiedzę, to może mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tam w tej chwili jakiś ośrodek wypoczynkowy powstał.
0: A jeśli chodzi o zamek w Krasiczynie, to w jakich latach on powstał? On już powstał jakby za czasów właśnie Krasickich?
1: Tak, generalnie pamiętajmy o tym, że zamek w Krasiczynie to tak zwana perełka, tak to nazwijmy kolokwialnie, polskiego baroku. Barok, czyli tak najczęściej możemy kojarzyć, prawda, XVII wiek. I mniej więcej właśnie na ten czas można ten obecny wygląd zamku datować, nie? Czyli to jest tak mniej więcej przełom XVI-XVII wieku. On został tak naprawdę rozbudowany przez Stanisława i Marcina Krasickich w tym okresie. Ja tutaj wspomniałem o baroku i też pamiętajmy, czym barok jest. Barok kładzie nacisk na zdobnictwo, na wzorzystość. I to też widać po samej rezydencji, jeśli ktoś ją zwiedzał. Ja miałem okazję akurat zaprowadzić tam mojego przyjaciela z Włoch w okresie zimy i bardzo mu się podobało, także tu zdecydowanie polecam, bo to jest też zawsze problem. My szukamy czasem jakiejś rezydencji do zwiedzania. Wydaje się, że Krasiczyn jest takim dobrym miejscem z punktu widzenia turystycznego. W każdym razie jeszcze, jak już tak mówimy o samej tej budowie, no to trzeba zwrócić uwagę, prawda, na cztery baszty, z których każda ma inną nazwę. To się często strasznie wokół tej rezydencji przypomina. Boska, papieska, królewska i szlachecka. Także tak się te baszty nazywają. i to jest właśnie takie pokazanie porządku świata Sepolczyny.
0: A to były jedyne jakby zamki w posiadaniu rodu Krasickich, jeśli chodzi właśnie o ziemię przemyską i okolice?
1: Znaczy, no jeszcze musimy wskazać oczywiście na, w pewien sposób powiem tak przewrotnie, jedno z najważniejszych rezydencji, znaczy może niekoniecznie

0: nie pod względem samych rozmiarów czy przepychu, ale dlatego, że właśnie z Lubieckiem związany był m.in. znany nam z lekcji języka polskiego Ignacy Krasicki, bo on tam w Lubiecku się urodził. Także z tym możemy kojarzyć rzeczywiście Lubiecki Pałac. On, jak dobrze pamiętam, też chyba miał podobną historię jak zamek w Lesku, to znaczy zaczynał jako rezydencja obronna, później została przekształcona w park krajobrazowy.
1: Tutaj mówiliśmy sobie chyba o wieku XVII, tak mi się przynajmniej wydaje. A jak właśnie wyglądało życie i działalność rodu Krasickich w kolejnych wiekach, czyli tych już nam bardziej współczesnych?
0: Znaczy tak, no, wiek XVIII, czyli oświecenie polskie, to kojarzymy przede wszystkim z Ignacym Krasickim, prawda, czyli jego bajki, satyry, poematy. No a później tak naprawdę Krasiccy, wiadomo, w zasadzie ich losy nie różniły się wiele od losów innych rodzin, to znaczy zabór austriacki, prawda, zmiany ustrojowe,

ich losy nie różniły się wiele od losów innych rodzin, to znaczy zabór austriacki, prawda, zmiany ustrojowe,

0: typowo ziemiańską, która w zasadzie jest narażona tak naprawdę na wszystkie te koleje dziejowe.
1: Czyli dotknął ich taki spadek statusu społecznego?
0: W jakimś stopniu na pewno możemy powiedzieć, że majątkowo oni nieco podupadli wówczas, to na pewno. Natomiast, no tak jak mówię, no też jednocześnie nie można powiedzieć, że byli biedakiem.
1: Co stało się z rodem i z majątkami właśnie Krasickich po II wojnie światowej? Bo tutaj jakby w kontekście tych poprzednich rodzin, o których rozmawialiśmy, zawsze zadawałam to samo pytanie.
0: No i tutaj w jakiś sposób odpowiedź będzie też podobna. To znaczy, już w zasadzie zasygnalizowałem to w trakcie wcześniejszych wypowiedzi, że po nacjonalizacji tych majątków one przeszły na własność państwa i pełniły różnego rodzaju, prawda, funkcje publiczne. No akurat ten zamek w Krasiczynie w sumie skończył, nie chcę mówić, że najlepiej, bo pozostałe też zostały odnowione, pozostałe rezydencje, natomiast w tym przypadku, w przypadku zamku w Krasiczynie, no tu naprawdę duże pieniądze zostały wpompowane i w tym momencie jest to taka reprezentacyjna rezydencja na mapie całego Podkarpacia.
1: A czy do dzisiaj przeżyli jacyś potomkowie właśnie rodu Krasickich?
0: Tak, jak pamiętam, oni chyba nawet jakąś fundację prowadzą. Zresztą dużo tych polskich rodów arystokratycznych w czasie późniejszym, w czasie obecnym prowadzą różnego rodzaju fundacje. Tutaj możemy wymieniać, prawda, Fundacja Lubomirskich, Fundacja Landskorońskich i tak naprawdę wszystkie te rody w jakiś sposób wspierają, prawda, kulturowo, kulturalnie i na różnych polach, tak naprawdę swoje dawne ziemie, można powiedzieć.
1: Dobrze, no to tutaj mieliśmy ród Krasickich i jego historię, a teraz chciałabym przejść do rodu Potockich. I to samo pytanie na początek, czyli skąd właśnie wywodzi się ten ród i kogo uważa się za jego protoplastę?
0: Z takiego najstarszego członka rodu uważa się Żyrosława z Potoka. Czyli już widzimy sama ta nazwa, prawda, Potok. Potok, Potoccy, prawda, jesteśmy w Małopolsce, tak można powiedzieć.
1: Czyli po raz kolejny jakby magnateria przywędrowała do nas.
0: Tak, można tak powiedzieć. No zresztą generalnie Żyrosław uważany jest za takiego dość wybitnego wojownika, można powiedzieć, tamtego okresu i właśnie za te czyny rycerskie miał on otrzymać herb. Herb Pilawa.

0: Tutaj brać pod uwagę, zachować taką ostrożność, dlatego że zazwyczaj wokół herbów, wokół tych protoplastów narasta bardzo dużo legend. Natomiast faktem jest, że dla samej rodziny ta legenda mogła być takim, prawda, mitem założycielskim całego rodu, całej potęgi. No i też nawet ten herb, który im dodano, herb Pilawa, też nie jest przypadkowy, bo rzekomo tam właśnie miała się odbyć jedna z bitew, gdzie Żyrosław się wyróżnił taką, można powiedzieć, odwagą.
1: Żyrosławowi nadano herb za odwagę, którą zaprezentował na polu bitwy. To akurat był XIII wiek, natomiast sam ten herb Pilawa jest między innymi dlatego znany, że w odniesieniu do bitwy pod Grunwaldem jest bardzo często wymieniany. Także to też zmiankuje właśnie, że członkowie nie tylko rodu potockich, ale ogólnie skupieni wokół herbu Pilawa byli dość mocno zakorzenieni w tej tradycji wojowniczej, wojowników rycerskiej. I to też zresztą widać po późniejszych losach przedstawicieli rodu potockich.
2: W jaki sposób właśnie potoccy stali się jednym z najpotężniejszych rodów magnackich w dawnej Rzeczypospolitej?
1: Generalnie, jeśli mówimy o potockim, to trzeba przede wszystkim wskazać na dość bogate i różnorodne kariery wojskowe. Bo analizując drzewo genealogiczne potockich, jesteśmy w stanie zauważyć naprawdę wielu hetmanów, którzy dowodzili m.in. wojskami królewskimi w bitwach z Kozakami, Turkami, czy też m.in. w walkach wewnętrznych, które się odbywały na terenie Rzeczpospolitej. To tak, można powiedzieć, jeden z takich najbardziej istotnych elementów i drogi do fortuny i potęgi rodu, ale oczywiście, podobnie jak i w przypadkach innych rodzin, nie można też zapominać o czynniku typowo ekonomicznym, czyli potoccy bardzo dobrze zarządzali swoim majątkiem, przejmowali m.in. królewszczyzny, gdy była taka okazja, bo to, co trzeba zaznaczyć, król miał możliwość oddania części swoich ziem w zamian za różnego rodzaju zasługi dla korony. I to też był później powód problemów Rzeczypospolitej, ale o tym nie dzisiaj. To, co jest istotne, to rzeczywiście to, że gromadzili pokaźny majątek, ale też i oni robili to, co na przykład potrafili na większą skalę robić Habsburgowie. Czyli też bardzo dobrze potrafili się koligacić, tak to nazwijmy. To znaczy za pomocą takiej umiejętnej polityki małżeństw z innymi rodami też byli w stanie zyskiwać dostęp do nie tylko do ziemi, ale również i do urzędu. W ten sposób stawali się zauważalni i wpływowi.
2: Jak właśnie rozległy były majątki potockich i czy wiemy, w jakich częściach kraju znajdowały się ich takie najważniejsze dobra?
1: No tutaj musimy wskazać tak naprawdę na południe Rzeczypospolitej. To znaczy, jeśli bierzemy pod uwagę, że oni byli dość dobrymi wojownikami,

regionów. Tylko to, co bym wskazał, to to, że musimy pamiętać o tym, że zamek w Łańcucie ma o wiele głębszą historię. I owszem, bardzo mocno kojarzymy go z Potockimi ze względu na fakt, że to był ostatni ród zamieszkujący ten zamek. Natomiast nieco wcześniej, bo przed XIX wiekiem, kiedy ten zamek został przejęty przez nich, była to siedziba rodowa Lubomirskich, a jeszcze wcześniej też i innych rodzin. Między innymi, jak dobrze pamiętam, stadnicy tam też przez pewien czas urzędowali, także o tym wspominam właśnie dla takiego, można powiedzieć, uściślenia. Natomiast oczywiście nie była to jedyna rezydencja Potockich na tym terenie, bo to, co nam może przyjść na myśl, myśląc o Potockich, no to też taki niewielki dość pałacyk w Julinie. On był położony na terenach zalesionych, więc można powiedzieć wprost, że to był taki raczej bardziej pałacyk myśliwski, to nie była jako taka rezydencja, prawda? Julin też, jeśli ktoś nie orientuje się za bardzo, on znajduje się tak w okolicach między Sokołowem a Leżajskiem. I jest to dość nowa budowla, bo została, jak dobrze pamiętam, wybudowana w 1880 roku jako letnia siedziba i baza wypadowa na polowanie dla hrabiego Romana Potockiego. Także akurat właśnie ordynata ówczesnego Łańcuckiego, właściciela tamtych dóbr, także rzeczywiście dość mocno ten Julin był związany.

do zwiedzania akurat, ale rzeczywiście ten pałacyk w Julinie istnieje do chwili obecnej. Taką pewnego rodzaju ciekawostką jest to, że po zmianach ustrojowych tak naprawdę ten pałacyk wpadał pod różne jurysdykcje, między innymi Huta Stalowa Wola, tam wiem, że przez pewien czas zarządzała tym obiektem. Później był tam chyba, jak dobrze pamiętam,

0: przemianami ustrojowymi.
1: Czyli utracili majątki.
0: Tak, generalnie musieli opuścić Łańcut. Ostatni właściciel z rodu Potockich osiadł na emigracji w Szwajcarii. Zmarł bodajże w 1958 roku, jak dobrze pamiętam. No a same rezydencje były przekształcane właśnie w ośrodki wypoczynkowe czy inne obiekty publiczne.
1: No i teraz na koniec chciałabym przejść do rodu, którego nazwa już pojawiła się dzisiaj u nas na antenie, a mianowicie do rodu Lubomirskich, którzy mieli wpływy zarówno właśnie na wspomniane już ziemi przemyskiej i tej rzeszowsko-łańcuckiej. No i może właśnie na sam początek wyjaśnij nam, skąd właśnie wywodzi się ród Lubomirskich i kto jest jego takim pierwszym znanym przodkiem, to znaczy, założycielem, o może tak.
0: To znaczy tak, jeśli mówimy z kolei o rodzie Lubomirskich, no to w tym przypadku, patrząc gdzie to wszystko się zaczęło, należy wskazać na niejakiego Piotra z rodziny Szereniawitów, który zdecydował się w XV wieku jako dziedzic Lubomierza przyjąć nazwisko pochodzące właśnie od swojej siedziby rodowej. To była ziemia krakowska, małopolska w zasadzie dzisiaj. To co można powiedzieć, to to, że majątek rodziny powstał w dużej mierze na inwestycjach w żupy solne. Także to był taki, można powiedzieć, jedno z głównych źródeł majątku rodziny w tamtym okresie. Też pamiętajmy, że mówiąc o średniowieczu, no to tak naprawdę sól, no to była tak samo cenna prawie, że jak i złoto, prawda? Także to był też gigantyczny majątek w tamtym okresie. I tu, wskazując tak naprawdę na moment, gdzie rzeczywiście możemy mówić o Lubomirskich, o takiej potężnej rodzinie, no to należy wskazać tak mniej więcej początek XVII wieku i osobę Sebastiana Lubomirskiego. On był takim przedsiębiorcą, żupnikiem krakowskim i on dzięki dzierżawie żup solnych w Wieliszce i Bochni zgromadził naprawdę duży kapitał, który później stał się podstawą do dalszej ekspansji ze strony Stanisława Lubomirskiego, który już był takim, nazwalibyśmy go dzisiaj takim klasycznym magnatem, bo hetmanem, dowódcą wojsk koronnych, on walczył m.in. pod Chocimiem w 1621 roku, ale też i rozwijał majątki w kolejnych miejscowościach. No pamiętajmy, że to jest mniej więcej XVII wiek i tak naprawdę pod kontrolę Lubomirskich trafiają kolejne miejscowości, począwszy od Rzeszowa. No tutaj wydaje mi się, że nasi słuchacze doskonale kojarzą zamek Lubomirskich, więc no nie bez powodu się tak nazywa do chwili obecnej, ale też i inne rezydencje, prawda? Baranów Sandomierskich, wspomniałem, że w XVIII wieku byli oni również obecni w Łańcucie, Jarosław, Przeworsk, także to była rodzina bardzo przedsiębiorcza i co ważne z koneksjami również na zachodzie, bo utrzymywali, co ważne, rezydencje także w takich znamienitych miastach jak Paryż, Wiedeń czy Drezno, które też w tym okresie było bardzo ważną metropolią na mapie Europy.
1: Czyli możemy powiedzieć, że rodzina Lubomirskich, ród Lubomirskich jest takim no, chyba najbogatszym rodem z tych, o których dzisiaj mówimy.
0: No wydaje się, że tak. Rzeczywiście pamiętajmy, że zresztą w chwili obecnej przedstawiciele rodu legitymują się tytułem książąt, także no, rzeczywiście ich wpływy były bardzo wysokie i ocierające się o dwory królewskie.
1: A czy wiemy, jak do tego doszło, że Lubomirscy pojawili się na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
0: To był w zasadzie efekt tak naprawdę ekspansji, o której wspomniałem wcześniej, czyli po prostu kiedy Stanisław Lubomirski wraz z rodziną nabywali kolejne majątki, no to one się przesuwały tak naprawdę coraz bardziej na wschód, czyli z tej Małopolski wychodzimy właśnie do Rzeszowa, Łańcuta i tak naprawdę to była tam taka dość naturalna droga, bym powiedział, coś w stylu Krasickich, tu można porównać tylko, że na o wiele większą skalę w tym przypadku.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o takiej, myślę, centralnej części naszego województwa, ale z tego co wiem z historii, to ród Lubomirskich miał także swoje majątki także na północy naszego regionu.
0: Tak, tu w szczególności mówimy o Charzewicach, a Charzewice, jak dobrze wiemy, są współcześnie częścią Stalowej Woli. W każdym razie, jak do tego doszło? Generalnie w XVIII wieku, czy już na tej fali

0: powiedzmy tej ekspansji rodowej, powstał tam pałac, który był takim, można powiedzieć, ośrodkiem tej linii rzeszowsko-rozwadowskiej rodu. Jak wiemy z opisów, rezydencja w Harzewicach Lubomirskich była otoczona parkiem i wokół powstawały kolejne folwarki, także też można powiedzieć, że tak nawiązując do naszych wcześniejszych spotkań, jak Chorodyjscy tworzyli folwark w Spytniowie, tak Lubomirscy robili coś na większą skalę w Harzewicach.
1: SK Przemyśl News.
2: No nie śpimy, tylko słuchamy kolejnego magazynu lokalnego reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: W Przemyślu trwa Rowerowe Love. Jest to akcja stworzona przez Różę Wiatrów, w ramach której mieszkańcy mogą przekazywać rowery i inny sprzęt kolarski. Na czym dokładnie polega ta inicjatywa? Oto podpytałem Agnieszkę Kowaliw i Jacka Podwyszyńskiego z Przemyskiego Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Posłuchajcie.
3: Skąd wziął się pomysł na akcje rowerowe love w Przemyślu?
4: Jesteśmy stowarzyszeniem, które od wielu lat działa na rzecz dzieci i młodzieży w Przemyślu. Od wielu lat pracujemy również ze środowiskami takimi, które mają mniejsze możliwości finansowe i mniejsze możliwości organizacyjne. Pracujemy z domami dla dzieci, również pod naszą opieką czy na naszych zajęciach czasami znajdują się dzieci, które są w pieczy zastępczej. No i po prostu zauważyliśmy, że jest potrzeba i pomyśleliśmy sobie, że możemy coś w tym kierunku zrobić, żeby wspomóc właśnie domy dziecka, żeby wspomóc dzieci przebywające w pieczy zastępczej, żeby one miały dostęp do tego, do czego mają dostęp dzieci w pełnych rodzinach, czyli do roweru, który bardzo pozytywnie wpływa zarówno na rozwój fizyczny, jak i sprawia, że dzieci są bardziej aktywne, bardziej otwarte i pewniejsze siebie.
3: Jak dużym problemem jest dziś brak dostępu do podstawowego sprzętu sportowego wśród najmłodszych? To jest ten problem zauważalny mocno w Przemyślu i powiecie przemyskim?
4: Tak. W naszej ocenie jest to poważny problem. Oczywiście jest to uzależnione od tego, z jakimi rodzinami mamy do czynienia, bo w naszym środowisku oczywiście są też takie rodziny, które nie mają problemów finansowych, ale jednak jeżeli patrzymy na Przemyśl, na powiat, to jest wciąż bardzo wiele rodzin, które mają niski status społeczny. Mamy też mnóstwo właśnie takich placówek, które zajmują się opieką nad dziećmi, które tych rodzin są pozbawione z różnych powodów i uważamy, że jest to poważny problem i coś chcemy zrobić, żeby też wspomóc naszą działalnością takie rodziny i takie miejsca.
3: No dobrze, no to na czym dokładnie polega ta akcja Rowerowe Love? Co mogą przekazywać mieszkańcy? Dokładnie tak wytłumaczmy krok po kroku, jak to wygląda.
4: Wystarczy zgłosić się do nas. Mamy podany numer telefonu do kontaktu. Mamy też adres mailowy. I można zgłosić, że ktoś ma na zbyciu rower, którego już nie używa, który stoi gdzieś w piwnicy, a może już jest dawno zapomniany przez jego właściciela, poinformować nas o tym i albo przywieźć taki rower, jeżeli ktoś ma możliwość, na Przemyską Przystań Wodną, która się znajduje przy ulicy 22 stycznia 20. To jest tuż przy moście kolejowym w Przemyślu koło Placu Zabaw na Zasaniu. Albo też skontaktować się z nami i wtedy my przyjedziemy i taki sprzęt odbierzemy. No i po serwisie tego sprzętu, ewentualnych naprawach, jeśli tego wymaga, ten sprzęt zostanie przekazany potem do dzieci, które tego sprzętu potrzebują.
3: Czy przyjmujecie tylko rowery, czy również na przykład, nie wiem, kaski albo jakieś inne akcesoria rowerowe?
4: Czy myśmy założyli, że będą to rowery, ale myślę, że taki sprzęt, jeżeli ktoś posiada, to na pewno też przyjmiemy i na pewno będzie z niego radość. Tylko prosilibyśmy, żeby, jeżeli to będzie właśnie taki sprzęt jak kaski, który zapewnia bezpieczeństwo, żeby on był w dobrym stanie, bo wiadomo, że to jest właśnie kwestia bezpieczeństwa dzieci.
3: Co do rowerów właśnie, bo to ten dobry stan. Czy mieszkańcy Przemyśla, powiatu przemyskiego, mogą przynosić też rowery wymagające na przykład naprawy?
4: Tak, jak najbardziej. Można przynosić też rowery, które wymagają serwisu albo naprawy. Mamy nadzieję na to, że znajdziemy środki, żeby te rowery naprawić, znajdziemy partnerów, którzy nas wspomogą w tym, żeby te rowery doprowadzić do takiego stanu, żeby stanowiły radość dla dzieci, a nie kłopot.
3: To kto zajmuje się u Was serwisowaniem?

0: i przygotowaniem rowerów dla dzieci.
1: No zajmują się wolontariusze Stowarzyszenia Róża Wiatrów. No ja kieruję akurat pracą, że tak powiem, tą serwisową, bo zajmuję się między innymi też przystanią i pracą na przystani. Tak jak tutaj Agnieszka powiedziała, przyjmujemy te rowery, ale mieszkańcy też nam przekazują między innymi rolki dla dzieci, bo takie rzeczy do nas trafiły. Oczywiście my te wszystkie rzeczy, że tak powiem, przekażemy dalej. Pośrednio już mamy informację, która placówka co potrzebuje, bo chcemy też dopasować się do wieku dziecka. Tak, mamy obecnie 23 rowery, które już do nas trafiły, a rowery mamy w przedziale dla dzieci od 5 lat, taki malutki rowerek, trzykołówkę, no, do dużych rowerów górskich, że tutaj mamy ten przedział duży rowerów. Mamy też, otrzymaliśmy rowery nowe, czyli rowery, które zostały zakupione przez jednego z przedsiębiorców. Jak sądzę, nie mogę powiedzieć którego.
2: No tak.
1: Jeden przedsiębiorca, partner nasz, który nas pomaga w różnych działaniach, zakupił takie 3 rowery nowe. One jeszcze są w pudełkach, które zostaną złożone i zostaną przekazane. Znaczy mamy, że tak powiem, taki przedział od nowego do używanego. Tych rowerów jest coraz więcej. Będziemy celować tak, żeby te rowery zostały przekazane pod wiek, tak jak są potrzebne w placówkach czy w domach zastępczych. Oczywiście celujemy tutaj takie Przemyśl, powiat przemyski. Oczywiście współpracujemy też ośrodkiem pod Rzeszowem, które też z nami, że tak powiem, wyrusza na różne działania, które organizujemy, między innymi Flajpak w Rzeszowie. My najbliżej, a ponieważ my tam idziemy, to się spotykamy w Rzeszowie. Więc tutaj ile tego sprzętu, że tak powiem, dostaniemy, tyle sprzętu przekażemy, oczywiście właśnie po serwisie, czyli po wymianach tych, które

0: Rzeszowem, które też Dawid, tak powiem, wyrusza na różne działania, które organizujemy, między innymi Flypack w Rzeszowie, my najbliżej, a ponieważ my tam idziemy, to się spotykamy w Rzeszowie, więc tutaj ile tego sprzętu, że tak powiem, dostaniemy, tyle sprzętu przekażemy, oczywiście właśnie po serwisie, czyli po wymianach tych, które taki sprzęt, to zapraszamy do współpracy.
1: Czy poza wymianą tych siodełek, kół i tak dalej, czy każdy rower przed przekazaniem przechodzi jakąś kontrolę bezpieczeństwa?
0: Znaczy tak, no, każdy rower przejdzie pełny serwis.
1: Pełny serwis, czyli to już jakby powiązane jest.
0: Czyli tak naprawdę zostanie, że tak powiem, częściowo rozebrany, nasmarowany i złożony, a części, które się nie nadają do ponownego jakby złożenia, użytkowania, no, po prostu zostaną wymienione na nowo. Tak, czyli zostanie rower w pełni sprawny, taki, żeby, tak jak tutaj Agnieszka powiedziała, żeby służył, a nie był kłopotem, czyli nie był elementem takim, że my go przekażemy, no on za chwilę się tak zepsuje i gdzieś tam wyląduje w kącie. No nie jest taki cel, jest cel taki, żeby te dzieci jednak po tych ścieżkach rowerowych, które troszkę mamy w tych przemyślu, żeby jednak się poruszały, żeby miały radość z tych rowerów, czyli pełny serwis zostanie przeprowadzony.
1: To jak wygląda później cała ta procedura przekazywania rowerów dzieciom?
0: Znaczy, planujemy zrobić spotkanie z, po prostu z osobami, które są zainteresowane. Tak, takie informacje są rozsyłane, ponieważ akcja trwa do końca czerwca, czyli pewnie przed wakacjami będziemy chcieli przekazać te rowery. Te rowery oczywiście zostaną też dostarczone do placówek. Mamy przyczepę, która jest kajakowa, ona jest przystosowana też do przewozu rowerów, ponieważ mamy też własne rowery. Łączymy kajaki z rowerami. Czyli mamy tym, z czym przewieźć te rowery, czy te rowery zostaną jakby przekazane, zawiezione do placówek. Planujemy to na koniec czerwca jakby skumulować cały serwis rowerów i potem po prostu przekazać te rowery, celując konkretny wiek, wielkość tych rowerów. I pewnie będziemy chcieli zaprosić, bo między innymi akcja ma patronat prezydenta miasta Przemyśla, starosty przemyskiego, tak, czyli będziemy chcieli zrobić spotkanie oficjalne, przekazanie tych rowerów z osobami zainteresowanymi.
1: Czy szacujecie już dzisiaj może, ile dzieci skorzysta z tej akcji? Ile dzieci otrzyma rowery?
0: Znaczy, trudno jest tu szacować, jak cały czas pływają, tak? Cały czas, że tak powiem, odbieramy telefony, osoby się zapisują, przywożą je na przystań, że jest to sprawa rozwojowa, między innymi poprzez osób media, które została troszkę ta sprawa nagłośniona i bardzo dobrze, z tego się cieszymy. Docieramy jakoś tam do osób zainteresowanych, a wiemy z własnego doświadczenia, że te rowery zalegają gdzieś tam w piwnicach, dzieci rosną. Nie jest to, że tak powiem, sprzedaż tych rowerów takich podstawowych, żeby się opłacało czasami sprzedać, a tutaj można je przekazać, bo je zaserwisujemy. Tylko taki apel do mieszkańców, żeby nie przekazywać roweru, który to jest całkowity, że tak powiem, nieużytek, który tak naprawdę serwis przekroczy wartość tego roweru, bo nie taki jest sens, czyli po prostu rower gdzieś wyciągnięty ze strychu z pogiętymi kołami i tak naprawdę serwis będzie wymagał, przekroczy wartość tego roweru, tak naprawdę tutaj nie jest ten cel, tak naprawdę przekazujmy te rowery takie, jakie one jeszcze w miarę są do użytkowania, oczywiście jak wymagają serwis, tak powiedziałem, opony, siodełka, to jest normalne, te rowery, które tego wymagają, ale to jest kwestia użytkowania, ale nie jakieś takie, no mówię, typu chcę się tego pozbyć, przyjedźcie mi i wysprzedajcie mi piwnicę. Nie taki cel jest tej akcji.
1: Okej, a zdarzały się takie przypadki, że ludzie przynosili wam totalny złom?
0: Powiem tak, no zdarzył się taki jeden przypadek właśnie, posprzątajcie nam piwnicę, nie?
1: No.
0: I tutaj po prostu, no oczywiście posprzątamy tą piwnicę, nie powiem nie, my tego nie weźmiemy. Możemy to też, tak powiem, rozebrać to na części i to, co wykorzystamy do innych tam rowerów, to zamontujemy. Serwis jest, tak powiem, nieopłacalny takiego sprzętu, bo przewyższa wartość tych rowerów. I tutaj mam tego powiedzieć, że nie, jak ktoś ma na takiej zasadzie wybrać, mam to wyrzucić do kosza, a nie to weźcie mi, posprzątajcie, no to nie jest ta bajka.
1: Dla wielu osób rower to oczywiście drobiazg, ale dla dziecka może oznaczać no, bardzo wiele. Co według was daje taki prezent, poza samą oczywiście możliwością jazdy?
2: No, taki prezent przede wszystkim sprawia, że po pierwsze dziecko podnosi swoją samoocenę w środowisku rówieśniczym. Wiemy, że dzieci bardzo często no, patrzą jakby w taki sposób no, bardzo zewnętrzny na to, co kto sobą reprezentuje. Ktoś, kto na przykład nie ma roweru w grupie kolegów, którzy je mają, to tak naprawdę nie ma możliwości brania udziału we wszystkich aktywnościach, wartościach, które ta grupa ma. Jest to jakiś taki element odrzucenia, jeżeli chodzi o środowisko właśnie młodzieżowe czy dziecięce.
1: No jest gorzej traktowany, tak samo jest ze smartfonem.
2: Tak, no dokładnie tak, a z drugiej strony już jak mówimy o smartfonach, to przecież jest to świetna forma, żeby od tego smartfona trochę dziecko oderwać i od komputera.
1: Tak.
2: I jest to możliwość, żeby

0: spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. A my, ponieważ jesteśmy też realizatorami wielu programów profilaktycznych, dobrze wiemy, jak bardzo poważnym problemem są uzależnienia behawioralne w tej chwili, nawet wśród bardzo małych dzieci. Dlatego ten rower i to, że będzie można na niego wyjść i po prostu spędzić popołudnie na zewnątrz, na świeżym powietrzu zamiast przed ekranem, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne.
1: Akcja, tak jak pan wspomniał, odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Przemyśla. Jak ważne jest to wsparcie samorządu? Ono jest kluczowe tutaj? Raczej, jak wam samorząd pomaga? Może tak zapytam.
2: Znaczy, samo, że tak powiem, objęcie patronatem wydarzeń, tak, w tym przypadku rowerowe, pierwsze podnosi jakby prestiż i zaufanie społeczeństwa. Tak, no wiadomo, że mamy wiele akcji, które są tylko po to, żeby jakby wykorzystać osoby o dobrym sercu, tak. Tutaj w tym momencie samo objęcie patronatem starosty i prezydenta też podnosi jakby rangę tego i tak samo inaczej, że tak powiem, ci darczyńcy na to patrzą, tak? Czyli, że tak powiem, jakby mają większe zaufanie do samej akcji, czyli nie podchodzą do tego na takiej zasadzie pewnie, że damy, a wy to sprzedacie, tak? No, my tego nie sprzedamy, my to na pewno damy, ale sam patronat na pewno podnosi jakby prestiż i rangę wydarzenia.
1: Czy do współpracy przy tej akcji, przy akcji rowerowe LOWE, zapraszacie również jakieś, nie wiem, sklepy rowerowe? Na jaką pomoc najbardziej tutaj liczycie? Oczywiście bez wymieniania nas, sklepów.
2: Raczej tak, ogólnie żeśmy, że tak powiem, skierowali informacje, tak, że sklepy mogą dołączyć do akcji, serwisy rowerowe. Nie celowaliśmy typowo w sklepy. Podchodzimy do tego, kto chce, to pomoże. Kto nie chce, to nie pomoże.
1: Czy macie jakiś odzew już, czy nie?
2: Na razie nie mamy, czekamy. Okej. Okay. No, wierzymy, że będzie.
1: Może ta rozmowa pomoże?
2: Wierzymy w to, że rozmowa pomoże, jak najbardziej. Po prostu nie chcemy, że tak powiem, stawiać kogoś w niezręcznej sytuacji, typu, że będziemy prosić, wiele osób robi, my tak nie działamy, typu, a dajcie, bo to dla dzieci. No, my troszeczkę inaczej działamy, mówię, nagłaśniamy, informujemy.
1: Kto chce, dołączy.
2: Kto chce, dołączy. No, między innymi, tak jak mówiłem o przedsiębiorcy, który chciał, zaproponował, że kupi nowe rowery, poprosił tylko informacje, jakie to mają być rowery, zakupił, przekazał, przyszły do nas. Tak? Czyli tutaj mówię, jakoś tak nie chcemy naciskać, nigdy żeśmy tego nie robili, że na kogokolwiek żeśmy naciskali w jakikolwiek sposób, typu dajcie, bo.
1: To jakie rowery są dzisiaj najbardziej potrzebne?
2: To co widzimy, najbardziej rowery są potrzebne dla dzieci z przedziału 10-15 lat. Czyli ten przedział wiekowy jest najwięcej potrzebny, bo te dzieci, najwięcej tych dzieci jest w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tak samo i w rodzinach zastępczych.
1: Załóżmy, że ktoś chce wam pomóc, włączyć się do tej akcji, ale na przykład nie ma roweru na oddanie. Co może zrobić? Czy może wam pomóc w inny sposób?
2: Znaczy powiem tak, w tej akcji, jeśli nie ma roweru, roweru na oddanie, to jedynie może wspomóc pod względem zakupu, przekazania siodełka, opony, tak, łańcucha, tak, czyli to co jest po prostu rowerowe wymienialne i to, co się najbardziej zużywa, tak, to są takie elementy, które się zużywają, tak jak mówię, no siodełka, no to jest taki standard, tak, większość rowerów, które, że tak powiem, otrzymaliśmy, mają siodełka do wymiany, połowa z nich ma opony do wymiany, tak? No wiadomo, że nie będziemy przekazywać roweru, który tak naprawdę już tych opon nie ma, no bo ten rower za chwilę nie będzie jeździł, tak, chcemy założyć nowe opony, nowe siodełka. Łańcuchy to, co widzimy, że są pozużywane, no to powiem, te elementy, które najbardziej się zużywają.
1: Okej, okay, i gdzie można przynosić te rowery? Bo to było wspomniane, że na przystań, tak?
2: Tak.
1: Powiedzmy to jeszcze raz, żeby to dobrze wybrzmiało, dobra?
2: Tak, rowery można dostarczyć na przystań wodną, ulica 22 stycznia 20, na zasadzie obok mostu kolejowego. Jest most kolejowy, plac zabaw, my i powiem skatepark i stadion czuwają. Nie da się tego nie zauważyć.

na przystań wodną, ulica 22 stycznia 20 na zasadzie obok mostu kolejowego. Jest obok kolejowy plac zabaw, my i pewien skatepark i stadion czuwają. Nie da się tego nie zauważyć.

0: Takie informacje wystarczy, że praktycznie nie musi nawet dzwonić, ktoś wystarczy, że wyśle SMS-a z adresem i kiedy możemy go odebrać, tak? I w tym momencie my się skontaktujemy i dopasujemy sobie terminy odbioru z SMS, adres i godzina odbioru. My już to odbierzemy.
1: I na to jest czas do końca czerwca.
0: Tak, chcemy akcję zakończyć końcem czerwca, tak żeby już na wakacje te rowery były przekazane do odbiorców, żeby wakacje były już na rowerowo w tym roku.
1: Czy planujecie już kolejne edycje tej akcji?
0: Planujemy inną edycję, ale o tym powiemy troszkę bliżej, jak będziemy mówić. Już w głowie mamy następną edycję, podobną do rowerowe love. Nie powiem dzisiaj, czego będzie dotyczyć, ale też będzie skierowana do domów dziecka i dzieciaków z pierwszej zastępczej.
1: Nic, ani jednego zdania?
0: Nic.
1: Okej, dobra. No to w takim razie czekamy. To będzie bardziej na jesieni? Czy jeszcze na wakacjach?
0: Nie, to będzie na jesieni. Planujemy to z akcji przed zimą.
1: No to się umawiamy na rozmowę w takim razie. Już teraz.
0: Będziemy.
1: Okej. Okay. Co jeszcze robi wasze stowarzyszenie? Stowarzyszenie Róża Wiatrów w Przemyślu. Co teraz robicie? Jakie projekty realizujecie?
2: Jeżeli chodzi o wakacje, to oczywiście jest to pełnia sezonu żeglarskiego. W związku z tym zaczynamy już pracę na wodzie z adeptami żeglarstwa z naszej sekcji optymistów. Dzieciaki z naszej sekcji żeglarskiej Optymist zaczynają już szkolenia na akwenach wodnych. Są już po pierwszym zgrupowaniu na Solinie, gdzie ćwiczą swoje umiejętności żeglarskie. Poza tym też ogłosiliśmy nabór do sekcji żeglarskiej Optymist. Czekamy na nowe dzieci, które dołączą do naszej sekcji żeglarskiej.
1: Do kiedy on trwa?
2: Właściwie prowadzimy w tej chwili nabór ciągły, więc myślę, że do wakacji, do końca czerwca spokojnie zapraszamy nowe, chętne dzieci, które chciałyby zobaczyć, czym jest żeglarstwo i chciałyby spróbować swoich sił. 7 czerwca w ramach Dni Przemyskiej Przystani Wodnej, Dni Otwartych Przemyskiej Przystani Wodnej organizujemy Dzień Dziecka. Jak zresztą co roku, jest to impreza, która już się wpisała chyba w kalendarz różnych imprez w mieście w Przemyślu. Oprócz tego jeszcze wakacje, w związku z tym półkolonie żeglarskie. Już na początku lipca chcemy zaprosić dzieci i młodzież na taką wyjazdową półkolonię, to znaczy wyjazdy będą z Przemyśla na Solinę. Tam będą się odbywać zajęcia żeglarskie. Rano będzie wyjazd, wieczorem będzie powrót, więc tego typu zajęcia planujemy. No i oczywiście obóz, który będzie na przełomie lipca i sierpnia. Obóz żeglarski, obóz też taki rekreacyjny, dlatego że na wypoczynek z nami jeżdżą dzieci, które są zainteresowane żeglarstwem, ale również dzieci, które chcą po prostu aktywnego wypoczynku, więc staramy się tak zorganizować program naszego obozu, żeby zarówno dzieci, które chcą czegoś więcej od żeglarstwa, jak i te, które jadą tylko po to, żeby aktywnie odpocząć, mogły znaleźć na tym obozie coś dla siebie.
1: Jakich dzieciaków macie najwięcej? Z jakich grup wiekowych?
2: Jeżeli chodzi o naszą sekcję Optymist, to w tej chwili mamy dzieciaki takie w wieku od 7 lat do 11-12 roku życia. I tych dzieci jest najwięcej, ale również pracujemy z dziećmi starszymi, takimi 13, 14, 15-letnimi, tym bardziej, że nasze stowarzyszenie ostatnio wzbogaciło się o dwa nowe jachty, to są 470, czyli

0: chciał już zdobywać kolejne uprawnienia żeglarskie, czyli patent żeglarza jachtowego, patent sternika motorowodnego, no i też szkolenia dla dorosłych realizujemy, jeżeli chodzi właśnie o żeglarstwo i sporty motorowodne.
1: No dobra, to ja od tych szkoleń troszkę odejdę i wrócę do tego Dnia Dziecka, bo powiedziała Pani w dwóch, trzech zdaniach o tym, że to będzie. A ja chciałem dopytać, jakie atrakcje przygotowaliście na ten dzień?
2: Tak, Dzień Dziecka, który odbędzie się 7 czerwca, pewne punkty są stałe od samego początku, jak zaopiekowaliśmy się przystanią wodną, czyli pływanie po rzece San, ponton Rip. Tak, czyli osoby mogą, że tak powiem, popływać sobie po stanie z naszym sternikiem motorowym. W tym roku dochodzi kolejna atrakcja, skuter wodny, nowość na sanie, tego nigdy jeszcze nie było. W tym roku już się pokazał, też taka atrakcja dojdzie, na pewno będą kajaki na sanie, będą kłady, będą dmuchańce, będzie piana, zabawa w pianie. Standardowo będzie grill, darmowa kiełbasa dla uczestników. Będzie darmowa zupa dla uczestników, gry, zabawy, pokaz służb mundurowych.
1: Z jakimi służbami mundurowymi współpracujecie? Policja tylko, czy Straż Graniczna również?
2: Znaczy, praktycznie ze służbą celną współpracujemy, policja i Straż Pożarna. Nie powiem jeszcze, która Straż Pożarna przyjedzie, czy przyjedzie Ochotnicza Straż Pożarna, czy przyjedzie Państwowa Straż Pożarna, bo rozmowy trwają. Tak, to współpracujemy też z Ochotniczą Strażą Pożarną z Buszkowic, z chłopakami, których szkoliliśmy pod względem sternika motorowego, który za własne środki kupili ponton i jest to drugi ponton, który pływa w szeregach Straży Pożarnej w Przemyślu. Więc tutaj w zależności jak chłopcy wydobyli czas, to wtedy będziemy celować. No, atrakcji jest jak co roku dużo, wiadomo, konkurs na przebranie pirackie, konkurs na piosenkę żeglarską, gry, zabawy zręcznościowe z nagrodami. No, jak prawda, nikt się nie będzie na pewno nudził, nigdy się was nikt nie nudzi, więc tu tych atrakcji będzie naprawdę dużo.
1: Ta impreza się nazywa po prostu Dzień Dziecka na Przystani Wodnej, tak?
0: Czy Dzień przedstawiać? Dziecka pod żeglami.
2: Tak, bo Dzień Dziecka na Przystani Wodnej jest w ramach Dni Otwartych Przystani Wodnej. One są realizowane co roku. Między innymi jest to cykl zajęć dla szkół i przedszkoli z bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi. Czyli w tym momencie uczymy najmłodszych, jak bezpiecznie przebywać nad zbiornikami wodnymi, jak używać środków ratunkowych i środków ratunkowych indywidualnych, czy kamizelki ratunkowe i asukuracyjne. To uczymy podczas zajęć, tak żeby każde dziecko na wakacjach spędziło te wakacje bezpiecznie, z wiedzą, do czego taka kamizelka służy i które kamizelki do czego używam.
1: To jeszcze powiedzmy na koniec o rozpisce godzinowej, jak to będzie wyglądało, o której startuje ta impreza i tak do której mniej więcej będziecie?
2: Imprezę rozpoczynamy o godzinie 14, jak co roku, i tak naprawdę będzie trwała do zmroku. Tutaj w zależności jak będzie potrzeba, aczkolwiek wiemy, że ponton, który jest na wodzie, on praktycznie pływa do końca, ile tam może o zmroku już musimy zakończyć pływanie, bo o zmroku nie pływamy po sanie, więc tutaj w zależności, mówię, jak będzie potrzeba, ale zaczynamy o 14 i bawimy się, dopóki są chętni.
1: Na przystani wodnej przy ulicy
2: 22 stycznia 20.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy.
3: SK Przemyśl.
1: Ponad 9200 kart mieszkańca wydał w ciągu ostatniego roku Urząd Miejski w Przemyślu. Przypomnijmy, apka oferuje m.in. zniżki na wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury i Nauki Zamek oraz na imprezy przemyskiego posiru. A o szczegółach opowiedziała mi Marta Maj-Urban z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pani Marto, ile osób skorzystało w ciągu ostatnich miesięcy z przemyskiej karty mieszkańca?
4: W kwietniu bieżącego roku obchodziliśmy rok, od kiedy wdrożyliśmy program pod nazwą Przemyska Karta Mieszkańca. Z karty skorzystało ponad 9200 mieszkańców, w tym ponad 800 młodych ludzi, dzieci i młodzieży. Mieszkańcy od roku aktywnie korzystają z tego programu. My również jako miasto staramy się aktywnie rozszerzać ofertę dla naszych mieszkańców, proponując kolejne zniżki, ulgi, bonifikaty na różnego rodzaju usługi.
1: Czy w ciągu właśnie ostatnich miesięcy rozszerzyliście tę kartę mieszkańca? A jeżeli tak, to o jakie zniżki, ulgi, udogodnienia?
4: Z założenia program przewidywał włączenie zarówno publicznych podmiotów, jak i prywatnych. Przez ten ostatni rok udało nam się włączyć 15 niepublicznych przedsiębiorców. Głównie zniżki,

0: Usługi opierają się jednak o nasze przemyskie obiekty. Jako pierwszy przystąpiło Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, następnie POSIR, MZK. Również samą kartę mieszkańca wykorzystujemy przy głosowaniu w budżecie obywatelskim. Wprowadziliśmy możliwość otrzymania przez podmiot prowadzący żłobek niepubliczny 330 zł na jedno dziecko posiadające właśnie ważną przemyską kartę mieszkańca. Tak więc myślę, że oferta w roku bieżącym jest całkiem bogata. No, trzeba dodać, że wkrótce otworzymy nasz Wodny Świat, również opublikowany został nowy cennik i tam również Państwo możecie zobaczyć, że dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca przygotowaliśmy również korzystną ofertę.
1: Okej, a czy karta mieszkańca daje jakieś zniżki, ulgi dla seniorów albo osób z niepełnosprawnościami?
0: Dla samych seniorów nie mamy modułu senioralnego, bo również wydajemy kartę seniora, którą można sobie wybrać w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Słowackiego 13. Dla osób niepełnosprawnych jak najbardziej. 4 maja weszła uchwała, która umożliwia osobom niepełnosprawnym posiadającym kartę osoby niepełnosprawnej oraz ważną przemyską kartę mieszkańca po uprzednim wykupieniu abonamentu w Zarządzie Dróg Miejskich parkowanie do 2 godzin dziennie w strefie płatnego parkowania zupełnie za darmo. A więc jest to typowo celowane dla osób z niepełnosprawnością, które zgłaszały problem z zaparkowaniem na terenie miasta, z brakiem czy małą ilością niebieskich kopert.
1: To na koniec, tak przypomnijmy, bo ta karta mieszkańca, przemyska karta mieszkańca działa od kwietnia 2025 roku. No to proszę powiedzieć, jak ona działa, jak można ją założyć, co trzeba zrobić. Tak po kolei, krok po kroku.
0: Tak, z założenia staraliśmy się, aby karta była kartą elektroniczną i też tak nasza cała kampania promocyjna była skupiona ku temu, aby osoby bez wychodzenia z domu, poprzez aplikację mogły wyrobić sobie tą kartę na stronie www.pkmprzemyśl.eu bądź też po pobraniu naszej aplikacji Miasto Przemyśl można w zakładce Karta Mieszkańca złożyć wniosek. Wniosek jest bardzo prosty, podajemy swoje podstawowe dane, podajemy numer pojazdu, który chcemy przypisać do karty i załączamy. Najczęściej jest to pierwsza strona PIT-u 37, bo najczęściej mieszkańcy rozliczają się na takim PIT-cie i urzędowe poświadczenie odbioru. Dla osób wykluczonych, które nie mają możliwości ściągnięcia aplikacji, zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych przy ulicy Ratuszowej 1. Codziennie od 7.30 do 15.30 pracownicy pomagają wypełnić i założyć taką kartę. Oczywiście jest możliwość również wydrukowania karty plastikowej, jednakże zachęcamy cały czas do operowania aplikacjami i karty elektronicznej. Przypominam również, że do 31 maja bieżącego roku karty, które zostały wydane w ubiegłym roku, są ważne. A więc każda osoba, która posiada taką kartę z nowym PIT-em, powinna dokonać odnowienia tej karty bądź też poprzez stronę internetową. Dla osób starszych zapraszamy do nas, do Urzędu Miejskiego. Pomożemy wypełnić i złożymy wniosek o odnowienie karty.
1: Czyli tą kartę trzeba odnawiać co roku, tak? Okej, czyli wraz z tym PIT-em, tak? Rozumiem. A czy ma Pani takie informacje, czy więcej jest kart takich elektronicznych, czy takich w plastiku?
0: Tak jak już powiedziałam, skupialiśmy się na tym, aby zachęcać mieszkańców do wersji elektronicznej karty. Na ponad 9200 kart, około 3000 są to karty wydane w formie plastikowej. Głównie są to osoby starsze, niepełnosprawne. No, zdarzają się również osoby młode, które są przyzwyczajone do tej formy kart lojalnościowych i jest również taka możliwość wydania karty plastikowej.
1: Wszelkie informacje o karcie można oczywiście znaleźć na Waszej stronie, na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
0: Na stronie Urzędu Miejskiego, bądź też dedykowanej specjalnej stronie pkm.przemyśl.eu.
2: SK Przemyśl News.
3: No to zaczynamy. Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widek, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Rodzice mają jeszcze niewiele ponad miesiąc do złożenia wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. To od tego wątku rozpocznę rozmowę z Wojciechem Drągiem, rzecznikiem podkarpackiego ZUS-u. W rozmowie podpytam

0: mojego gościa o e-usługi, które ułatwiają kontakt z urzędem i pozwalają w załatwieniu formalności bez wychodzenia z domu. Z rozmowy dowiecie się też o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami oraz o dodatkowym wsparciu dla seniorów, którzy ukończyli 100 lat. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry.
0: Panie Wojciechu, zacznijmy sobie od pierwszej kwestii, czyli od programu 800+. Do końca okresu rozliczeniowego został jakiś miesiąc, bo to te wnioski można składać do końca czerwca. Kto powinien jeszcze złożyć taki wniosek?
1: W zasadzie nowy okres świadczeniowy rozpoczniemy od czerwca, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że to świadczenie będzie wypłacane także za czerwiec, no to składamy wniosek jak najszybciej. Może się zdarzyć sytuacja, że wniosek będzie złożony w maju, końcówką maja czy czerwcu. Wypłata będzie realizowana nieco później, ale wtedy mamy gwarancję, że będzie z zachowaniem ciągłości wypłat. Prawo do świadczenia wychowawczego, popularnie zwanego 800+, mają rodzice opiekunowie. Nowe dzieci. Jak nazwa wskazuje, jest to świadczenie w wysokości 800 zł. Dotyczy to zarówno rodziców dzieci, które już pobierają je od jakiegoś czasu, ponieważ ZUS nie wypłaca 800+ automatu na kolejne okresy świadczeniowe. Kolejny okres rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwał do końca maja 2027 roku, a druga grupa osób uprawnionych, to oczywiście rodzice dzieci nowonarodzonych.
0: Czy rodzice, którzy już pobierają 800+, muszą pamiętać o ponownym składaniu dokumentów, czy świadczenie po prostu przedłuża się jakby automatu?
1: Tak, dokładnie, muszą. Mianowicie, jeżeli ktoś pobierał świadczenie 800+, i dziecko ma jeszcze niepełnoletnie, powiedzmy, że ma 15-latek, 16-latek, aby otrzymywać to świadczenie dalej, przez kolejny rok wniosek składamy do ZUS-u, a przypomnę, że wniosek składamy wyłącznie w postaci elektronicznej.
0: A jak wygląda procedura w przypadku nowonarodzonych dzieci? Do kiedy rodzice powinni złożyć wniosek, żeby nie stracić tego świadczenia?
1: Wniosek przez rodziców dzieci nowonarodzonych składamy w ciągu 3 miesięcy od narodzenia dziecka. W takim sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 800+ z wyrównaniem za ten okres od narodzenia dziecka. Sposób wnioskowania do ZUS-u nie różni się niczym od rodziców, opiekunów czy też osób pobierających 800+ w poprzednich latach, czyli składamy go wyłącznie w postaci elektronicznej. Mamy do dyspozycji tutaj platformę e-ZUS, mamy aplikację mZUS, ale również system naszej bankowości elektronicznej lub portal Empatia.
0: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do danych. Ilu mieszkańców Podkarpacia złożyło wniosek o 800+ w ostatnim czasie? Skupmy się może na Podkarpaciu i na poszczególnych powiatach. Weźmy sobie tutaj powiaty rzeszowski, przemyski i stalowo-wolski.
1: Jeżeli chodzi o wnioski na nowy okres świadczeniowy, ten, który się rozpocznie od 1 czerwca, w województwie podkarpackim tych wniosków zostało złożonych na połowę maja ponad 198 tysięcy, wobec przeszło 250 tysięcy dzieci. Jeśli chodzi o samo miasto Przemyśl plus powiat przemyski, tych wniosków jest ponad 11 tysięcy, powiat rzeszowski 19 tysięcy, powiat stalowo-wolski niespełna 9 tysięcy wniosków.
0: Czy w tych oddziałach ZUS w Rzeszowie, Przemyślu, Starej Woli nadal widać duże zainteresowanie tym wnioskowaniem o 800+? Teraz troszkę to przygasło.
1: Zasadnicze zainteresowanie, jeżeli chodzi o wizytę w takich bezpośrednich, czyli w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest stosunkowo nieduże, dlatego że tutaj nie zmieniły się zasady i sposób pobierania tego świadczenia. Zdarzają się takie wizyty zazwyczaj w pierwszych miesiącach nowego okresu świadczeniowego, gdy ktoś tego przelewu z ZUS-u nie dostaje, a niestety widzimy, że zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład taki wniosek wypełni, ale zapisał go w statusie roboczym, a nie wysłał. Tym bardziej apelujemy do słuchaczy, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy wniosek do ZUS-u złożył, a te pieniążki na nowy okres świadczeniowy będą wypłacane dopiero od czerwca i kolejne miesiące przez rok, warto sprawdzić, chociażby właśnie w aplikacji mZUS, czy ten wniosek skutecznie do ZUS-u wpłynął i czy to świadczenie, mamy potwierdzenie, że zostało przyznane.
0: Okej, odomknijmy sobie 800+, ale pozostańmy w temacie tych wszystkich świadczeń. ZUS coraz mocniej stawia na e-usługi. Jak dziś wygląda obsługa klientów? Więcej spraw załatwiamy online, czy dalej stacjonarnie, w placówkach?
1: W zależności od tego, jaka grupa klientów chce załatwić określonego rodzaju sprawy w placówkach ZUS-u, tak też te e-usługi cieszą się różnym zainteresowaniem. Nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o takie wizyty stacjonarne na salach obsługi klientów, to w szczególności są to osoby starsze, nazywane popularnie seniorami. 2025 rok, proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o oddział ZUS-u w Rzeszowie, to jest ponad 528 tysięcy osób, które odwiedziły placówki ZUS-u, w tym w samym Rzeszowie 141 tysięcy, a kolejno najwięcej Stalowa Wola niespełna 65 tysięcy, ale również Przemyśl 53 tysiące. Świadczy o tym, że dalej te osobiste wizyty placówek ZUS-u cieszą się dość dużym zainteresowaniem, niemniej jednak poszczególne kategorie, grupy naszych klientów, niektóre ze spraw mogą załatwiać wyłącznie w formie elektronicznej, skąd inąd ostatnie lata to niesamowity wzrost tych e-usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy, płatnicy składek, tak naprawdę wszystkie sprawy już w tym momencie

0: załatwiać, czy też muszą załatwiać niektóre kategorie wyłącznie elektronicznie, czy to chociażby właśnie poprzez e-usługę, jeżeli chodzi o platformę e-ZUS, czy też taką zakładkę e-płatnik, która właśnie służy do rozliczania elektronicznego. Jeżeli chodzi o świadczenia dla rodzin, popularne świadczenie wychowawcze 800+, program Aktywny Rodzic, czy za chwilę będziemy ruszać z przyjmowaniem wniosków o wyprawkę szkolną, to tutaj także do dyspozycji naszych klientów już nie tylko platforma e-ZUS, ale bardzo wygodna e-aplikacja, czyli właśnie mZUS. Wystarczy kilka minut, pobieramy ją sobie z dostępnych sklepów na naszych urządzeniach mobilnych i pełnię spraw, jeżeli chodzi chociażby o świadczenia rodzinne, możemy pilotować swojego smartfona.
1: No właśnie, dopytam o ten mZUS. Do kogo została przygotowana ta aplikacja i co można dzięki niej zrobić?
0: Aplikacja jest przeznaczona do trzech grup, czyli osób ubezpieczonych, czyli tak naprawdę każda osoba, która odprowadza składki do ubezpieczenia społecznego albo za którą są odprowadzane składki, świadczeniobiorcy, nazwa wskazuje osoby, które pobierają coś z ZUS-u oraz osoby, które mogą korzystać z programu świadczeń rodzinnych. Jak wspomniałem, te funkcje aplikacji można bardzo szeroko tutaj rozpatrywać. Za pomocą aplikacji możemy na przykład sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie, które były wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Aplikacja mZUS została wyposażona także funkcję kalkulatora emerytalnego, gdzie możemy sobie obliczyć wartość naszej prognozowanej emerytury. Również, jak wspomniałem, możemy sobie tutaj na bieżąco monitorować składki, które są za nas odprowadzane, czyli te dane dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców, ale również wnioskować o świadczenia dla rodzin.
1: Okej, to powiedzieliśmy o 800+, powiedzieliśmy o tych usługach, e-usługach. To teraz przejdźmy do świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Kto może ubiegać się o tego rodzaju wsparcie?
0: Oświadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się osoby, które są osobami pełnoletnimi oraz posiadają status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie jednego z orzeczeń albo orzeczeń o niepełnosprawności i jego stopniu, które wydawane są przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydawane przez lekarzy orzeczników w ZUS-ie lub orzeczenia o inwalidztwie wydane przed wrześniem 1997 roku przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia.
1: A czy zainteresowanie tym świadczeniem na Podkarpaciu stricte jest duże?
0: Zainteresowanie świadczeniem wspierającym jest olbrzymie. W tym momencie, jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, operując tylko danymi za 2025 rok, to jest ponad 223 tysiące wniosków. Ten rok województwo podkarpackie to kolejne nowe, przeszło 9 tysięcy wniosków. Jeżeli chodzi o ten rok, samo Salowa Wola, 218 wniosków, Rzeszów 500, Przemyśl z powiatem przemyskim ponad 700 wniosków. Myślę, że warto wspomnieć, że pierwszy krok o to świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami to nie jest ZUS. Pierwszy krok to Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Tam osoba zainteresowana składa wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Na podstawie takiego wniosku Wojewódzki Zespół wydaje decyzję określającą taką wartość punktową i w zależności od tego, ile tych punktów

0: zależności od tego właśnie, ile mamy tych punktów, to aktualnie od 792 zł do ponad 4300 zł co miesiąc jest to świadczenie niezależne od wypłacanych przez ZUS emerytur czy też rent.
1: Wnioski można składać, jak należy składać wnioski, ile razy w ciągu roku?
0: Wniosek o świadczenie wspierające składamy tak naprawdę tylko raz, tylko na raz. Taki okres, za jaki została wydana decyzja Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ale uwaga, wnioski do ZUS-u składamy wyłącznie w postaci elektronicznej. Ja zachęcam tutaj oczywiście do portalu e-ZUS i ważna informacja, myślę, mamy świadomość, że część osób ze względu na swój stan zdrowia, no bo jest to jednak świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, nie może tego zrobić osobiście, aby skutecznie taką sprawę w jej imieniu mogła załatwić na przykład członek rodziny lub inna zaufana osoba. Wystarczy takiej osobie udzielić tak zwanego zwykłego pełnomocnictwa. Nie muszą być te pełnomocnictwa notarialne. Wzór takiego pełnomocnictwa pod hasłem zus.pl można pobrać na stronie internetowej ZUS lub dowolnej placówce zakładu.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca też specjalne świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat. Skąd bierze się to popularne określenie 7000 ZUS?
0: Bierze się to stąd rzeczywiście, że dla osób, które ukończyły 100 lat, piękny wiek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz wypłacanych emerytur czy też rent, lub czasami, jeżeli ktoś nie dostawał niczego z ZUS-u, żadnej emerytury czy też renty, bo takie sytuacje też się zdarzają, ma prawo do świadczenia honorowego, które wynosi niespełna 7000 zł brutto miesięcznie. Jak pan wspomniał, jest to świadczenie wypłacane co miesięcznie dla osób, które ukończyły 100 lat. Co ważne, jeżeli ktoś pobiera w takim wieku ZUS-u emeryturę lub rentę, ZUS to świadczenie, no to niespełna 7 tysięcy przyzna i będzie wypłacał z urzędu. Jeżeli ktoś nie pobierał niczego ZUS-u, w takim przypadku koniecznym jest złożenie tego wniosku do ZUS-u.
2: SK Przemyśl.
1: Szachy od lat uczą strategicznego myślenia, cierpliwości i koncentracji. W Przemyślu od ponad 3 dekad młodych adeptów tej królewskiej gry szkoli sportowo-kulturalny klub szachowy. To miejsce, które łączy sportową rywalizację z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży. O historii klubu, sukcesach młodych szachistów i o tym, dlaczego szachy wciąż przyciągają kolejne pokolenia, rozmawiam w pierwszej części rozmowy z Maciejem Krasińskim, prezesem sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie. No właśnie, panie Macieju, jak narodził się pomysł na stworzenie sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu?
3: Właściwie jest to klub dzieci i rodziców, ponieważ uczyłem w tym czasie w Młodzieżowym Domu Kultury, prowadziłem zajęcia szachowe. No i żeby dać możliwość rozwoju dzieciom startu w zawodach, wyjazdów na różne turnieje, nie tylko turnieje, uczestnictwo w turniejach miejscowych, gdzieś w Przemyślu, w okolicach, ale również gdzieś dalej, no to postanowiliśmy z grupką rodziców, wtedy też moi synowie byli w wieku takim, który dawał im szansę spotkania z szachami, no i grupa rodziców około 20 założyło taki sportowo-kulturalny klub szachowy, zarejestrowaliśmy go wtedy, to jeszcze w starostwie przemyskim, później to zostało utworzony, został KRS, a więc żeśmy przerejestrowali, jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie. No, celem jest naszym rozwój dzieci. Taki szeroki rozwój, stąd nazwa sportowo-kulturalny klub szachowy. Nie skupiamy się tylko na sporcie, ale również i na innych elementach. Dlatego od czasu do czasu zajmujemy się na przykład organizacją konkursów plastycznych, ale o tematyce szachowej powiązanych troszkę ze sportem.
1: No właśnie, miałem pytać o ten sport i kulturę, bo to jest takie połączenie trochę z szachami. Można by było powiedzieć, że trochę odległe, ale jednak nie tylko,
3: tak,
1: niekoniecznie.
3: Nie, bo właściwie, panie redaktorze, czasami trwają dyskusje, czym właściwie są szachy. Czy to jest sport, czy może to jednak kultura? Ja się nie upieram przy żadnej z definicji. Uważam, że jedna i druga pasuje, bo szachy od wieków rozwijały umysł. Jeszcze książęta, królowie swoje dzieci uczyli strategii, ucząc gry w szachy. W tej chwili również dostrzegane są szachy jako element kształcenia. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale w Polsce od 2017 roku szachy są w podstawie programowej. W nauczaniu w klasach 1-3 jako element rozwoju logicznego myślenia z wykorzystaniem gier logicznych i szachy są tam wymienione, z nazwiska nazwijmy, są wymienione jako jedna z gier logicznych, które można stosować w nauczaniu logiki. Kiedyś jeszcze Akademia Wojskowa we Francji miała szachy jako obowiązek nauczania strategii. Teraz zdaje się niestety zamieniono na inne gry strategiczne, takie

0: elektroniczne i tak dalej, ale kiedyś to był taki obowiązek. Także sport, kultura, tutaj jest wąska granica, czy taka granica, nazwijmy, którą łatwo przekroczyć. I w związku z tym ja się tu nie opieram. Stąd też nazwa Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy, ale no, na całym świecie sport jest chyba jedną z najbardziej rozwiniętych gier planszowych, która jako rywalizacja sportowa również. Są olimpiady szachowe, nie ma niestety szachów na olimpiadach zwykłych, klasycznych, ale jest olimpiada szachowa, są mistrzostwa świata, są drużynowe rozgrywki, są indywidualne walki o mistrzostwo świata, także jest ten element rywalizacji na pewno. I muszę powiedzieć, że one się świetnie wpisuje, ta rywalizacja, ta przy szachownicy świetnie się wpisuje w proces dydaktyczny, gdy chcemy kogoś zaangażować w poprawę swojego sposobu myślenia. Dzieci już od najmłodszych lat, a mam do czynienia z takimi dziećmi na przykład 6-letnimi, czasami nawet 5-letnimi, bardzo szybko angażują się w szachy, łapią te zasady, no i można tak powiedzieć, ich umysły się uśmiechają, jak chcą, jak poznają tajniki gry i widzą, jak ich postęp jest dostrzegalny przez nich samych. Więc widzą, jak ja zacząłem sposobem uczenia się gry w szachy troszkę inaczej rozumieć świat, postrzegać go, widzieć, że ja mogę się czegoś nauczyć i ten postęp jest widoczny, bo jak się nauczę kilku ruchów, jakiś zasad pan mi powie, czy pani, i pójdę do domu, a tatuś nie ćwiczy, to często mu dosyć ciężko ze mną wygrać.
1: Jeszcze wrócę do tej historii waszego klubu, bo oczywiście do tych rozgrywek potem jeszcze przejdziemy. Natomiast chciałem zapytać, jak ten klub się zmieniał na przestrzeni tych lat? No bo rozumiem, że pewna jakaś ewolucja była. Czy to na początku było tak, że tylko graliście w szachy, a potem to się rozwinęło na przykład na jakieś konkursy, mistrzostwa i tak dalej?
0: Ja właściwie szachami zajmuję się od bardzo dawna. Sam grałem jako junior, między innymi w Czarnych Rzeszów swojego czasu. Grałem w drugiej lidze.
1: To ile to już lat?
0: O, to już... Zaraz muszę zacząć liczyć. To już 40 parę lat.
1: O kurczę.
0: Także to troszeczkę...
1: No to już pan jest takim doświadczonym szachistą, można powiedzieć.
0: Tak. Grałem jako junior, później nawet jako nauczyciel grałem w Mistrzostwach Polski szachistów. No niestety nie dotarłem tam do najwyższych tych. Ale grałem i nawet tam dość wysoką kategorię szachową zdobyłem. Ale no i byłem nauczycielem. Jak byłem nauczycielem w szkole podstawowej w Krzywczy, to duża część szkoły grała w szachy. Później, gdy skoncentrowałem się na Przemyślu, bo też moja praca znalazła swoje miejsce w Przemyślu, zaangażowałem się w Młodzieżowym Domu Kultury i tam uczyłem dzieci grać w szachy i właściwie przygotowywałem je do zawodów szkolnych, ale też i do różnego typu mistrzostw, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. No i w tym momencie się zrodziła idea wsparcia przez takie stowarzyszenie, bo Młodzieżowy Dom Kultury nie ma za wiele środków na właśnie zorganizowanie wyjazdów. Dlatego też często przy domach kultury młodzieżowych rodzice się organizują w różne stowarzyszenia, albo nieformalne, albo formalne, i z własnych środków lub dodatkowo uzyskanych z różnych podmiotów, na przykład z samorządu, albo teraz jest na przykład taki program rządowy od 4 lat Klub, w tej chwili 2026, i myśmy kolejny raz napisali

młodzieżowych rodzice się organizują w różne stowarzyszenia, albo nieformalne, albo formalne, i z własnych środków lub dodatkowo uzyskanych z różnych podmiotów, na przykład z samorządu, albo teraz jest na przykład taki program rządowy od 4 lat Klub, w tej chwili 2026, i myśmy kolejny raz napisali 26, i myśmy kolejny raz napisali

0: taki międzynarodowy. W tej chwili prowadzi jeden z naszych szachistów, takim wyróżniających się szachistów, z Hubertem Płocicą, zajęcia online. Liczymy, że Hubert może w stosunkowo szybkim czasie uzyskać bardzo dobry wynik. Mamy jeszcze więcej talentów. Hania Szczerba, czy Aleksander Mac, czy... No tam jest kilku, długa by była lista jakby takich zaangażowanych, a tych, których wymieniłem, to tacy, którzy uzyskują w ostatnim czasie wysokie wyniki, nawet trzecie miejsce w województwie, czy drugie miejsce w województwie, no to jest już takie dla nas satysfakcjonujące. Swego czasu kiedyś sportowo-kulturalny klub szachowy szerzej jeszcze prowadził działalność. Ja osobiście w tej chwili już nie szkolę, czas mi nie pozwala, dlatego mamy z tego programu zatrudnionych dwóch instruktorów, Przemysława Maca i Konrada Kusiemko. To są bardzo dobrze szachiści, którzy, i instruktorzy szachowi, i oni szkolą. Ja tylko tak pomagam organizacyjnie, organizuję turnieje, sędziuję. A kiedy był czas, kiedy sam więcej się zaangażowałem, właśnie byłem w Młodzieżowym Domu Kultury i to pozwalało, że zająć się dosyć dużą grupką dzieci. I dzięki temu uzyskaliśmy wyniki spore, można tak powiedzieć. 20 parę osób na przestrzeni kilku lat dotarło do finałów Mistrzostw Polski juniorów. 4 razy startowaliśmy i uczestniczyliśmy w drugiej lidze juniorów. Także, i też jako seniorzy, żeśmy chyba raz trzecią ligę wygrali, ale to był bardzo już taki odległy czas. Teraz startujemy w tych ligach, ale na razie bez takich większych sukcesów. Troszkę mniejsze, ale mówię, czy Hubert, czy Hanna, już nawiązują kontakt z czołówką wojewódzką, a niestety jest nadzieję, że może nawet drużyny juniorów uda nam się przeprowadzić przez czwartą ligę dojść do trzeciej ligi, a później może gdzieś dalej. Ale tutaj to nie jest dla nas taki super priorytet. Cieszymy się i z indywidualnych, i drużynowych sukcesów, ale najbardziej nas cieszy to, jak młodzi ludzie oprócz szachów uzyskują na przykład sukcesy w informatyce, matematyce czy plastyce, a to się dość często zdarza. Albo na przykład jeden z naszych szachistów był wicemistrzem Polski do lat 8, a teraz jest wspaniałym pianistą.
1: Proszę.
0: Może nie jest takim na skalę światową czy krajową, ale wiem, że swego czasu zamienił szachy na fortepian stosunkowo szybko po tym wicemistrzostwie Polski i chodził do szkoły muzycznej, bardzo ładnie się rozwijał i to go cieszyło i wiem, że z dużymi takimi sukcesami swoimi osobistymi.
1: Nawet jak zamienił te szachy na fortepian, to myślę, że te szachy i tak już z nim zostaną.
0: Tak, bo on się teraz pojawia czasami na turnieje, też już jest w średniej szkole. Także to się przenosi. No i też takie satysfakcje mamy, że nasi szachiści klubowi uczestniczą w zmaganiach szkolnych, bo szkoły mają swoją klasyfikację, tam Szkolny Związek Sportowy organizuje turnieje drużynowe, no i jeżeli z naszego klubu są szachiści z której szkole i tam się uda czwórkę uzbierać, to oni później wzmacniają tą drużynę i często awansują na przykład do finału wojewódzkiego. To jest dla nich satysfakcja wielka, dla rodziców. Widać, jak dzieci po kilku zajęciach, można tak powiedzieć, rozkwitają.
1: A ilu członków liczy obecnie wasz klub?
0: Mamy w tej chwili zarejestrowanych z licencjami około 110 członków, z tym, że nie wszyscy są aktywni. Mhm. To są też dość często tacy nasi weterani szachowi, którzy się porozjeżdżali po Polsce. Niektórzy są lekarzami, niektórzy są informatykami, mieszkają w Gdańsku, w Lublinie. Na przykład jeden z szachistów w tej chwili jest lekarzem, jest w Lublinie, tam informatyk, mamy logistyków, bardzo różnie.
1: No ale macie z nimi jakiś kontakt?
0: Mamy kontakty, oni czasami się odzywają, czasami nawet grają w naszych drużynie, jak nazwijmy, uda się nam zsynchronizować start w lidze z ich możliwościami. To taki Piotruś Lewicki zdobył właśnie rok temu na lidze pierwszą kategorię szachową. Wrócił, po jakimś czasie nie grał, ale wrócił na ligę, zagrał i podniósł swoją siłę gry wcześniej, a to udowodnił w turnieju. Także to są też takie powroty. Też mam sytuację takich, że obecnie w zarządzie mam dwóch swoich wychowanków.
1: O, proszę.
0: Którzy kiedyś grali w szachy jeszcze jako uczniowie szkoły w Krzywczy, a teraz mieszkają, jedno mieszka w Przemyślu, drugie w gminie

0: Także to jest taki nasz wspólny sukces. No i on poszedł dalej. Ta współpraca poszła dalej. Myśmy już dwukrotnie zorganizowali taką dużą imprezę na terenie Podkarpacia. To Gwieda Arena, to były organizowane takie kongresy IT, matematyka i szachy. No i tam w jednym było 800 uczestników, a w drugim już było to 1800. Także sporo uczestników i tam to się składało jak gdyby z dwóch takich elementów. Jeden to była gra, duża gra drużynowa. Tam było kilkaset uczniów, w jednym 500, w drugim 600 roku. No i było sporo studentów, nauczycieli. Ten kongres miał za zadanie właśnie propagowanie nauczania matematyki z wykorzystaniem szachów biologicznych, ale też i kodowania, rozwój nauczania informatyki.
1: A czy trudno jest dziś zainteresować dzieci i młodzież szachami? Bardziej dzieci chyba. Zapytam o to w kontekście szkół podstawowych.
0: Znaczy, nie jest łatwo.
1: Oni no podejrzewam.
0: Sami nie przychodzą. To trzeba jednak wyjść naprzeciw, zachęcić, poinformować. Ale jak już się dotrze do dzieci i rodziców, bardzo często pozytywnie odpowiadają. Jeżeli na poziomie szkoły uda się dotrzeć, to wtedy jest się skutecznym, jak gdyby dociera się. Natomiast tak nazwijmy z ulicy, czy tak jak gdyby z ogłoszenia, że przyjdą do klubu, jest to rzadsze, dużo rzadsze, aczkolwiek zdarza się i ja właściwie w ciągu roku mam kilkanaście, może więcej telefonów czy informacji, a kiedy są zajęcia, chciałbym zapisać i to w różnym wieku. Dość często to są dzieci takie 6 lat, 7, 5, 8, 10, 12, ale też i 14. Także w bardzo różnym wieku.
1: To ja dopytam o to, jak wygląda szkolenie takich młodych szachistów? Mm-hmm. Powiedzmy, że rodzic przeprowadza 5- czy 6-letnie dziecko. Mm-hmm. Od czego zaczynacie? Co robicie, żeby zainteresować tego młodego człowieka tą królewską grą?
0: Tak. No cóż, każdy instruktor pewnie ma trochę inne metody, ale my staramy się, opieramy się na takich elementarnych zasadach gry, które trzeba najpierw wdrożyć, zachęcając dzieci różnymi sztuczkami, nazwijmy to, dydaktycznymi.
1: Na przykład?
0: Na przykład o pionku. O. Pion postąpił naprzód krok, że piechurem był wytrwałym, za to hetmanem go mianowałem. To jest zasada, że jeżeli pionek dojdzie do ostatniej linii, to go możesz zamienić na przykład na hetmana, ale nie tylko, również na skoczka, końca, wieżę. A więc to jest taki wierszyk, powoduje, że jest konsternacja troszeczkę u dziecka i taki uśmiech, zainteresowanie, że coś takiego się... Poza tym sam przykład swój, jeżeli ja coś tłumaczę, pokazuję i oni widzą, jak ja jestem w tym dobry, czy

0: żeby zainteresować tego młodego człowieka tą królewską grą.
1: Tak. No cóż, każdy instruktor pewnie ma trochę inne metody, ale my staramy się, opieramy się na takich elementarnych zasadach gry, które trzeba najpierw wdrożyć, a zachęcając dzieci no, różnymi sztuczkami, nazwijmy to dydaktycznymi.
0: Na przykład?
1: Na przykład o pionku. O. Pion postąpił naprzód krok, że piechurem był wyczka końca wieży. A więc to jest taki wierszyk, powoduje, że jest konsternacja troszeczkę u dziecka i taki uśmiech, zainteresowanie, że coś takiego się... Poza tym no, sam przykład swój, jeżeli ja coś tłumaczę, pokazuję i oni widzą, jak ja jestem w tym

0: bardzo takich elementarnych zasad. I to ja propaguję taką metodę, analityczną metodę nauczania gry w szachy.
1: Na czym ona polega?
0: Algier Tarachowicz to jest taki w Polsce żyjący Rosjanin, ale już ohoho, on ma żonę Polkę, ma dwie córki, już, to już jest pan w podeszłym wieku, oby Olgierd jeszcze żył, życzę mu bardzo dużo zdrowia, ale od niego, można tak powiedzieć, zaraziłem się tą metodą. Najpierw ją znalazłem w internecie, był wywieszony i ja pytałem się jego mailowo, czy mogę wykorzystać tą metodę. Później doszło do tego, że tą książkę jego wydałem. Udało mi się wydać wspólnie, jak byłem pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, on wyraził zgodę. Wprowadziliśmy to, sporo czasu było, żeśmy to musieli wprowadzić w szatę taką, żeby można było to wydrukować. Wyposażyliśmy w pracę dziecięce plastyczne, no i żeśmy wydrukowali. Ta metoda polega na tym, że małymi kroczkami uczymy dzieci. Na przykład przez pierwsze 2-3 zajęcia uczymy tylko o pionkach, ale te pionki dzieci już poznają wszystkie aspekty funkcjonowania tych pionków. Nie wiem, czy pan redaktor gra w szachy, ale jeżeli gra, to pewnie wie, co to jest bicie w przelocie. Jak nie,
2: próbowałem.
0: No właśnie, a bicie w przelocie to już jest taki troszkę niuans w szachach, o których ktoś, kto się nie uczył sam z podręcznika albo nie był na zajęciach jakichś, może nie wiedzieć. I wielu grających w szachy nie wie, co to jest bicie w przelocie. Dzieci po tych 3 dniach wiedzą, co to jest bicie w przelocie, wiedzą, jak się promuje, wiedzą, co to są przełomy pionowe, ale sporo o tych pionkach wiedzą. W normalnych metodach nauczania, takich szybkich dosyć, czasami kluby prowadzą taką naukę, że pokazują gry w szachy, jak widzą, że dziecko jest trochę sfrustrowane, to może idź poszukaj sobie inną dyscyplinę. My tak nie prowadzimy takiej, no nie, wiele klubów podobnie jak my, ale my prowadzimy zasadą taką, się posługujemy, że nawet jak ktoś wolniej poznaje te tajniki, to on może dużo dalej zajść niż ten, który szybciej pozna.
3: SK Przemyśl News.
1: Odpalamy naszą łaskową strzałę i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
1: W Przemyślu szachy wciąż przyciągają młodych pasjonatów. Lokalny klub od lat szkoli dzieci i młodzież, organizuje turnieje i zachęca do grania nie tylko dla sportowej rywalizacji, ale też dla rozwoju koncentracji i logicznego myślenia. O tym, czego uczą szachy i dlaczego warto zacząć swoją przygodę z królewską grą już od najmłodszych lat, opowiedział mi Maciej Karasiński, prezes sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie teraz drugiej części rozmowy z moim gościem.
4: Czy gdybym zapytał pana, ile trwa takie standardowe wdrożenie, nauka szachów, no to wtedy powiedziałby pan, że bardzo różnie, tak? No bo tak. Jedni szybciej wdrożają, drudzy drugim...
0: W relacji z dzieckiem. W relacji z dzieckiem.

0: nauczyć. I to samo pytam rodzica, czego oczekuje. Bo te oczekiwania mogą być bardzo różne. Czasami chodzi tylko o to, żeby nauczyć gry w szachy, żeby dziecko sobie później poprawiło logikę, zaczęło się koncentrować. I tak jest, rzeczywiście, szachy wpływają na to, że nasz umysł zaczyna się przyzwyczajać do dłuższego myślenia, do analizy, do jakichś strategicznych, taktycznych. No i widzi, że jak się skupi, skoncentruje, to więcej zrozumie albo osiągnie sukces w czymś. I czasami to jest głównym celem, a niektórzy przychodzą, może już czasami nawet wiedzą, jak się gra w szachy, albo moja Kasia albo Franiu uzyskała mistrzostwo szkoły, chciałbym, żeby jeszcze się doskonaliła, więc już takie talenciki czasami przychodzą, no i to są bardzo różne. Wtedy dla nas jest trochę inna sytuacja, takimi od początku, żeby dziecko nauczyło się gry w szachy, takich elementów podstawowych, to można bardzo szybko. To jest kilka dni i te gry w szachy, takie zasady zna, ale to nie znaczy, że ono będzie wygrywać w trakcie relacji z kimś. Bo im ktoś dłużej się szachami zajmuje, czy gra, nawet nie musi tej teorii, nazwijmy, poznawać, ale rozegrał kilkaset partii, no to nie tyle samo, co ten, co zaczął i rozegrał dopiero 5-10 partii, a więc różnice na pewno będą między nimi.
1: Tak, dużo. Poza tym ten człowiek też, który jest bardziej doświadczony, potrafi nawet przewidzieć ruchy.
0: Wydłuża się. Na początku szachista myśli jeden ruch do przodu, dwa, to jest już bardzo dużo, ale taki szachista jak arcymistrz to potrafi kilkadziesiąt ruchów, a czasami całą partię zna, już wie od pierwszego do ostatniego ruchu w określonych ciągach, oczywiście w systemie i tak dalej. No, my uczymy algorytmów, można powiedzieć, tym się szachy są zbliżone do matematyki, bo my uczymy algorytmów. To, co mówiłem, że my zaczynamy od tego mata w jednym ruchu, później zdobywanie figury, mata w dwóch ruchach, to my te algorytmy rozszerzamy. Więc najpierw jest algorytm ustawienie pozycji i jedno posunięciowy, dodać, gdzie postawić figurę, żeby zamatować. To się na pozór wydaje łatwe, ale mogę ustawić wielu szachistom takie pozycje, które będą się musieli długo zastanawiać, jak w jednym ruchu dać mat. Także to są tego typu sytuacje. A więc oni poznają te typowe sytuacje, to są takie algorytmy, później te maty w dwóch ruchach, w trzech ruchach, zdobycie figury, złapanie figury, takie inne związania, elementy taktyczne. Tak.

0: Danie na temat szachów w wersji elektronicznej. No bo jakiś czas temu to się pojawiło, jest stosunkowo popularne. Mm-hmm. Czy grywa pan w taki sposób?
1: Tak. Ja nie mam czasu, żeby się zajmować takim aktywnym grą w turnieje. Raczej sam organizuję dla dzieci czy uczę. Natomiast grywam elektronicznie. Są takie różne platformy, gdzie można z zawodnikami na całym świecie grać.
0: Tak, ale można też z komputerem.
1: Można z komputerem. My mamy taki komputer do celów szkoleniowych. Jeżeli na zajęciach brakuje nam jednego partnera, to siada do komputera, więc jest jako partner. To już jest nieodwracalny kierunek i komputer jako i taka baza szkoleniowa, debiutowa, różne do trenowania końcówek, otwarć i tak dalej, ona jest niezbędna. To już mistrzowie świata, Magnus Carlsen czy inni, oni już się wychowali na tych systemach. To oni już sami się uczyli w bardzo dużej mierze, dochodzili na wysoki poziom dzięki dostępowi do baz i do systemów do sztucznej inteligencji, która gra w szachy. W tej chwili te komputery, te programy szachowe są na bardzo wysokim poziomie, już arcymistrzowie z nimi przegrywają. To już tak jest.
0: No do dzisiaj sztuczna inteligencja tak poszła w górę, że...
1: No bo ona bazuje na dorobku wszystkich szachistów.
0: Tak, to prawda.
1: To jest dość oczywiste. To nie jest tak, że to jeden procesor wygrywa, nie? To ci inni wszyscy szachiści wygrywają wtedy tym jednym. Niedawno, w 16 roku arcymistrz Go z Chin, który był uznawany jako bóstwo w Chinach, przegrał z komputerem. To była żałoba narodowa w Chinach, że taki ich mistrz, Go, arcymistrz, przegrał z komputerem. No, Go jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo tam jest więcej tych
0: pól. Tak, mimo,
1: że figur jest, tam są tylko te kamienie, ale jest więcej kombinacji, w związku z tym też jest bardziej skomplikowana pod względem matematycznym i komputery przegryzły się przez Go później niż przez szachy. Także to korzystamy z tym, że mimo wszystko ten kontakt człowieka, on tutaj jest bardzo ważny i nie ma turniejów chyba takich, że ludzie grają z komputerami, chyba że to ktoś traktuje jako zabawę, jako doświadczenie, eksperyment, to wtedy tak, natomiast...
0: Jakiś turniej e-gamingowy, ale nie słyszałem o takim chyba.
1: Znaczy, były pojedynki. Poszczególnych sprawdzali procesory, sprawdzali sposób oprogramowania, ekipa się sprawdzała, tu była jedna ekipa arcymistrzów, która programowała, tu druga, prawda, więc tu, tylko to już ten okres chyba minął, w tej chwili to już zbierają z sieci wszystko, prawda, i one się doskonalą na zasadzie zbierania bazy danych. One są bardzo istotne, jak najbardziej, ale ja tak mówię, co do sztucznej inteligencji. Trzeba ją używać, żebyśmy mieli więcej roboty, a nie żebyśmy więcej zrobili, a nie mniej zrobili. Bo jeżeli się nastawimy na wykorzystanie sztucznej inteligencji tylko pod tym kątem, żeby coś szybciej zrobić i mieć dużo czasu, to jest niebezpieczne.
0: No tak, no to rozleniwia trochę. A czego szachy uczą dzisiaj młodych ludzi? No poza oczywiście samą grą, tak?
1: Na pewno są alternatywą dla komórki. Odciągają od komórki, bo niestety komórka nas...
0: Pochłania, tak, zabiera nam bardzo dużo czasu.
1: Ogranicza, tak. Niestety spłyca myślenie, to pokolenie Z, które od 15 do 20, chyba któregoś roku, 22, badania nad tym pokoleniem pokazują, że komórka ma fatalny wpływ na człowieka, na mózg i to powoduje, że jest nieco płytsze myślenie, może szybsze w niektórych sytuacjach. Szybciej sobie człowiek korzystający nie tylko z telefonu komórkowego, ale z komputera spędzający czas, może niektóre szybciej potrafi i do większej docierać wiedzy, zdobywać tą wiedzę szybciej. Natomiast z badań wynika, że płyci, czyli że to jest taki pewien minus. No i tu szachy są tą alternatywą, bo tu nie da się nie myśleć. Chcąc grać w turnieje, uczestnicząc aktywnie, to automatyczny człowiek jest. Ja dlatego staram się mówić młodym ludziom, że trzeba starać się unikać krótkich partii, a grać długie partie z długim czasem, bo to takie krótkie partie czasami nawet na 3-5 minut, to naprawdę to nie jest myślenie, to jest tylko przesuwanie

0: wykorzystywanie swoich nabytych doświadczeń i takie przesuwanie drewna, jak to nazywam, szybkiego, które niewiele daje. Ono jest wtedy dobre, gdy gramy długie partie i czasami się zamyślimy za bardzo, za długo myślimy. I wtedy trzeba czasami nasz sposób myślenia troszkę przyspieszyć, chcąc grać w turniejach i żeby nie stracić przez czas, bo można przegrać partię na czas w turnieju, no to wtedy warto potrenować tego tak zwanego blitza, czyli szybką grę, żeby nauczyć się w niektórych momentach partii, czyli w końcówce przyspieszyć.
1: I wy tej szybkiej gry uczycie też tutaj w Przemyskim Klubie?
0: Na początku staram się unikać. W pierwszych latach nie. To już dydaktycy szachów od wielu lat mówią, że blitza się nie powinno na początku uczyć grać. Co jest nieosiągalne prawie, bo młodzi ludzie garną się trochę do tych szybkich gier. No i organizowane są turnieje takie po już 5-minutowych, tych bliców jest mało, ale są takie po 15 minut, po 10 minut. No, to już troszkę jest więcej czasu do myślenia, a najlepsze są już takie co najmniej pół godziny na zawodnika plus 15 sekund na każde posunięcie, to wychodzi mniej więcej godzina na zawodnika i wtedy może nawet zapisywać zawodnik. A zapisywanie partii jest bardzo ważne ze względu szkoleniowego, bo wtedy zapisana partia daje możliwość weryfikowania błędów. Jak zweryfikujesz swój 1-2 błędy z każdej partii, no to po 10 rozegranych partiach już masz 30 czy ileś tam do poprawy elementów swojej gry i to jest bardzo wartościowe. Przy szybkiej grze bez zapisu nie ma szans weryfikowania, to tylko masz satysfakcję, że wygrałeś. Albo płaczesz, że przegrałeś. No i to takie mniej rozwojowe jest, dlatego tu staramy się unikać tego typu. A propos przegranej, to ja zawsze mówię, ty się ciesz, że przegrałeś, pod warunkiem, że pamiętasz, jaki błąd popełniłeś. Bo z wygranej to się tylko możesz cieszyć.
1: No tak.
0: I nie pamiętasz przeważnie, jak to wygrałeś.
1: A jak przegrasz, to analizujesz?
0: Skupiasz się, w którym miejscu zrobiłeś błąd i czy chcesz, czy nie chcesz, na przyszłość będziesz tego unikał.
1: No to prawda, to prawda.
0: Także to szachy są tak od tej strony fajne, wieloaspektowo mogą człowieka rozwijać. No są też relacje międzyludzkie, przyjaźnie, koleżeństwo. Dość często tak bywa, że jak jadą z różnych miast na turnieje dzieci, to zawiązują przyjaźnie i później się kontaktują, przyjeżdżają wzajemnie do swoich miejscowości, do turniejów, które organizują. Na przykład do nas przyjeżdżają tam z Rzeszowa, z Iwonicza, z różnych miejscowości. My też jeździmy do różnych miejsc, do Rymanowa, czy do Rzeszowa, do Mielca, no bardzo dużo.
1: Ale w Przemyślu też organizujecie takie turnieje?
0: Tak, oprócz nas jest jeszcze inny klub. Tak, ja organizuję, w tym roku mieliśmy cykl turniejów Przemyskie Talenty. To jest taki cykl, który już kilkanaście lat organizuje ten turniej. To jest cykl turniejów różnie. W tym roku było 4, czasami było 7, 10, połączonych wspólną klasyfikacją. Są nagrody za udział i dyplomy, i upominki za udział w każdym turnieju, ale też jest podsumowanie i pierwsi trzej w każdej grupie wiekowej dostają dodatkowo jeszcze za cykl cały, za udział w całym cyklu, tak jak Grand Prix, coś w tym rodzaju. Nie? Natomiast oprócz nas jest jeszcze i jeden klub, chociaż nie, no dwa, tylko jest Polonia Przemyśl, która mniej aktywnie uczestniczy, nie wiem, czy teraz w lidze grają. No i jest klub Roszada Przemyśl, której prezesem i jeden z założycieli jest mój wychowany, Hubert Janzer, bardzo dobry szachista. Także fajnie, że mamy ten drugi klub, bo oni również szkolą młodzież, dzieci są związani, bo my jesteśmy związani ze szkołą, zespołem szkół salezjańskich w Przemyślu. Przy nich mamy jak gdyby dzięki dobroci dyrektora i władz salezjańskich, to mamy to miejsce. Natomiast oni mają przy szkole podstawowej jeden dosyć dobre relacje. To jest mój wychowanek, obecnie jest również instruktorem szachowym, z kandydatem na mistrza, także ma tam sporą grupkę dzieci. Oni bardziej aktywnie grają w lidze juniorów, ale też i w lidze seniorów. No i mają dużo szachistów ode mnie.
1: Okej, czyli podebrali trochę od pana.
0: To, ale to ja się trochę cieszę, bo w sumie urodzeń nie jest najlepszym takim sytuacją, no bo w tym sensie jak mamy dużo szachistów, którzy chcieliby się rozwijać, jeździć na turnieje, to trzeba by mieć dla nich pieniążki, żeby im, a to,

0: To jest kiepskie z tym, to już muszę powiedzieć, to pozyskiwanie sponsorów czy jakiś inny sposób, no to jest ciężko. My głównie bazujemy na darowiznie ze strony rodziców, no i o tym, co mówiłem, na przykład tam raz do roku piszemy do Ministerstwa Sportu i szczęśliwie, czy dzięki naszemu profesjonalizmowi przechodzą nasze wnioski i mamy te kilkanaście tysięcy na zakup sprzętu, czy na sfinansowanie instruktorów szachowych.
1: A z 1,5%?
0: Nie jesteśmy tym stowarzyszeniem pożytku publicznego. Okay. Korzystaliśmy na współpracy z innym stowarzyszeniem. W tej chwili akurat nie, bo tamta przyjaźń nam się troszkę skończyła, ale mamy takie oferty. Być może, że wrócimy do tego i wtedy, tylko wtedy to się trzeba tym procentem dzielić.
1: No tak. No dobrze, to ja teraz zapytam o plany klubu na najbliższe miesiące. Co planujecie? Jakie wydarzenia będą organizowane? No,
0: najbliższe wydarzenie to jest 20 czerwca, gdzie będziemy organizować taki turniej szachowy z okazji też takiego szerszego święta sportowego i kulturalnego Augustiada przy Salezjanach. My będziemy organizować turniej szachowy, ale również podsumowywać konkurs plastyczny, do którego zgłaszanie prac już minęło i mamy 60 parę prac w dwóch grupach wiekowych, klasy 1-3, to jest około 50 paru prac i około 20 paru prac klasy 4-8. No i tak już je poskanowałem, bardzo ładne te prace są. Zresztą w poprzedniej edycji też były bardzo ładne. Dla każdego uczestnika mamy, na pewno będzie jakiś upominek, dyplomy, no i będą laureaci i wyróżnieni, którzy dodatkowo jakieś troszkę cenniejsze nagrody. No i turniej szachowy, pięciorundowy, systemem szwajcarskim. Ilu się zapisze szachistów? Jeszcze nie wiem. Trwają te zapisy, już jest wywieszony na Czesarbitrze, takim portalu, który jest taki ogólnopolski, na którym sędziowie wieszają komunikaty i można się online zapisywać. Mamy stronę, przez którą zapraszamy, skksprzemyśl.pl, i mamy na Facebooku również taki profil pod właśnie tym samym tytułem, także zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania. To są nasze najbliższe plany, ale też szykujemy się na start w Lidze Juniorów. No i tak na przestrzeni ostatnich lat chyba jedna z najsilniejszych drużyn naszych będzie, także liczymy, że może uda nam się przez tą czwartą ligę przejść, bo ostatnio cośmy utknęli gdzieś w połowie stawki. To nie był wielki sukces, ale też radość, że tam parę punktów wygrali i parę meczy. No to na indywidualnych, to tak jak mówię, to mamy Hanie, z druga Szczerbę, i siódmy był Hubert, któremu niewiele do pudła brakowało. Chyba pół punktu i byłby na pudle, czyli w pierwszej trójce. Także liczę, że i Hubert, i Hania będą wysoko w następnym mistrzostwie. One będą gdzieś pod jesienią. To troszkę do tego czasu jeszcze nam zostało. Być może, że wystawimy też jedną albo dwie drużyny do seniorów, bo stać nas na to, tylko czasami z mobilizacją jest gorzej, żeby
1: się mogli terminy
0: zdecydować, bo to różnie bywa, ludzie pracują, to nie jest tak, że to są jacyś wyczynowi szachiści, tylko wszyscy gdzieś pracują, mają dzieci, mają obowiązki. No i tak to mniej więcej wygląda.
1: No dobrze. Wszelkie informacje o waszym klubie można oczywiście szukać na stronie Facebooku, tak?
0: Jak najbardziej, tak. Tam na stronie jest również wywieszony mój telefon osobisty, jak ktoś chce, zapraszam, można dzwonić. Udzielam wszelkich informacji. Też czasami podchodzimy bardzo indywidualnie do osób, jakichś dzieci zwłaszcza, które chcą się nauczyć lub zbliżyć do szachów. I to niezależnie od tego, co oczekuje od szachów. Takie dzieci malutkie, które chcą się i rodzice wiedzą, że będą to przez dłuższy czas, czy domyślają się, marzą o tym, że to dziecko dłużej będzie przy szachach, to jesteśmy w stanie indywidualnie prowadzić. Wtedy ja tam mobilizuję się i raz, dwa razy w tygodniu spotykam się z takim dzieckiem w obecności przeważnie rodzica, bo to te maluchy to jednak wymagają obecności rodzica, to przeważnie tak jest, że te najmłodsze, te takie 6-7-latki, to tatuś, mamusia siedzi albo na sali, albo tuż pod salą, bo to różnie może być po 20 minutach aktywności. Czasami dziecko już ma dość, nie? To są różne sytuacje. No i też mamy sytuacje, w których czasami dzieci mające trudności w nauce, nawet pewne niepełnosprawności, przychodzą z rodzicami. Jesteśmy otwarci na to, także jeżeli to pomoże w relacjach,

0: z innymi dziećmi i tak dalej, to jesteśmy otwarci i rzeczywiście to pomaga, bo czasami to jest inne podejście do szachów, takie bardziej radosne, nazwijmy. Nie widać, że tam może... Czasami są sytuacje ograniczające takie, ale ta radość tego i kontaktu to... A poza tym nadzieję, że może jednak się coś zmieni, prawda? Że, tak. Że się poprawi. To one też miały miejsce wielokrotnie już u nas. Także to pod tym kątem też jesteśmy otwarci.
1: Jesteście otwarci na wszystkie grupy.
0: Tak, także spokojnie.
1: Czyli zapraszamy i starszych, i młodszych. Tak. Tak. Każdego, no, kto chciałby.
0: Ja osobiście nie miałem na przykład do czynienia z osobami głuchoniemymi, ale my mamy kontakt z tą grupą. Oni grają w szachy. Też grają niewidomi w szachy bardzo dobrze. Ja zresztą osobiście kiedyś zaczynałem w klubie Start Przemyśl. To był akurat zakład pracy mojej mamy, gdzie grałem w drużynie jako junior jeszcze, gdzie było kilku niewidomych. Grali i to bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Tylko, że oni mają tą szachownicę dostosowaną,
0: taką brajlowską.
1: Taką brajlowską.
0: Czarne pole są nieco wyżej, no i mają dziurki, żeby wstawić figurkę na bolcu, żeby się trzymało. I oni po prostu dotykają rękoma, wyczuwają. Powinni mieć jeszcze drugą szachownicę, jeżeli grają z innym widzącym, to wtedy, żeby ten widzący, żeby te ręce nie przeszkadzały mu w obserwacji, to ma swoją szachownicę i tylko dyktuje pole, posunięcie. Mówię tam E2 na E4, czyli wtedy niewidomy sobie przesuwa sam. Okay. Albo jest asystent, który jeszcze pomaga przesuwać.
1: Ja to chyba gdzieś widziałem na internecie, tak. Jak w jakimś filmiku chyba, jak właśnie niewidomy.
0: To jest bardzo ciekawe i mamy z tym środowiskiem również kontakty, tam się odbywają różne mistrzostwa, także oni też i Warcaby bardzo silnie grają. Nie wiem, czy pan wie, ale w tej Podkarpacie jest bardzo silny ośrodek warcabowy w Choryńcu.
1: O proszę, to nie wiedziałem nawet.
0: Tak, oni tam, nie wiem, czy to nie są mistrzowie Polski.
1: Wow.
0: RZS-ów, także bardzo, bardzo silnie grający. Myślę, pan Artymowicz chyba tak jest taki pan, który tam trzęsie, można tak powiedzieć, tymi warcabami na terenie Lubaczowszczyzny w Choryńcu.
1: A czy są mistrzostwa niewidomych w szachach?
0: Jak najbardziej, oczywiście są. One się tam cyklicznie odbywają.
1: Tutaj na Podkarpaciu?
0: Też. Ma pan Marian Bisiewicz, taki sędzia międzynarodowy, klasy międzynarodowej, bardzo cenna postać. Z tym środowiskiem jest związany, on im sędziuje, pomaga, bo oni są specyficzni, musi się tam troszeczkę inaczej. Jak ktoś z sędziów nie miał z nimi doświadczenia, to może troszkę nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, a on już to zna. Środowiska także organizuje i turnieje takie, nazwijmy, niekoniecznie mistrzostwa, ale też są całe cykle mistrzostw Polski.
1: Dobrze, panie Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy oczywiście do zwiedzenia waszych profili, zarówno strony internetowej, jak i Facebooka. No i zachęcamy wszystkich do gry w szachach. W szachy.
0: Pozdrawiam wszystkich szachistów, i tych najmłodszych, malutkich, i trochę starszych, i seniorów, no i rodziców przede wszystkim. Bo oni bez was klub nie będzie funkcjonował.
1: Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Przemyśl.
1: W połowie czerwca ruszy sezon kąpieliskowy. Z tego powodu podkarpacki sanepid opublikował listę miejsc, w których będzie można się popluskać. I tak, w tym roku dostępnych będzie aż 12 kąpielisk. Wśród nich będzie plaża Ostrów w powiecie przemyskim. A o szczegółach opowiada Marta Kubicka-Kudła z podkarpackiego sanepidu.
3: Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa w kąpieliskach jest nadzór sanitarny, który sprawują państwowi, powiatowi inspektorzy sanitarni. Bezpieczne kąpiele są możliwe wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników i objętych nadzorem sanitarnym, czyli w miejscach zgłoszonych jako kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, gdzie jakość wody jest systematycznie badana. W innych miejscach, nieoznakowanych, bez dozoru ratownika, korzystanie z kąpieli wiąże się z dużym ryzykiem. W nadchodzącym sezonie mieszkańcy i turyści w województwie podkarpackim będą mogli skorzystać z 12 kąpielisk zlokalizowanych w 8 powiatach. Warto zaznaczyć, że na naszym terenie w bieżącym sezonie letnim rozpoczną funkcjonowanie 2 nowe kąpieliska. Jedno na terenie powiatu leżańskiego, będzie to Zalew Floryda w Leżańsku, i jedno na terenie powiatu przeworskiego, będzie to kąpielisko w Gniewczynie Łańcuckiej. Pierwsze kąpieliska rozpoczną swoje funkcjonowanie już w połowie czerwca, a kolejne wraz z rozpoczęciem wakacji. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, poza kąpieliskami mogą być również tworzone miejsca okazjonalne.

0: pralni wykorzystywane do kąpieli, które mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym. Aktualne informacje dotyczące jakości wody, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będą dostępne m.in. w serwisie kąpieliskowym, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. A jak bezpiecznie się kąpać? Przede wszystkim należy wybierać zawsze miejsca bezpieczne. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które są wyznaczone oraz strzeżone przez ratowników. Kąpiemy się, gdy wywieszona jest biała flaga, która oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna. Czerwona flaga zawsze oznacza zakaz kąpieli, czyli zakaz wchodzenia do wody. Brak flagi natomiast sygnalizuje, że ratownik nie pełni dyżuru. Dlatego kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność. Zwracajmy również uwagę na znaki i tablice umieszczone na kąpielisku. Znajdują się na nich szczegółowe informacje dotyczące danego miejsca, plaży i ewentualnie występujących zagrożeń. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Warto również zwrócić uwagę na zakwit silnic, potocznie nazywany zakwitem glonów lub zakwitem wody. Wystarczy kilka dni upałów, aby pojawił się masowy rozwój tych organizmów. W efekcie zmienia się barwa wody, obniża się jej przejrzystość, powstaje piana. Zakwity mogą powodować też nieprzyjemny smak i zapach wody. W takiej wodzie bezwzględnie nie należy się kąpać, ani nawet do niej wchodzić.
1: SK Przemyśl.
2: Teraz jeszcze zaglądamy na przemyskie drogi. Sprawdzamy dla Was, które odcinki doczekają się w najbliższym czasie kompleksowej modernizacji. O szczegóły dopytałem Jacka Cieleckiego, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.
3: Zacznijmy sobie od ulicy Radosnej. Na jakim etapie są obecnie prace przy przebudowie czy też modernizacji tego odcinka?
4: Ulica Radosna jest jedną z wielu ulic, która była przez mieszkańców przez wiele lat wcześniej monitorowana. Doczekała się w roku ubiegłym wprowadzenia tego zadania do budżetu. Opracowaliśmy dokumentację techniczną i w tej chwili jesteśmy praktycznie gotowi do wszczęcia procedury przetargowej. Zostały również w tym roku zabezpieczone stosowne środki finansowe i taki przetarg praktycznie na dniach będziemy ogłaszać. Zakres przebudowy tej ulicy, to jest ten najgorszy odcinek, najwęższy, to jest około 180 metrów, będzie polegał na poszerzeniu wejście nieco w teren działek prywatnych, które zostały czy są na etapie już w tej chwili wykupu. Będzie wykonana ściana oporowa wzdłuż drogi, bo ta droga przebiega, przy drodze przebiega jest ciek wodny, który tą drogę, można powiedzieć, skutecznie przez wiele lat podmywał. W tej chwili zostanie to wykonane zabezpieczenie w postaci muru oporowego, który pozwoli nam również na to, żeby tą jezdnię poszerzyć, zrealizować chodnik i będzie to już odcinek naprawdę bezpieczny, nie będzie stwarzał zagrożenia dla jej użytkowników.
2: Ile tak szacujecie, że potrwa cała przebudowa, cała modernizacja tego odcinka?
4: Myślę, że do końca roku powinniśmy się zmieścić.
2: Ile pieniędzy planujecie przeznaczyć na remont wspomnianej ulicy Radosnej? Bo wiem, że jesteście przed przetargami, więc to jeszcze wszystko przed Wami, ale tak mniej więcej, plus minus?
4: To znaczy kosztorys inwestorski, jaki mamy opracowany z dokumentacją, to jest około 2 miliony 350. Jest to dość spora kwota, jak na taki niewielki odcinek ulicy, ale tutaj lwią częścią to jest wykonanie tej ściany oporowej oraz przekładka wszystkich urządzeń, które w tej chwili w tej jezdni już się znajdują.
2: Zamykamy temat ulicy Radosnej. Przechodzimy do kolejnej inwestycji, tylko właśnie nowych zasad parkowania dla osób niepełnosprawnych. Jakiś czas temu, na początku maja, weszły te nowe zasady. Jak one wyglądają? Tak czysto teoretycznie, tak? Jakby ktoś chciał z tego skorzystać, to co musi zrobić?
4: Została podjęta, tak jak wcześniej Państwo mówił, uchwała Rady Miejskiej dająca dodatkowe ulgi dla osób posiadających karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do tej pory zasady parkowania dla osób

0: pełno sprawnych odbywało się na zasadach ogólnych. Osoby posiadające tą kartę, do dzisiaj tak samo to obowiązuje, mogą korzystać z miejsc do tego przeznaczonych, czyli wszystkich tych miejsc pomalowanych na niebiesko. I korzystając z tych miejsc, oczywiście nie ponoszą żadnej opłaty, mogą parkować w strefach płatnego parkowania bezpłatnie. Wspomniana przed chwilą uchwała wprowadziła dodatkową możliwość dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca, że będą w stanie wykupić dodatkowy abonament na 2 godziny parkowania za stawkę zero każdego jednego dnia.
1: SK Przemyśl News.
2: Charakterystyczny dźwięk oznacza tylko jedno, że czas na kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Ponad 100 rezerwatów przyrody mamy obecnie na Podkarpaciu, a które z nich znajdują się w Przemyślu i powiecie przemyskim? Posłuchajcie mojej rozmowy z Michałem Ferencem z Przemyskiej Filii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Jestem naczelnikiem w Wydziale Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2: No to na początek zróbmy sobie takie wprowadzenie i powiedzmy, ile mamy rezerwatów na terenie całego Podkarpacia?
3: Na tą chwilę mamy 106 rezerwatów. Ta liczba cały czas się zmienia ze względu na to, że są prowadzone prace nad powoływaniem nowych i z miesiąca na miesiąc tych rezerwatów powinno przybywać.
2: Swego czasu nawet był taki program 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych, z tego co pamiętam.
3: Tak, był taki program. Był on realizowany przez Lasy Państwowe. Na terenie województwa podkarpackiego w ramach tego projektu też zostało otworzone kilka nowych rezerwatów.
2: No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do Przemyśla i powiatu przemyskiego. Ile mamy tutaj rezerwatów na tym obszarze?
3: W powiecie przemyskim mamy aktualnie 17 rezerwatów. Obejmują one 1253 hektary z grosikiem. Mamy tutaj przegląd wszystkiego od rezerwatów praktycznie górskich po rezerwaty nizinne związane ze środowiskiem torfowym.
2: Czy można powiedzieć, że nasz region wyróżnia się jakoś szczególnie pod względem liczby rezerwatów na tle innych województw? Czy w ogóle można takie stwierdzenie wysnuć, że jest ich tutaj więcej?
3: Rezerwatów na terenie województwa podkarpackiego jesteśmy w takiej średniej krajowej. Niemniej jednej z uwagi na to, że mamy tutaj też i tereny nizinne i tereny typowo górskie, mamy tutaj przekrój wszystkich typów rezerwatów, więc no jest to taki ewenement w skali kraju.
2: To podkreślmy może, jakie typy rezerwatów mamy. Mamy rezerwaty leśne?
3: Mamy rezerwaty leśne, mamy rezerwaty florystyczne, mamy rezerwaty faunistyczne nawet, mamy rezerwaty krajobrazowe i przyrody nieożywionej.
2: A jakie czynniki wpływają na to, że dany teren zostanie rezerwatem przyrody?
3: Jego walory przyrodnicze lub krajobrazowe, które muszą być wybitne. Terenów całkowicie naturalnych na naszej, w Polsce jest praktycznie bardzo mało, więc tutaj rezerwatów, które by obejmowały tereny dziewicze, jest, możemy zliczyć na jednej ręce. Niemniej jednak jest też dużo terenów, które mają charakter pierwotny i te tereny, no, warto je objąć ochroną rezerwatową.
2: No dobrze, ale kto podejmuje taki pierwszy krok, że dany teren ma zostać rezerwatem?
3: Pierwszy krok może podjąć każdy człowiek. Oczywiście mamy sporządzoną waloryzację przyrodniczą województwa, wiemy, które tereny są terenami najcenniejszymi. Wiemy też, z uwagi na to, że takie dokumentacje były też stworzone w latach ubiegłych, mamy swoje tereny zainteresowań. Oczywiście czynnik społeczny też jest uwzględniany, jeżeli są jakieś organizacje pozarządowe, one też mogą zgłosić projekt utworzenia danego rezerwatu. Tak samo Lasy Państwowe, czy każda inna firma, czy urząd.
2: No dobrze, a teraz przejdźmy sobie do omówienia konkretnych rezerwatów. Zacznijmy może od rezerwatu Kozi Garb. Co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe?
3: W rezerwacie Kozi Garb jest to rezerwat położony zaraz przy Sanie. Mamy tam piękny przykład góry meandrowej z bogatą mikrorzeźbą terenu, czyli ta cała skarpa, która jest bezpośrednio styka się z rzeką, ona powolutku zjeżdża, kruszy się i na tej skale, na tej wychodni piaskowcowej mamy tam różne mikrorzeźby związane z erozją, z wietrzeniem, także no, dla osób, które parają się geologią, geomorfologią, jest to naprawdę bardzo ciekawy teren.
2: Znalazłem gdzieś informację w internecie, że ten rezerwat chroni tak zwane wzniesienie meandrowe. Czy mógłby pan wyjaśnić, co to takiego?
3: Tak, wzniesienie meandrowe, bardziej góra meandrowa, jest to potocznie rzecz ujmując zakole rzeki San. Mieliśmy akurat na terenie rezerwatu troszeczkę

0: troszkę mocniejsze skały w stosunku do terenu sąsiedniego, więc rzeka, tocząc swój bieg, wyrzeźbiła, wyerodowała tereny sąsiednie w kształcie zbliżonym do podkowy, także ten teren rezerwatu tak się ładnie wbija w rzekę, powodując to, że rzeka musi ominąć ten teren. No jest to krajobrazowo bardzo ładne miejsce.
1: A jakie siedliska i zbiorowiska leśne są najcenniejsze na terenie tego rezerwatu?
0: Na terenie rezerwatu Kozi Karp mamy klasyczną buczynę karpacką. Wprawdzie takich rezerwatów z buczyną karpacką jest dużo, niemniej jednak w rejonie Dubiecka tak dobrze zachowany kawałek mamy tylko, kawałek w sensie siedliska, mamy tylko i wyłącznie na terenie rezerwatu Kozi Karp.
1: Czy to miejsce jest ogólnodostępne dla turystów? Bo często słyszy się, że jak coś jest rezerwatem, to zazwyczaj jest chronione i nie można tam wchodzić. Jak to jest w tym przypadku?
0: Jest to nie do końca prawda. Oczywiście rezerwaty przyrody są stworzone dla przyrody i ingerencja człowieka w teren rezerwatu powinna być jak najmniejsza. Niemniej jednak na terenie rezerwatu przyrody wyznaczane są i szlaki ruchu pieszego, szlaki ruchu konnego, także jeżeli jest taka potrzeba i tą potrzebę regionalny dyrektor uzna za uzasadnioną, tworzone są nawet i drogi. Także nie jest tak, że rezerwaty są całkowicie zamknięte i niedostępne dla ludzi. Oczywiście nie można sobie po nich spacerować poza wyznaczonymi szlakami ruchu pieszego, ale jest to spowodowane z uwagi na ochronę przyrody. Ale i w rezerwatach, w większości rezerwatów, także w rezerwacie Kozi Karp jest szlak ruchu pieszego i przez ten rezerwat możemy sobie w spokoju przejść.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego rezerwatu, czyli do Muru Krzeczkowskiego. Jest to stosunkowo nowy rezerwat, bo został powołany pod koniec 2024 roku. Jest to rezerwat geologiczny, prawda?
0: Tak, jest to rezerwat geologiczny, który ma za zadanie ochronić tak zwaną questę, czyli wychodnie marli krzemionkowych, które w tym terenie bardzo mocno odróżniają się od sąsiedniego terenu. Jest to widoczne, droga leśna, która przejeżdża przez ten teren, przecina tą wychodnię, więc wszystkie warstwy skalne jesteśmy w stanie sobie praktycznie z bliska pooglądać. Jest to bardzo ciekawe miejsce i bardzo dobrze, że w końcu zostało ujęte jako rezerwat przyrody dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Krasiczyna.
1: Podczas przygotowywania się do tej rozmowy znalazłem kolejny zawiły termin, a mianowicie skarpa denudacyjna typu questa. Co to takiego?
0: Questa jest to w dużym uproszczeniu wychodnia skalna. W rejonie Krzeczkowskiego Muru mamy dużo spękań tektonicznych. Te spękania powodują, że pewne elementy krajobrazu wędrują do góry, czyli pewne warstwy skalne do góry, pewne warstwy skalne w dół. Do tego dochodzi jeszcze erozja wodna pobliskiego potoku. To spowodowało, że rezerwat Krzeczkowski Mur, który ma taki podłużny kształt, jest to bardzo twarde warstwy skalne, które w stosunku do terenów miękkich, sąsiednich, wybijają się. I jest to nawet na mapach satelitarnych bardzo łatwe do wyodrębnienia, zobaczenia.
1: Z punktu ochrony przyrody ta skała jest chyba bardzo cenna.
0: Sama skała może cenna nie jest, ale właśnie ten typ wypiętrzenia, który mamy na terenie rezerwatu Mur Krzeczkowski, można nazwać to ewenementem. Poza tym mam też tam dużo chronionych gatunków, łącznie z języcznikiem. Jest to jedno z niewielu jego stanowisk, więc utworzenie rezerwatu przyrody, że tak powiem, za jednym zamachem mamy załatwioną kwestię i geologiczną, i kwestię ochrony gatunkowej.
1: Czy Murem Krzeczkowskim interesują się naukowcy? Czy prowadzone są na jego terenie jakieś badania?
0: Aktualnie nie, ale teren ten jakby w zainteresowaniu naukowców był już od lat 80. Były tam prowadzone badania geologiczne przez profesora Kotlarczyka. Także nie jest to teren, który został wymyślony ad hoc, także już czekał swoje 12 lat na to, aby uznać go odpowiednią rangą ochrony.
1: Wspomnieliśmy o Kozi Karpie, wspomnieliśmy o Murze Krzeczkowskim, ale mamy też na terenie powiatu przemyskiego Kalwarię Pacławską i Szachownicę. Co wyróżnia te rezerwaty?
0: Te rezerwaty są po pierwsze całkowicie inne. Rezerwat Kalwaria Pacławska jest to rezerwat praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie klasztorów Kalwarii Pacławskiej. Obejmuje tam tereny Żyznej Buczyny. Jest on de facto wkomponowany w założenie historyczne i architektoniczne dróżek kalwaryjskich, wszystkich tych kapliczek uzupełniają się.

0: wędrując choćby tymi szlakami, jesteśmy w stanie niedalekiej odległości obserwować naprawdę leciwe stół i jeszcze starsze jodły i bułki.
1: Czy któryś z rezerwatów w powiecie przemyskim jest szczególnie cenny przyrodniczo tak w skali kraju?
0: W mojej opinii takim najcenniejszym rezerwatem, najbardziej charakterystycznym dla naszego terenu będzie rezerwat Kopystanka. On jest położony koło Rybotycz. Trzeba tam się pofatygować, wyjść na piękną górę, to jest jakieś 2 km piechotą. Niemniej jednak pod względem geologicznym jest cenna, gdyż jest to kopa ostańcowa, tak zwany ostaniec denudacyjny. Pod kątem przyrodniczym także, gdyż tam jest jedno z nielicznych stanowisk ostrożenia siedmiogrodzkiego. Jest to silne z rodziny astrowatych. Mamy też tam duże połacie muraw kserotermicznych i przede wszystkim piękny widok na całą panoramę Pogórza Przemyskiego. W części leśnej tego rezerwatu jest też założone wczesne średniowieczne grodzisko, także wszystko w jednym.
1: A czy są takie miejsca w naszym powiecie, które są jeszcze nieodkryte, a które, nie wiem, zasługują na to, żeby być rezerwatem albo takim miejscem ochrony? To
0: jest kilka jeszcze takich miejsc. Te miejsca były weryfikowane w 2025 pod kątem, czy zasługują w cudzysłowie na rangę rezerwatu przyrody. Są to okolice Góry Chyb w Chłównikach, jeszcze tam dwa okoliczne tereny. W każdym razie prace się toczą, organizacje społeczne, które wnioskowały o utworzenie tych rezerwatów, wnioski poskładały, są one procedowane. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie te wnioski będą realizowane w 100%, gdyż tutaj Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska musi wyważyć i kwestie przyrodnicze, kwestie społeczne. Jest to dość ciężkie w dzisiejszym świecie, aby taki rezerwat powstał i aby nikt nie miał szkody z uwagi na to, że dany rezerwat powstał.
1: A jak wygląda ochrona rezerwatów tak w praktyce, jak już zostaną powołane? Czy zagrożeniem jest na przykład presja turystyczna, czy coś innego?
0: Wszystko zależy od miejsca i od danego konkretnego rezerwatu. Przede wszystkim każdy rezerwat przyrody powinien w ciągu 5 lat od utworzenia mieć opracowany plan ochrony. Jest to taki podstawowy dokument, w którym poza opisaniem części przyrodniczej mamy wskazane, co trzeba robić w danym roku czy w danym dziesięcioleciu. Niestety większość rezerwatów w województwie podkarpackim nie ma opracowanych jeszcze takiej dokumentacji z uwagi na to, że są to olbrzymie koszty, których nasza instytucja nawet przy wspomożeniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nie jest w stanie udźwignąć w ciągu jednego roku. Jest to proces, który trwa, także nie jesteśmy w stanie tego za jednym zamachem wszystkiego zrobić z uwagi na to, że jest to kilkadziesiąt rezerwatów przyrody.
1: Przyniósł Pan do naszego studia rozpiskę, takie tabelki z różnymi kolorami. Rozumiem, że tych rezerwatów jest jeszcze więcej niż to, co wymieniliśmy.
0: W powiecie przemyskim mamy 17 rezerwatów przyrody.
1: No to tylko powiedzieliśmy o jakimś wycinku pewnie.
0: Temat jest szeroki, można byłoby spędzić na nim kilka godzin. Z takich ciekawszych jeszcze rezerwatów, które można byłoby w cudzysłowie polecić słuchaczom i ewentualnie odwiedzić nawet na wiosnę, jest to rezerwat Szachownicy w Krównikach. Oczywiście nie wchodząc na teren rezerwatu, jeżeli trafimy w dobry rok o dobrym uwilgotnieniu gruntu, teren kilkudziesięciohektarowych łąk robi się fioletowy. Także jest to bardzo miłe dla oka.
1: Poza Szachownicą mamy jeszcze coś takiego ciekawego, co warto by było powiedzieć, co zasługuje na uwagę?
0: W samym Przemyślu mamy dwa rezerwaty przyrody w rejonie Winnej Góry. Pierwszy rezerwat jest to Winna Góra o takiej samej nazwie. Jest to rezerwat, którym jest chroniona i zachowana wisienka karłowata. Jest to malutki rezerwat.
1: No właśnie, to nie jest za duży obszar.
0: To jest 12 arów. Mhm. Z tego co pamiętam, jest on wciśnięty w cudzysłowie pomiędzy ogródki działkowe. Są tam prowadzone co roku prace mające na celu poprawę warunków siedliskowych dla wisienki karłowatej. Jest też ona dosadzona z sadzonych zgodnych genetycznie. Drugim rezerwatem o wiele bardziej dostępnym jest rezerwat Jamy, niedaleko punktu widokowego z Winnej Góry na Starówkę. Mamy tam stanowisko lnu austriackiego, czyli rośliny, która była tu jakby zawleczona podczas budowy fortów, która się mocno ukorzenia i

0: pietruszki malutkie w maju, w czerwcu, także nie trzeba wybierać się bardzo daleko, żeby poobcować z przyrodą na najwyższym poziomie.
1: Koło Dubiecka mamy też rezerwat Broduszurki, powołany w latach 90. Czym on się wyróżnia na tle innych rezerwatów w powiecie przemyskim?
0: Jest to rezerwat założony w dnie Doliny San. Jest to rezerwat torfowiskowy. Była tam w latach ubiegłych, 50. 60. prowadzona eksploatacja torfu, pokładów. No i kiedy eksploatacja ustała, ten teren powoli zaczął wracać do przyrody. Mamy tam szereg roślin związanych z uwilgotnionym terenem. Mam tą rosiczkę okrągulistą, mamy bagno zwyczajne. Teraz są to rośliny, które są no, może nie skrajnie rzadkie, ale bardzo rzadkie tutaj na naszym terenie. Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka przyrodnicza, także jest on udostępniony do zwiedzania i na niedzielną wycieczkę, jak znalazł.
1: Okej, a jaką powierzchnię zajmuje?
0: Rezerwat ma powierzchnię 25 hektarów, także jest wielkościowo średni. Dojazd mamy bezpośredni, także można sobie zaparkować, a wejść na ścieżkę przyrodniczą.
1: Czyli można powiedzieć, że w sezonie wiosennym, letnim, jesiennym, czy nawet zimowym, warto się wybrać na spacer, warto wybrać się na rower, bo w tym rezerwacie jest ta ścieżka, która to umożliwia, tak?
0: Tak, jest ścieżka, choć może rower to będzie przesada. Gdyż,
1: bo rowerem nie wolno po rezerwacie?
0: To jedna kwestia, druga kwestia, że jest tam troszeczkę, jeżeli popada deszcz, jest wilgotne, także tam tylko na nogach da
1: tylko
0: się
1: na nogach, okej. No dobra, a jeżeli ktoś się wybierze na rowerze, to jakieś sankcje są za to? Jak to wygląda?
0: Jeżeli będzie się poruszał po rezerwacie przyrody, wbrew obowiązującym przepisom, no to niestety tak.
1: Mandaty.
0: Jest w ustawie o ochronie przyrody całe litanie zakazów, które obowiązują na rezerwacie przyrody i niestety siłą rzeczy musimy się wszyscy do nich dostosować.
1: A dużo jest takich przypadków łamania prawa na terenie rezerwatów? Docierają do Was takie sygnały, takie informacje?
0: Czasami tak. Większość rezerwatów przyrody jest położonych na terenach leśnych i tutaj jakby bardziej kompetentną w sensie karania jest Straż Leśna. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie posiada statutu formacji, która miałaby możliwość chodzenia i mandatowania w cudzysłowie, więc jeżeli bylibyśmy świadkami takiej działalności, musimy wezwać policję.
1: Ale dostajecie od nich jakieś raporty zbiorcze, na przykład roczne, półroczne, jak to wygląda? Nie macie czegoś takiego?
0: Nie, nie mamy.
1: No okej, okay. No dobra. Porozmawiajmy jeszcze o rezerwacie Leoncina w Tarnawce koło Krasiczyna. Czym wyróżnia się ten rezerwat przyrody na tle innych, które znajdują się w powiecie przemyskim?
0: Jest to rezerwat przyrody, w którym przedmiotem ochrony jest kukoczka południowa. Jest to taki krzaczek, którego owoce są bardzo charakterystyczne i które są wykorzystywane, przynajmniej były do pewnego czasu, albo do tworzenia różańców, albo jako przedmioty ozdoby. Że one są bardzo małe, twarde takie pesteczki i przez to właśnie, że były swego czasu wykorzystywane do produkcji różańców, zostały przetrzebione, więc jest ich oczywiście poza rezerwatem przyrody. Też możemy znaleźć okazy w niektórych miejscach równie okazałe.
1: Ale jest ich coraz mniej.
0: Jest ich coraz mniej z uwagi na to, że one nie są, zacieniają uprawy leśne, więc one są troszeczkę jakby usuwane z terenów typowo leśnych, potrzebują troszeczkę więcej światła, więc one zawsze na okrajkach, na terenach granicznych pomiędzy lasem a terenami otwartymi, one w tych miejscach się jakby kumulują. Poza rezerwatem, tak jak wspomniałem, można je spotkać, niemniej jednak na terenie rezerwatu Leoncina też 10 km od Przemyśla można sobie z drogi poobserwować. Bardzo ładnie kwitnie i te nasionka są bardzo charakterystyczne, widoczne z drogi.
1: Mhm. Czy na terenie tego rezerwatu jest jakaś ścieżka, po której można spacerować? Czy tutaj raczej nie ma wejścia wstępu?
0: Nie ma wstępu. Ten rezerwat jest na tyle mały, że budowa ścieżki przyrodniczej czy udostępnienie jego terenu nie ma za bardzo sensu. Ale aby przedmiot ochrony, to co jest najcenniejsze, widać z asfaltowej drogi, która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie, także nie trzeba sobie tego wyobrażać, można to zobaczyć na żywo.
1: Powiedział Pan, że rezerwat jest dość mały, to znaczy na jakim obszarze on leży?
0: Jest to rezerwat, którego powierzchnia to jest niecałe 9 hektarów, także w skali województwa jest to rezerwat mały, który obejmuje, no i gdybyśmy tam chronili całe siedlisko jakby leśne, no bo rezerwat byłby oczywiście większy, ale z uwagi na to, na występowanie samych tych krzaków kukoczki południowej w tym rejonie nie było potrzeby obejmowania jakichś olbrzymich terenów.
1: A który z rezerwatów, z tych wymienionych,

0: w tej rozmowie jest najmniejszy? Który ma najmniejszą powierzchnię? To właśnie ten?
1: Nie, najmniejszym jest rezerwat Winna Góra, to jest 12 arów, czyli ten rezerwat, który jest w samym mieście.
0: Przemyślu.
1: W samym Przemyślu jest 12 arów, także to można go objąć wzrokiem.
0: No dobra.
1: Z jednego miejsca.
0: A z drugiej strony, czyli największy?
1: Największym rezerwatem będzie rezerwat Starzawa, to jest prawie 200 hektarów.
0: I gdzie on leży?
1: Niedaleko Starzawy, niedaleko Stubna. Obejmują tam tereny leśne, takie dość mocno podmokłe, w bezpośrednich sąsiedztwach tych dużych stawów hodowlanych.
0: No dobra, omówiliśmy sobie pokrótce różne rezerwaty, to teraz zapytam o plany Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o rezerwaty, bo słyszałem, że w tym roku ma szansę powstać nowy rezerwat, czyli Las Olbrzymów.
1: Tak, jest to jedna z wielu propozycji organizacji pozarządowych. Dane, które mamy od danych i od danej organizacji są weryfikowane, były przeprowadzone przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami tych organizacji pozarządowych oraz lasów państwowych. Lustracje, no, jest to teren ciekawy, na pewno zasługuje w pewnej mierze na ochronę, lecz czy zostanie objęty rezerwatem przyrody, jest to już decyzja mojego szefa, czyli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który musi tutaj wyważyć i zbadać, czy walory przyrodnicze są na tyle cenne, aby powoływać rezerwat przyrody.
0: No dobra, powiedział pan, że ten teren jest bardzo ciekawy, ale co takiego jest tam ciekawego? I dlaczego nazwa Las Olbrzymów? Może od razu też wyjaśnimy naszym słuchaczom, skąd to się wzięło?
1: Gdyż mamy tam olbrzymie buki. Jest to teren starolasu, gdzie koledzy leśnicy pozostawiali najstarsze egzemplarze buka i one z uwagi na to, że są to tereny skarpy, przybierają różne formy morfologiczne. Nie są to takie typowe, piękne, proste buki, jakie byśmy sobie wyobrażali, książkowe. Mają one formę, no, troszeczkę taką pokraczną w niektórych oczywiście przypadkach. Są to buki bardzo stare i no, naprawdę rzadko spotykane, aby w jednym miejscu, w takim nagromadzeniu można było spotkać tyle leciwych drzew.
0: To pozostając jeszcze w temacie Lasu Olbrzymów, dopytam, jaki obszar tutaj chcecie włączyć po ten obszar ochrony przyrody? Ile hektarów, ile arów?
1: Nie mam teraz dokumentacji, więc ciężko jest mi z głowy powiedzieć. Obejmował ono ponad 100 hektarów. Jaka będzie ostateczna decyzja, to już jest w gestii mojego dyrektora.
0: No to dosyć spory obszar.
1: Tak, no z uwagi na to, że mamy tutaj w rejonie Przemyśla, czy idąc dalej na południe od Przemyśla, duże obszary leśne, więc no, nie jest trudno znaleźć duży, zwarty obszar, którego walory przyrodnicze jeszcze predysponują go do objęcia ochroną rezerwatową. Trzeba też pamiętać, że rezerwaty małe zasadniczo nie mają racji bytu, gdyż substancja przyrodnicza, którą mielibyśmy ograniczoną, nie wiem, do 2-3-4 hektarów, mówimy tutaj o takim typowym rezerwacie leśnym, jest dbałym areałem, aby mógł się sam bronić, więc rezerwat musi być, choćby z funkcji takiej przyrodniczej, musi być to areał liczony w dziesiątkach hektarów, jak nie w setkach.
0: Co jeszcze w przyszłości ma szansę stać się rezerwatem?
1: W okolicach Góry Chyb były też tam projektowane dwa rezerwaty przyrody. Odbyły się także lustracje terenowe z wszystkimi stronami. No, decyzja co do ich statutu nie jest jeszcze podjęta.
0: Okej, czyli to jest na razie tak w fazie bardzo wczesnej, projektowej.
1: Tak.
0: Dlaczego tak z pana perspektywy warto chronić takie miejsca? Takie właśnie unikatowe miejsca, o których dzisiaj rozmawiamy.
1: Gdyż jest ich coraz mniej. Presja osadnicza, tak samo kultura podróżowania powoduje, że ingerencja ludzi w środowisko przyrodnicze cały czas wzrasta i niestety, mimo że ludzie uważają, że jest to dość drastyczna forma ochrony przyrody, rezerwat, gdyż jest tam bardzo dużo zakazów. Niemniej jednak na tych wybranych terenach najcenniejszych przyrodniczo trzeba prowadzić ochronę w sposób, w cudzysłowie, drastyczny, bo pozostałe tereny są narażone na i penetrowanie, i zabudowę, więc no, cieszmy się tymi rezerwatami, dopóki są, a my jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie staramy się o nie dbać i w przypadku niektórych rezerwatów są podejmowane zadania ochrony czynnej, czyli coś robimy, coś wycinamy tak, aby przedmiot ochrony był w niepogorszonym stanie.
0: Domyślam się, że jeżeli wypuszczacie informacje o tym, że będzie nowy rezerwat przyrody, czy też mówicie o planach, że będziecie coś tworzyć takiego, no to domyślam się, że jest trochę głosów sprzeciwu zawsze. Czyli na przykład, nie wiem, deweloperzy, mieszkańcy, którym jest nie na rękę. Dużo jest takich przypadków?

De facto każdy nowo projektowany rezerwat jest w jakiś tam sposób oprotestowany. Jest to trudne zadanie, gdyż jeżeli mówimy o utworzeniu rezerwatu w terenach leśnych, to koledzy leśnicy z tego terenu ze swoimi zabiegami muszą się w cudzysłowie wynieść, więc muszą ograniczyć swoją działalność, co z ich perspektywy nie jest najlepszym wyjściem. Z drugiej strony, jak to w Polsce, na dwie osoby mamy trzy zdania, więc część społeczeństwa jest bardzo za rezerwatami przyrody. Nieważne, czy zasadnie, czy niezasadnie grunt, żeby był rezerwat przyrody. Ale też z drugiej strony i kręgi lasów państwowych, i kręgi samorządu terytorialnego, których argumenty też oczywiście są zrozumiałe.

0: zadowolony z utworzenia rezerwatu przyrody, gdyż to jednak w jakimś tam stopniu ogranicza możliwość korzystania z terenu.
1: A czy dużo trafia do Was odwołań, jeśli już wypuścicie informację, że będziecie tworzyć taki rezerwat przyrody? Że już macie decyzję i tak dalej i czekacie na jej uprawomocnienie i w momencie, kiedy czekacie na to uprawomocnienie, wpływają decyzje. Czy takich decyzji jest dużo? O tak zapytam.
0: Na tym etapie postępowania raczej już nie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie stara się tworzyć rezerwaty zdroworozsądkowo i zanim zostanie on powołany, jeździmy w teren, są zbierani w jedno miejsce wszyscy interesariusze i osoby będące na tak i osoby będące na nie. Staramy się wyprocedować jakiś tam kompromis, tak żeby uniknąć, żeby te problemy i dyskusja była przed utworzeniem rezerwatu i żeby utworzony rezerwat odpowiadał, że to był możliwy do zaakceptowania przez wszystkie strony.
1: Zanim stworzycie rezerwat, czy robicie jakieś konsultacje społeczne na przykład z mieszkańcami w terenie? Czy raczej się nie zajmujecie czymś takim?
0: Nie mamy takiego obowiązku. Niemniej jednak zawsze, jeżeli jest podejmowana próba utworzenia rezerwatu, jest prowadzony dialog, są to informacje ogólnodostępne i samorząd terytorialny, i właściciel terenu są o tym informowani, no i zawsze jest jakaś dyskusja. Nie ma sytuacji takiej, żebyśmy się dowiedzieli z dziennika, z Monitora Polskiego o tym, że powstał właśnie jakiś nowy rezerwat przyrody.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Przemyśl.
1: To dyscyplina sportu, która każdego roku przyciąga nowych graczy, a mowa o bocze, które w Przemyślu jest już od kilku lat. Jej trenerem w naszym mieście jest Tomasz Bandrowicz, z którym rozmawiał nasz reporter Krzysztof Pomorski. Posłuchajcie.
3: Dziś w naszym przemyskim studiu człowiek, który o tej dyscyplinie sportu, a dokładnie o bocze, wie chyba wszystko.
4: Dzień dobry, Tomasz Bandrowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu.
3: A więc co to jest bocze i na czym ta gra polega?
4: Bocze to bardzo prosta gra rekreacyjna, która wywodzi się z Włoch i jest popularna właśnie w takich krajach jak Włochy, Portugalia, Chorwacja, Irlandia. Celem gry jest mała biała kulka zwana paliną. Każdy z zawodników, każda z drużyn ma po 4 kule w różnych kolorach i zadaniem tych zawodników jest dorzucanie swoich kul jak najbliżej paliny, czyli celu. I na końcu każdej z rozgrywek sędzia albo wzrokowo, albo za pomocą jakiegoś urządzenia pomiarowego mierzy, które z kul są bliżej i przyznaje na tej podstawie punkty. Pojedynki rozgrywamy na korcie do bocze o wymiarach w zaokrągleniu 4 metry szerokości na 18 długości. Gra skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Grać w nią może dosłownie każdy. Gra nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania fizycznego. Jak już wspomniałem, jest bardzo prostą grą rekreacyjną. Z powodzeniem radzą sobie w niej również osoby z niepełnosprawnościami, na przykład osoby na wózkach inwalidzkich. Także tutaj nie jest powiedziane, że osoba niepełnosprawna jest od razu na pozycji straconej, jeżeli gra z osobą pełnosprawną. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie widziałem sytuację, kiedy zawodnik z niepełnosprawnościami potrafił wygrywać mecz z osobą pełnosprawną.
3: A jak to się stało, że bocze trafiło do Przemyśla?
4: Bocze do Przemyśla zawitało w 2006 roku. Wtedy to udałem się na oficjalne ogólnopolskie szkolenie dla trenerów bocze właśnie, organizowane szkolenie było przez Olimpiadę Specjalne Polska. I od tego roku rozpocząłem również swoje pierwsze treningi z uczniami specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 1 w Przemyślu. I tak trenujemy do dzisiaj. Do tej pory zorganizowaliśmy 13 podkarpackich turniejów bocze oraz jeden ogólnopolski turniej bocze. Wszystkie te wymienione imprezy odbyły się oczywiście w Przemyślu. Gra jest niezwykle popularna wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ jest grą prostą, łatwą do opanowania i nie wymaga jakiejś dużej sprawności fizycznej. W międzyczasie, w 2009 roku, udałem się również na szkolenie do Włoch. Tam pierwszy raz na własne oczy zobaczyłem, jak ta gra jest popularna. Przechodząc pewnego wieczoru obok stadionu piłkarskiego, zobaczyłem kort, który wzbudził moje zainteresowanie. Kiedy udałem się bliżej na miejsce, zobaczyłem grupę właśnie seniorów. Seniorów rzucających kule do bocze. Zapytałem, na jakiej zasadzie tutaj funkcjonują te rozgrywki. Jedna z osób odpowiedziała mi, że właśnie tak co wieczór prawie, że spotykają się tutaj towarzystwo, rekreacyjnie i w taki sposób seniorzy we Włoszech między innymi spędzają wolny czas.
5: Muzyką się żyje.
6: Znowu im się to udało. Hymn

męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie

na Wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy. SK. Toy Story Radio.
5: Halo, halo. Tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny. Sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK. Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną.

0: Książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
3: I po reklamie.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apate.

0: Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: I po reklamie.
12: Przemyśl na czasie.
13: Tomasz Widak, spotkania z leśnikami, strefa wiedzy oraz punkty z lokalnymi przysmakami. Tak zapowiada się festiwal nad Niebieszczadem, przystanek Przemyśl. Na miejscu zaplanowano wiele atrakcji. Będą spływy kajakowe i spotkania z podróżnikami. Głównym punktem programu będą jednak plenerowe koncerty, mówi Maciej Bolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
14: Ideą tego festiwalu jest to, aby prezentować piosenkę bieszczadzką. Biorąc pod uwagę, że jest to piąta jubileuszowa edycja, to przygotowaliśmy troszeczkę mocniejszy taki sznit. Tutaj wystąpi legenda polskiej sceny punk rockowej, czyli legendarny zespół KS-u z Ustrzyk Dolnych, a także Fajben Lejry.
13: Pamiętajcie, festiwal Natchnienie Bieszczadem odbędzie się 13 i 14 czerwca w Przemyślu.
15: Muzyka się żyje.
16: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
17: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
16: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Od

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi słuchaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, gracias. Szczególnie jeśli ty płacisz.
1: Ty, oczywiście, że tak, zapraszamy, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Speedball. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z Daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za

0: 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
6: To będzie ostatnia reklama.
0: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co

te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor. Mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDO.

PZA nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się Bedo.

i 20 Radia SK możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi

0: babcia może rozpieszczać w każdym momencie. Nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
1: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję. Trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej. A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na ask.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz. You know.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel i Mal Angel, Ultranate. Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie.

0: O jeśli. Tak gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel. W KPA Finanse pomożemy

0: Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Żyć

poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość.

0: Wolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymasz dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Radio SK. SK. Let me know. Will you be the one to call when I lose control?

0: autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: Przemyśl na czasie.
14: Tak, jeżeli jesteście miłośnikami królewskiej gry, to ta propozycja jest właśnie dla Was. Już 10 czerwca w naszym mieście rusza jubileuszowy turniej szachowy. Ten jest organizowany z okazji 75-lecia działalności przemyskiego MDK-u. Zawody skierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, jak i absolwentów sekcji szachowej MDK. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko promować szachy, ale też integrować środowisko i zachęcać do rozwijania logicznego myślenia oraz zdrowej rywalizacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 czerwca, a w przypadku dużego zainteresowania będzie decydować kolejność zgłoszeń. Na najlepszych uczestników czekają oczywiście pamiątkowe statuetki i jubileuszowe monety MDK.
15: Muzyką się żyje.
16: To będą 3 imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Tripsy czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
17: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
16: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White, 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel.

No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy!

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi, 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK, a teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski.

0: dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
1: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się Asiu i miłego dnia ci życzę.
1: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.

0: Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą

0: Na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
2: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Dujczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: To tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl.

0: Lecam po 13, dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
1: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa!
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41%.

0: 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zaria, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych, wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
13: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
12: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Śląska Przemyśl.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25. urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu, dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK i odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy.

0: Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo? Hiszpańska mucha?
1: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję? Popsuty alternator prądowy. Blisko.
2: Maszynka do robienia tatuażu.
1: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż. Wybraliśmy wspólnie.
4: No co za kłamczu.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
2: To był jakiś challenge.
3: Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
1: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: Ojej!
1: U Justynki troszkę mniejszy z serduszkiem, u ciebie...
6: Ma Dreamliner.
1: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
2: Cesna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
1: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no na czole. Odlot się ściśle tajny.
2: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
1: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexhy. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki

0: zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda? My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz super kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Elegancko.
0: Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił. No, zwłaszcza, dokładnie, że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
18: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie.

zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie.

0: harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
0: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
0: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
0: Harmonizer.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku -25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Przemyśl na czasie.
7: Tomasz Widak, konkursy na piosenkę żeglarską, do tego spływy Posanie oraz Piana Party. Tak zapowiada się Dzień Dziecka na przystani wodnej organizowany przez Przemyskie Stowarzyszenie Róża Wiatrów. Organizatorzy przygotowali również darmową strefę gastro i dmuchane zjeżdżalnie.
8: W tym roku dochodzi kolejna atrakcja, skuter wodny, nowość na Sanie. Tego nigdy jeszcze nie było. W tym roku już się pokazał. Też taka atrakcja dojdzie. Na pewno będą kajaki na Sanie, będą kłady, będą dmuchańce. Standardowo będzie darmowa kiełbasa dla uczestników.
7: Mówi Jacek Podwyszyński ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Impreza rusza 7 czerwca na przystani wodnej przy ulicy 22 stycznia w Przemyślu.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
10: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
9: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze Stołecznej Komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
11: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
9: Mówi jedna z uczestniczek, właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
12: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Radio.
1: Radio. Radio.

0: przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta, Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla was i waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie. Zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I tyle, córce się chciało, można. Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz. Może pojedziesz z mamą?

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Są z nami nasi słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona Juda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
10: Trzy.
8: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemność.
10: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać apkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
11: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
16: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
19: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do

0: Rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
3: I po reklamie.

0: Эска.
1: Эска.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Z Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł.
3: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od

Światła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9.

0: Dla dzieci z rodzicami.
1: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
3: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
5: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
3: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
6: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie, za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec, ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi?
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam.
2: Powodzenia
0: dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm.

0: ma głos.
1: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki.

0: dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak dzień dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie. Przemyśl na czasie.
1: Tomasz Widek, to propozycja dla wszystkich kinomaniaków. Jeśli się do nich zaliczacie, zaglądajcie do Przemyskiego Kina Centrum. Tam już 18 czerwca odbędzie się kolejny seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. Tym razem na ekranie pokazany zostanie niemiecki dramat Symfonia o umieraniu. To film, który opowiada o lisie, która po cichu cieszy się z pogarszającego stanu zdrowia swojego męża. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zakończy się ta historia, zaglądajcie do Przemyskiego Kina Centrum. Film pokazany zostanie 28 czerwca o godzinie 19. Zaraz po nim organizatorzy zapraszają na dyskusję, tak więc wpadajcie. Poszczegóły odsyłamy Was na stronę facebookową Klubu Filmowego Filmiarnia oraz Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
3: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
2: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozgrywki

chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask, dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze i za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Że chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć, więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają.
0: A kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Peja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce. SK to History Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry. Raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. O, pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK to History Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: SK to History Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: w końcu w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanał.

0: Kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
6: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
7: Najchętniej 3-0.
5: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot przetransportuje do

0: Festiwalu Sea Bloggers twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
1: Nie ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
0: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
2: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. Eska dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Indie Love Radio SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam
0: wszystkich. No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa statem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła disem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel. W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z

0: RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudnościach.

Milky David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV EURA GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%. RRSO 0%.

0: Kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert! Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: I to tu?
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Wszystko brzmi lepiej w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
16: I po reklamie.
17: Przemyśl na czasie.
18: Tomasz Widak, to impreza, na którą mieszkańcy naszego miasta i turyści czekają aż rok. Już pod koniec czerwca w Przemyślu rusza kolejna odsłona Święta Fajki. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Na miejscu będzie na Was czekać kiermasz z lokalnym rękodziełem. Nie zabraknie też pokazu fajkarzy oraz bloku z koncertami.
19: Zaprosiliśmy takie zespoły jak The Clover Herds z Australii. Zagra dla nas również Dr. Misio z charyzmatycznym Arkiem Jakubiakiem, a na finał Big Cyc, ponieważ w tym roku świętujemy 50-lecie punk rocka na świecie, więc ten line-up jest taki mocniejszy.
18: To był Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pamiętajcie, tegoroczna odsłona Święta Fajki rusza 28 czerwca na rynku Starego Miasta.
20: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
21: Na kogo liczysz najbardziej?
22: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Pietuszewski.
21: Jaki wynik?
23: 3-1 dla Polski.
21: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
23: Zgranie generalnie większe.
20: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać.

0: Wiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
1: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
0: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama. Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Hot grill.
12: Grilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
13: Nie musisz.
12: Jak to nie muszę?
13: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease?
13: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
12: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
13: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
12: I to gdzie?
13: To tu. Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
16: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
19: I po reklamie.

0: Reklama. Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

Śląska Przemyśl. Reklama. Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej.

0: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: I po reklamie.

0: SK Przemyśl News.
1: No to zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Przemyśl już od średniowiecza pełnił ważne funkcje obronne, chroniąc trakty komunikacyjne z północy na południe i ze wschodu na zachód. Naturalny pasaż w zawężeniu Doliny Sanu oraz obniżeniu wzgórza Pogórza Przemyskiego zyskało sobie w ciągu wieków miano Bramy Przemyskiej.

0: razem z Krzysztofem Pomorskim i jego gościem.
1: Znajdujemy się na forcie 11 Dunikowiczki, jest ze mną
2: Marek Szymański.
1: Pewnie wie pan o tym forcie wszystko.
2: No, wszystkiego nie wiem. O to chodzi właśnie, żeby cały czas odnajdywać te tajemnice tego fortu. Ale jest to dość potężny fort numer 11, fort dwuwałowy, fort unowocześniany, ale powiem tak szczerze, to jest, nie jest największy fort twierdzy przemyskiej, są większe. A rozpoczynając w ogóle przygodę z twierdzą, na początku trzeba sobie uzmysłowić, jak jest to ogromne. Mamy 45 km obwodu, mamy 15 fortów głównych, pomiędzy nimi powsadzane małe forty, tak zwane forte albo forty pomocnicze, ogromna budowa. Ogromna. Monarchia budowała naraz twierdzę Przemyśl, twierdzę Kraków, ale i twierdzę Pula. I razem te wszystkie trzy twierdze obecnie stają się na wpis do listy UNESCO jako dziedzictwo.
1: Powiedzmy parę słów o historii w ogóle tych fortów. Kiedy one powstały, dlaczego powstały, a później wrócimy sobie z powrotem na ten konkretny 11.
2: Musimy zacząć od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Po 1772 roku my jesteśmy tutaj zaborem austriackim. Niedaleko jest granica z zaborem rosyjskim, a Przemyśl, dlaczego został twierdzą? Bo to świetne miejsce, gdzie krzyżują się trakty. Gdy będziemy na rynku przemyskim, zobaczymy takie stelle z napisem Santiago de Compostela 4007 km, czyli jest tu szlak wschód-zachód. Ale patrząc na mapę, zobaczymy przełęcze na wysokości Przemyśla ze Słowacją, czyli z Górnymi Węgrami. To daje Przemyślowi pierwszy taki złoty okres w tym wieku XVI, gdzie handlujemy między innymi Węgrzynem z Węgrami. No później przychodzą te gorsze okresy, prawda? I będąc już pod zaborem austriackim, nagle dostajemy znowu szansę na rozwój jako miasto, bo zapada decyzja. Budujemy tutaj twierdzę. Na początku w latach 50., a później już w 1878, a szkielet całej twierdzy powstaje w latach 80. XIX. Twierdza cały czas się rozbudowuje, cały czas jest pogoń pomiędzy tymi, którzy konstruują lepsze, większe pociski rozbijające te betony, a tymi, którzy chcą te betony jednak ulepszyć i przygotować je do obrony. Forty są budowane i w wieku XX, cała grupa fortów siedliskich powstaje już w wieku XX. Przemyśl przez Węgrów jest nazywany bramą Węgier. Zresztą nie tylko przez Węgrów. Gdy będziemy w Budapeszcie, zobaczymy piękny, wielki pomnik żołnierzy, którzy walczyli, Węgrów, którzy walczyli o swoją ojczyznę tutaj daleko gdzieś w Polsce. Dlaczego? No bo zamykaliśmy drogę na Węgry. Byliśmy bramą Węgier. Walki tutaj były naprawdę bardzo intensywne. Pierwsze oblężenie trwające 21 dni. Ogromne straty. Ten fort jest szturmowany. Przed tym fortem leży do 2000 Rosjan, którzy jak wariaci szturmują i którzy są bardzo blisko dostania się na wały tego fortu. Nie udaje im się to. Fort ocalał. No, było już inaczej w drugim oblężeniu, które trwało 134 dni. Fort też nie jest zdobyty. Fort jest oddany. Fort musi kapitulować, bo kończą się zapasy żywności. Wytrzymałość ludzka się kończy. Pod czym twierdza jest oddana. Fort jest wysadzony. A on jeszcze istnieje. Do Przemyśla przyjeżdża car, wielkie święto w Rosji, a u nas, tutaj, pomiędzy sojusznikami, czy Niemcami, Austro-Węgrami, panika. Musimy coś zrobić. Mamy operację Gorlicką, która jest na początku maja i już w połowie maja mamy pod Przemyślem Niemców i Austriaków. Ale wtedy, jak wybrze otrą, w Przemyślu bronią się już Rosjanie, a atakują Niemcy. Tylko, że Niemcy są przygotowani, jak zawsze oni, mają coś takiego. Słyszał pan pewnie o grubej bercie. Wielki moździerz, pocisk 810 kg, 42 cm średnicy. To jest zabójstwo do tych fortów. I chodząc po tym forcie, zobaczy pan parę takich uderzeń. I wtedy musi zapracować wyobraźnia, co się działo w środku, gdy taki pocisk eksplodował. I wtedy fort jest zdobyty. Wtedy Niemcy wchodzą, dokładnie Bawarczycy, zdobywają ten fort. I to jest koniec twierdzy przemyskiej. Stajemy się przyczółkiem mostowym i powoli kończy się ta pierwszowojenna historia twierdzy przemyskiej.
1: Potem po wielu, wielu latach forty na nowo są odkrywane po to, żeby pokazać to, co się działo w przeszłości obecnym pokoleniom.
2: My tutaj w Przemyślu nie musieliśmy ich odkrywać. Myśmy zawsze tu byli. Myśmy zawsze tutaj w dzieciństwie jeździli, na rowerach biegali, odkrywali, ale chcemy go, te forty

0: dla całej Polski. Naprawdę jest tu historia, architektura też jest przepiękna. Przepiękne są okoliczności przyrody, jak to mawiał pewien człowiek w pewnym filmie. Naprawdę warto tu przyjechać i warto to zobaczyć, bo warto.
1: A właśnie, co zobaczy turysta, który przyjedzie sobie na Fort 11 Dunkowiczki?
0: Mamy tutaj pełną, długą opowieść. Od powstania twierdzy, aż po jej upadek. Jesteśmy w Przemyślu w roku 14. Panuje Belle Époque, wszystko jest piękne, ładne. Mamy naprawdę przepiękne ulice. To zobaczycie w forcie, dokładnie w forcie. Dalej możemy przelecieć się sterowcem. Taki aerostat firmy Schutelands przypłynął do nas powietrzem w sierpniu 2014 roku. Był dwa dni, ale myśmy na forcie go wykorzystali tak

0: blisko. Widzimy uciekające gdzieś tam pod nami forty, a patrząc w gogle, mamy przybliżenie i makiety tych fortów. Wrażenie naprawdę jest takie wow, tak sądzę. Jesteśmy na przedpolach twierdzy. Widzimy wioski, które muszą być zniszczone, aby twierdza miała czyste przedpole. Ale jesteśmy też w okopach. Obsługujemy karabin maszynowy, szturmują nas Rosjanie, odpieramy ten atak. Jesteśmy w Przemyślu już po kapitulacji. W Przemyślu są Rosjanie, a w tle leci wizyta cara. Bo kapitulacja Przemyśla, no, dla Rosjan to było wielkie zwycięstwo. Parę tygodni później do Przemyśla przyjeżdża Mikołaj II, jest skręcony na 8 kamer przez kronikę Paty. Naprawdę wiele zdjęć z samego Przemyśla i z fortów. Kawał historii.
1: To nie jest jedyny fort, który mogą odwiedzić już obecnie turyści tutaj w okolice?
0: Turyści mogą odwiedzić całą twierdzę, ale tak na dobrą sprawę przygotowaliśmy się do odwiedzenia jednej części, prawda, takiej jednej rokady fortecznej. Zaczynamy na forcie Duńkowiczki, jedziemy na fort Orzechowce. Fort bliźniaczy, chociaż bardzo, bardzo uszkodzony, trwała ruina, ale ruiny, proszę wierzyć, też mogą być piękne. A przed tymi ruinami mamy skansen pole bitwy. Autentyczne pole bitwy z roku 15. Leje takie, że człowiek może się schować. Okopy dwumetrowe, armata stojąca na stanowiskach. Tam się czuje ducha epoki. Następny fort, fort Zagrodnia. Mały, ale urokliwy. Dalej, fort Przykrzyżu. Nowoczesny, dość bardzo zniszczony, ale przy nim stoi wieża widokowa. Wchodzimy na wieżę i widzimy całą tą rokadę forteczną i miejsca bitew z roku 14-15. Widok jest naprawdę powalający. Dalej, olbrzym przemyski fort Brunner, ruiny, ale na nim jest fajna atrakcja w postaci parku linowego. Idziemy dalej. Kończymy na forcie Łętownia, który staraliśmy się zrobić troszeczkę inaczej. Fort też posiada miejsca, gdzie można zrobić wystawy, ale już szliśmy tam w inną stronę. Mieliśmy tam opowieści. Tam już nie jest opowieść o samej twierdzy, tylko odtworzenie tego, co było. Mamy salę żołnierską, salę oficerską, mamy salę prowiantową i wystawę lotniczą. Samoloty nad tym rejonem właśnie.
1: Sporo pracy zostało włożone. Jakie macie jeszcze plany związane właśnie z fortami?
0: Planów jest naprawdę bardzo dużo. Nie chciałbym ich zdradzać. Lepiej przyjechać, zobaczyć. Powiem tylko tyle. Przyjeżdżając co miesiąc można zobaczyć coś nowego. Kompletnie nowego. Tak ludzie są tutaj. Po 2-3 razy już u nas przychodzą i pytają się, a co nowego, bo chciałbym zobaczyć. I wchodzą znowu na wystawę. Czego polecam, no proszę zobaczyć.
1: Właśnie, to tak kończąc tą rozmowę, zbliżają się wakacje, pewnie też więcej osób może przyjedzie z innych regionów Polski. Zaprośmy słuchaczy, nie tylko właśnie z okolic Przemyśla i Podkarpacia, ale może też i z dalszych zakątków Polski do odwiedzenia tego miejsca.
0: Ależ oczywiście zapraszamy wszystkich, to jest naprawdę kawał fajnej historii, takiej zupełnie innej. O II wojnie światowej wiemy wszystko, a o pierwszej to jest tyle takich fajnych smaczków, kompletnie nieznanych. Czy Państwo wiedzieli na przykład, że w twierdzy tutaj mieliśmy takiego lekarza, nazywał się Robert Barani? Człowiek dostaje Nagrodę Nobla za rok 14, będąc lekarzem w twierdzy. Po czym zostaje wzięty do niewoli i zwolniony z tej niewoli, wypuszczony do Sztokholmu, aby tą Nagrodę Nobla odebrał. Był Węgrem i tą nagrodę dostaje. Poeta węgierski, Gezegioni tutaj walczy, taki młodo-Węgier. I takich sytuacji jest tutaj, historii jest wiele, wiele, bardzo dużo. Pierwsza na świecie poczta lotnicza na przykład, proszę sobie wyobrazić. Jesteśmy zamknięci 134 dni w totalnym okrążeniu, a mamy samolot. No to latamy gdzieś za Tarnów, przewozimy pocztę i tak powstaje pierwsza na świecie poczta lotnicza.
1: I tu właśnie nawet można zobaczyć, takie widziałem już, oryginalne pocztówki nawet z tych czasów.
0: Dokładnie, dokładnie. Można je zobaczyć, w tym nawet pocztówkę zastępcy dowódcy tej twierdzy, Arpada Tomaszi, który to też wysłał do rodziny pocztówki.
1: Więc jest to fajny pomysł też właśnie, żeby zobaczyć to miejsce, fajny pomysł na wakacje.
0: To jest świetny pomysł nie tylko na jeden dzień, ale na tych dni więcej, bo można sobie przyjechać tutaj z rowerami na przykład. Jadąc tą rokadą, która jest w miarę płaska, mamy taką rodzinną wycieczkę, ale wjeżdżając już w południową rokadę, no to tam mamy podjazdy takie prawie górskie, bo tamte forty już tak leżą na

0: pogórzu takim naprawdę właściwym. Dla każdego coś dobrego. I dla miłośników historii, i dla osób, które lubią przygodę. Trzeba tu przyjechać.
1: SK Przemyśl.
2: W podkarpackich, ale też i naszych przemyskich lasach pojawiły się już kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. Dlaczego? O tym opowie Katarzyna Reiser z podkarpackiego sanepidu.
3: Dlaczego tak boimy się kleszczy? Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwiobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano, i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no, czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary.
1: SK Przemyśl News.
2: Charakterystyczny dźwięk oznacza tylko jedno, że czas na kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witek, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Ponad 100 rezerwatów przyrody mamy obecnie na Podkarpaciu, a które z nich znajdują się w Przemyślu i powiecie przemyskim? Posłuchajcie mojej rozmowy z Michałem Ferencem z Przemyskiej Filii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
4: Jestem naczelnikiem w Wydziale Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2: No to na początek zróbmy sobie takie wprowadzenie i powiedzmy, ile mamy rezerwatów na terenie całego Podkarpacia?
4: Na tą chwilę mamy 106 rezerwatów. Ta liczba cały czas się zmienia ze względu na to, że są prowadzone prace nad powoływaniem nowych i z miesiąca na miesiąc tych rezerwatów powinno przybywać.
2: Swego czasu nawet był taki program 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych, z tego co pamiętam.
4: Tak, był taki program. Był on realizowany przez Lasy Państwowe. Na terenie województwa podkarpackiego w ramach tego projektu też zostało otworzone kilka nowych rezerwatów.
2: No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do Przemyśla i powiatu przemyskiego. Ile mamy tutaj rezerwatów na tym obszarze?
4: W powiecie przemyskim mamy aktualnie 17 rezerwatów. Obejmują one 1253 hektary z grosikiem. Mam tutaj przegląd wszystkiego od rezerwatów praktycznie górskich po rezerwaty nizinne związane ze środowiskiem torfowym.

0: powiedzieć, że nasz region wyróżnia się jakoś szczególnie pod względem liczby rezerwatów na tle innych województw? Czy w ogóle można takie stwierdzenie wysnuć, że jest ich tutaj więcej?
1: Rezerwatów na terenie województwa podkarpackiego jesteśmy w takiej średniej krajowej. Niemniej jednej z uwagi na to, że mamy tutaj też i tereny nizinne i tereny typowo górskie, mamy tutaj przekrój wszystkich typów rezerwatów, więc no jest to taki ewenement w skali kraju.
0: To podkreślmy może, jakie typy rezerwatów mamy. Mamy rezerwaty leśne?
1: Mamy rezerwaty leśne, mamy rezerwaty florystyczne, mamy rezerwaty faunistyczne nawet, mamy rezerwaty krajobrazowe i przyrody nieożywionej.
0: A jakie czynniki wpływają na to, że dany teren zostanie rezerwatem przyrody?
1: Jego walory przyrodnicze lub krajobrazowe, które muszą być wybitne. Terenów całkowicie naturalnych na naszej w Polsce jest praktycznie bardzo mało, więc tutaj rezerwatów, które by obejmowały tereny dziewicze, jest, możemy zliczyć na jednej ręce. Niemniej jednak jest też dużo terenów, które mają charakter pierwotny i te tereny, no, warto je objąć ochroną rezerwatową.
0: No dobrze, ale kto podejmuje taki pierwszy krok, że dany teren ma zostać rezerwatem?
1: Pierwszy krok może podjąć każdy człowiek. Oczywiście mamy sporządzoną waloryzację przyrodniczą województwa, wiemy, które tereny są terenami najcenniejszymi. Wiemy też, z uwagi na to, że takie dokumentacje były też stworzone w latach ubiegłych, mamy swój teren zainteresowań. Oczywiście czynnik społeczny też jest uwzględniany, jeżeli są jakieś organizacje pozarządowe, one też mogą zgłosić projekt utworzenia danego rezerwatu. Tak samo Lasy Państwowe, czy każda inna firma, czy urząd.
0: No dobrze, a teraz przejdźmy sobie do omówienia konkretnych rezerwatów. Zacznijmy może od rezerwatu Kozi Garb. Co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe?
1: W rezerwacie Kozi Garb jest to rezerwat położony zaraz przy Sanie. Mamy tam piękny przykład Góry Meandrowej z bogatą mikrorzeźbą terenu, czyli ta cała skarpa, która jest bezpośrednio styka się z rzeką, ona powolutku zjeżdża, kruszy się i na tej skale, na tej wychodni piaskowcowej mamy tam różne mikrorzeźby związane z erozją, z wietrzeniem, także no, dla osób, które parają się geologią, geomorfologią, jest to naprawdę bardzo ciekawy teren.
0: Znalazłem gdzieś informację w internecie, że ten rezerwat chroni tak zwane wzniesienie meandrowe. Czy mógłby pan wyjaśnić, co to takiego?
1: Tak, wzniesienie meandrowe, bardziej góra meandrowa, jest to potocznie rzecz ujmując zakole rzeki San. Mieliśmy akurat na terenie rezerwatu troszeczkę mocniejsze skały w stosunku do terenu sąsiedniego, więc rzeka, tocząc swój bieg, wyrzeźbiła, wyerodowała tereny sąsiednie w kształcie zbliżonym do podkowy, także ten teren rezerwatu tak się ładnie wbija w rzekę, powodując to, że rzeka musi ominąć ten teren. No jest to krajobrazowo bardzo ładne miejsce.
0: A jakie siedliska i zbiorowiska leśne są najcenniejsze na terenie tego rezerwatu?
1: Na terenie rezerwatu Kozi Garb mamy klasyczną buczynę karpacką. Wprawdzie takich rezerwatów z buczyną karpacką jest dużo, niemniej jednak w rejonie Dubiecka tak dobrze zachowany kawałek mamy tylko, kawałek w sensie siedliska, mamy tylko i wyłącznie na terenie rezerwatu Kozi Garb.
0: Czy to miejsce jest ogólnodostępne dla turystów? Bo często słyszy się, że jak coś jest rezerwatem, to zazwyczaj jest chronione i nie można tam wchodzić. Jak to jest w tym przypadku?
1: Jest to nie do końca prawda. Oczywiście rezerwaty przyrody są stworzone dla przyrody i ingerencja człowieka w teren rezerwatu powinna być jak najmniejsza. Niemniej jednak na terenie rezerwatu przyrody wyznaczane są i szlaki ruchu pieszego, szlaki ruchu konnego, także jeżeli jest taka potrzeba i tą potrzebę regionalny dyrektor uzna za uzasadnioną, tworzone są nawet i drogi. Także nie jest tak, że rezerwaty są całkowicie zamknięte i niedostępne dla ludzi. Oczywiście nie można sobie po nich spacerować poza wyznaczonymi szlakami ruchu pieszego, ale no, jest to spowodowane z uwagi na ochronę przyrody. Ale i w rezerwatach, w większości rezerwatów, także w rezerwacie Kozi Garb jest szlak ruchu pieszego i przez ten rezerwat możemy sobie w spokoju przejść.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego rezerwatu, czyli do Muru Krzeczkowskiego. Jest to stosunkowo nowy rezerwat, bo został powołany pod koniec 2024 roku. Jest to rezerwat geologiczny, prawda?
1: Tak, jest to rezerwat geologiczny, który ma za zadanie ochronić tak zwaną questę, czyli wychodnie margli krzemionkowych, które w tym terenie bardzo mocno odróżniają się od sąsiedniego terenu. Jest to

0: widoczne. Droga leśna, która przejeżdża przez ten teren, przecina tą wychodnię, więc wszystkie warstwy skalne jesteśmy w stanie sobie praktycznie z bliska pooglądać. Jest to bardzo ciekawe miejsce i bardzo dobrze w końcu zostało ujęte jako rezerwat przyrody dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Krasiczyna.
1: Podczas przygotowywania się do tej rozmowy znalazłem kolejny zawiły termin, a mianowicie skarpa denudacyjna typu questa. Co to takiego?
0: Questa jest to w dużym uproszczeniu wychodnia skalna. W rejonie Krzeczkowskiego Muru mamy dużo spękań tektonicznych. Te spękania powodują, że pewne elementy krajobrazu wędrują do góry, czyli pewne warstwy skalne do góry, pewne warstwy skalne w dół. Do tego dochodzi jeszcze erozja wodna pobliskiego potoku. To spowodowało, że rezerwat Krzeczkowski Mur, który ma taki podłużny kształt, jest to bardzo twarde warstwy skalne, które w stosunku do terenów miękkich, sąsiednich, wybijają się. I jest to nawet na mapach satelitarnych bardzo łatwe do wyodrębnienia, zobaczenia.
1: Z punktu ochrony przyrody ta skała jest chyba bardzo cenna.
0: Sama skała może cenna nie jest, ale właśnie ten typ wypiętrzenia, który mamy na terenie rezerwatu Mur Krzeczkowski, można nazwać to ewenementem. Poza tym mam też tam dużo chronionych gatunków, łącznie z języcznikiem. Jest to jedno z niewielu jego stanowisk, więc utworzenie rezerwatu przyrody, że tak powiem, za jednym zamachem mamy załatwioną kwestię i geologiczną, i kwestię ochrony gatunkowej.
1: Czy Murem Krzeczkowskim interesują się naukowcy? Czy prowadzone są na jego terenie jakieś badania?
0: Aktualnie nie, ale teren ten jakby w zainteresowaniu naukowców był już od lat 80. Były tam prowadzone badania geologiczne przez profesora Kotlarczyka. Także nie jest to teren, który został wymyślony ad hoc, także już czekał swoje 12 lat na to, aby uznać go odpowiednią rangą ochrony.
1: Wspomnieliśmy o Kozigarbie, wspomnieliśmy o Murze Krzeczkowskim, ale mamy też na terenie powiatu przemyskiego Kalwarię Pacławską i Szachownicę. Co wyróżnia te rezerwaty?
0: Te rezerwaty są po pierwsze całkowicie inne. Rezerwat Kalwaria Pacławska jest to rezerwat praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie klasztorów Kalwarii Pacławskiej. Obejmuje tam tereny Żyznej Buczyny. Jest on de facto wkomponowany w założenie historyczne i architektoniczne dróżek kalwaryjskich, wszystkich tych kapliczek. Uzupełniają się, wędrując choćby tymi szlakami, jesteśmy w stanie niedalekiej odległości obserwować naprawdę leciwe stół i jeszcze starsze jodły i buki.
1: Czy któryś z rezerwatów w powiecie przemyskim jest szczególnie cenny przyrodniczo tak w skali kraju?
0: W mojej opinii takim najcenniejszym rezerwatem, najbardziej charakterystycznym dla naszego terenu będzie rezerwat Kopystanka. On jest położony koło Rybotycz. Trzeba tam się pofatygować, wyjść na piękną górę, to jest jakieś 2 km piechotą. Niemniej jednak pod względem geologicznym jest cenna, gdyż jest to kopa ostańcowa, tak zwany ostaniec denudacyjny. Pod kątem przyrodniczym także, gdyż tam jest jedno z nielicznych stanowisk Ostrożenia Siedmiogrodzkiego. Jest to silne z rodziny astrowatych. Mamy też tam duże połacie murach kserotermicznych i przede wszystkim piękny widok na całą panoramę Pogórza Przemyskiego. W części leśnej tego rezerwatu jest też założone wczesno-średniowieczne grodzisko, także wszystko w jednym.
1: A czy są takie miejsca w naszym powiecie, które są jeszcze nieodkryte, a które, nie wiem, zasługują na to, żeby być rezerwatem albo takim miejscem ochrony? To
0: jest kilka jeszcze takich miejsc. Te miejsca były weryfikowane w 2025 pod kątem, czy zasługują w cudzysłowie na rangę rezerwatu przyrody. Są to okolice Góry Chyb w Chównikach, jeszcze tam dwa okoliczne tereny. W każdym razie prace się toczą, organizacje społeczne, które wnioskowały o utworzenie tych rezerwatów, wnioski poskładały, są one procedowane. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie te wnioski będą realizowane w 100%, gdyż tutaj Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska musi wyważyć i kwestie przyrodnicze, kwestie społeczne. Jest to dość ciężkie w dzisiejszym świecie, aby taki rezerwat powstał i aby nikt nie miał szkody z uwagi na to, że dany rezerwat powstał.
1: A jak wygląda ochrona rezerwatów tak w praktyce, jak już zostaną powołane? Czy zagrożeniem jest na przykład presja turystyczna, czy coś innego?
0: Wszystko zależy od miejsca i od danego konkretnego rezerwatu.

0: przede wszystkim każdy rezerwat przyrody powinien w ciągu 5 lat od utworzenia mieć opracowany plan ochrony. Jest to taki podstawowy dokument, w którym poza opisaniem części przyrodniczej mamy wskazane, co trzeba robić w danym roku czy w danym dziesięcioleciu. Niestety większość rezerwatów w województwie podkarpackim nie ma opracowanych jeszcze takiej dokumentacji z uwagi na to, że są to olbrzymie koszty, których nasza instytucja nawet przy wspomożeniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nie jest w stanie udźwignąć w ciągu jednego roku. Jest to proces, który trwa, także no, nie jesteśmy w stanie tego za jednym zamachem wszystkiego zrobić z uwagi na to, że jest to no, kilkadziesiąt rezerwatów przyrody.
1: Przyniósł Pan do naszego studia rozpiskę, takie tabelki z różnymi kolorami. Rozumiem, że tych rezerwatów jest jeszcze więcej niż to, co wymieniliśmy.
0: W powiecie przemyskim mamy 17 rezerwatów przyrody.
1: No to tylko powiedzieliśmy o jakimś wycinku pewnie.
0: Tak, no jest... Temat jest szeroki, można byłoby spędzić na nim kilka godzin. Z takich ciekawszych jeszcze rezerwatów, które można byłoby w cudzysłowie polecić słuchaczom i ewentualnie odwiedzić nawet na wiosnę, jest to rezerwat Szachownicy w Krównikach. Oczywiście nie wchodząc na teren rezerwatu, jeżeli trafimy w dobry rok o dobrym uwilgotnieniu gruntu, teren kilkudziesięciohektarowych łąk robi się fioletowy. Także jest to no, bardzo miłe dla oka.
1: Poza Szachownicą mamy jeszcze coś takiego ciekawego, co warto by było powiedzieć, co zasługuje na uwagę?
0: W samym Przemyślu mamy dwa rezerwaty przyrody w rejonie Winnej Góry. Pierwszy rezerwat jest to Winna Góra o takiej samej nazwie. Jest to rezerwat, którym jest chroniona i zachowana wisienka karłowata. Jest to malutki rezerwat.
1: No właśnie, to nie jest za duży obszar.
0: To jest 12 arów. Z tego co pamiętam, jest on wciśnięty w cudzysłowie pomiędzy ogródki działkowe. Są tam prowadzone co roku prace mające na celu poprawę warunków siedliskowych dla wisienki karłowatej. Jest też ona dosadzona z sadzonych zgodnych genetycznie. Drugim rezerwatem o wiele bardziej dostępnym jest rezerwat Jamy, niedaleko punktu widokowego z Winnej Góry na Starówkę. Mamy tam stanowisko lnu austriackiego, czyli rośliny, która była tu jakby zawleczona podczas budowy fortów, która się mocno ukorzenia i no, powodowała, że darń w rejonie fortów była bardzo mocna. On kwitnie na tak charakterystycznie niebieskie kwiatuszki malutkie w maju, w czerwcu, także nie trzeba wybierać się bardzo daleko, żeby poobcować z przyrodą na najwyższym poziomie.
1: Koło Dubiecka mamy też rezerwat Broduszurki, powołany w latach 90. Czym on się wyróżnia na tle innych rezerwatów w powiecie przemyskim?
0: Jest to rezerwat założony w dnie Doliny San. Jest to rezerwat torfowiskowy. Była tam w latach ubiegłych, 50-tych, 60-tych prowadzona eksploatacja torfu, pokładów. No i kiedy eksploatacja ustała, ten teren powoli zaczął wracać do przyrody. Mamy tam szereg roślin związanych z uwilgotnionym terenem. Mam tam rosiczkę okrągulistą, mamy bagno zwyczajne. Teraz są to rośliny, które są no, może nie skrajnie rzadkie, ale bardzo rzadkie tutaj na naszym terenie. Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka przyrodnicza, także jest on udostępniony do zwiedzania i na niedzielną wycieczkę, jak znalazł.
1: Okej, a jaką powierzchnię zajmuje?
0: Rezerwat ma powierzchnię 25 hektarów, także jest on wielkościowo średni. Dojazd mamy bezpośredni, także można sobie zaparkować, a wejść na ścieżkę przyrodniczą.
1: Czyli można powiedzieć, że w sezonie wiosennym, letnim, jesiennym, czy nawet zimowym, warto się wybrać na spacer, warto wybrać się na rower, bo w tym rezerwacie jest ta ścieżka, która to umożliwia, tak?
0: Tak, jest ścieżka, choć może rower to będzie przesada. Gdyż,
1: bo rowerem nie wolno po rezerwacie?
0: To jednak jedna kwestia, druga kwestia, że jest tam troszeczkę, jeżeli popada deszcz, jest wilgotny, także tam tylko na nogach da
1: tylko
0: się
1: na nogach, okej. Okay. No dobra, a jeżeli ktoś się wybierze na rowerze, to jakieś sankcje są za to? Jak to wygląda?
0: Jeżeli będzie się poruszał po rezerwacie przyrody, wbrew obowiązującym przepisom, no to niestety tak.
1: Mandaty.
0: Jest w ustawie o ochronie przyrody całe litanie zakazów, które obowiązują na rezerwacie przyrody i niestety siłą rzeczy musimy się wszyscy do nich dostosować.
1: A dużo jest takich przypadków łamania prawa na terenie rezerwatów? Docierają do Was takie sygnały, takie informacje?
0: Czasami tak. Większość rezerwatów przyrody jest położonych na terenach leśnych i tutaj jakby bardziej kompetentną w sensie karania jest Straż Leśna, Regionalna Dyrekcja

0: stronie środowiska nie posiada statutu formacji, która miałaby możliwość chodzenia i mandatowania w cudzysłowie, więc jeżeli bylibyśmy świadkami takiej działalności, musimy wezwać policję.
1: Ale dostajecie od nich jakieś raporty zbiorcze, na przykład roczne, półroczne, jak to wygląda? Nie macie czegoś takiego?
0: Nie, nie mamy.
1: No okej, okay. No dobra. Porozmawiajmy jeszcze o rezerwacie Leoncina w Tarnawce koło Krasiczyna. Czym wyróżnia się ten rezerwat przyrody na tle innych, które znajdują się w powiecie przemyskim?
0: Jest to rezerwat przyrody, w którym przedmiotem ochrony jest kukoczka południowa. Jest to taki krzaczek, którego owoce są bardzo charakterystyczne i które są wykorzystywane, przynajmniej były do pewnego czasu, albo do tworzenia różańców, albo jako przedmioty ozdoby. Że są bardzo małe, twarde takie pesteczki i przez to właśnie, że były swego czasu wykorzystywane do produkcji różańców, zostały przetrzebione, więc jest ich oczywiście poza rezerwatem przyrody. Też możemy znaleźć okazy w niektórych miejscach równie okazałe.
1: Ale jest ich coraz mniej.
0: Jest ich coraz mniej z uwagi na to, że one nie są, zacieniają uprawy leśne, więc one są troszeczkę jakby usuwane z terenów typowo leśnych, potrzebują troszeczkę więcej światła, więc one zawsze na okrajkach, na terenach granicznych pomiędzy lasem a terenami otwartymi, one w tych miejscach się jakby kumulują. Poza rezerwatem, tak jak wspomniałem, można je spotkać, niemniej jednak na terenie rezerwatu Leoncina też 10 km od Przemyśla można sobie z drogi poobserwować. Jest bardzo ładnie kwitnie i te nasionka są bardzo charakterystyczne, widoczne z drogi.
1: Mhm. Czy na terenie tego rezerwatu jest jakaś ścieżka, po której można spacerować? Czy tutaj raczej nie ma wejścia wstępu?
0: Nie ma wstępu. Ten rezerwat jest na tyle mały, że budowa ścieżki przyrodniczej czy udostępnienie jego terenu nie ma za bardzo sensu. Ale aby przedmiot ochrony, to co jest najcenniejsze, widać z asfaltowej drogi, która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie, także nie trzeba sobie tego wyobrażać, można to zobaczyć na żywo.
1: Powiedział pan, że rezerwat jest dość mały, to znaczy na jakim obszarze on leży?
0: Jest to rezerwat, którego powierzchnia to jest niecałe 9 hektarów, także w skali województwa jest to rezerwat mały, który obejmuje, gdybyśmy tam chronili całe siedlisko jakby leśne, rezerwat byłby oczywiście większy, ale z uwagi na to, na występowanie samych tych krzaków kukoczki południowej w tym rejonie nie było potrzeby obejmowania jakichś olbrzymich terenów.
1: A który z rezerwatów, z tych wymienionych w tej rozmowie, jest najmniejszy? Który ma najmniejszą powierzchnię? To właśnie ten?
0: Nie, najmniejszym jest rezerwat Winna Góra, to jest 12 arów, czyli ten rezerwat, który jest w samym mieście.
1: Przemyślu.
0: W samym Przemyślu jest 12 arów, także to można go objąć wzrokiem.
1: No dobra.
0: Z jednego miejsca.
1: A z drugiej strony, czyli największy?
0: Największym rezerwatem będzie rezerwat Starzawa, to jest prawie 200 hektarów.
1: I gdzie on leży?
0: Niedaleko Starzawy, niedaleko Stubna. Obejmują tam tereny leśne, takie dość mocno podmokłe, w bezpośrednich sąsiedztwach tych dużych stawów hodowlanych.
1: No dobra, omówiliśmy sobie pokrótce różne rezerwaty, to teraz zapytam o plany Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o rezerwaty, bo słyszałem, że w tym roku ma szansę powstać nowy rezerwat, czyli Las Olbrzymów.
0: Tak, jest to jedna z wielu propozycji organizacji pozarządowych. Dane, które mamy od danej organizacji są weryfikowane, były przeprowadzone przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami tych organizacji pozarządowych oraz lasów państwowych. Lustracje, jest to teren ciekawy, na pewno zasługuje w pewnej mierze na ochronę, lecz czy zostanie objęty rezerwatem przyrody, jest to już decyzja mojego szefa, czyli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który musi tutaj wyważyć i zbadać, czy walory przyrodnicze są na tyle cenne, aby powoływać rezerwat przyrody.
1: No dobra, powiedział pan, że ten teren jest bardzo ciekawy, ale co takiego jest tam ciekawego? I dlaczego nazwa Las Olbrzymów? Może od razu też wyjaśnijmy naszym słuchaczom, skąd to się wzięło?
0: Też mamy tam olbrzymie buki. Jest to teren starolasu, gdzie koledzy leśnicy pozostawiali najstarsze egzemplarze buka i one z uwagi na to, że są to tereny skarpy, przybierają różne formy morfologiczne. Nie są to takie typowe, piękne, proste buki, jakie byśmy sobie wyobrażali, książkowe. Mają one formę troszeczkę taką pokraczną w niektórych oczywiście przypadkach. Są to buki bardzo stare i naprawdę rzadko spotykane, aby w jednym miejscu, w takim nagromadzeniu można było spotkać tyle leciwych drzew.

0: pozostając jeszcze w temacie lasu olbrzymów, dopytam, jaki obszar tutaj chcecie włączyć pod ten obszar ochrony przyrody? Ile hektarów, ile arów?
1: Nie mam teraz dokumentacji, więc ciężko jest mi z głowy powiedzieć. Obejmował ono ponad 100 hektarów. Jaka będzie ostateczna decyzja, to już jest w gestii mojego dyrektora.
0: No to dosyć spory obszar.
1: Tak, no z uwagi na to, że mamy tutaj w rejonie Przemyśla, czy idąc dalej na południe od Przemyśla, duże obszary leśne, więc no nie jest trudno znaleźć duży, zwarty obszar, którego walory przyrodnicze jeszcze predysponują go do objęcia ochroną rezerwatową. Trzeba też pamiętać, że rezerwaty małe zasadniczo nie mają racji bytu, gdyż substancja przyrodnicza, którą mielibyśmy ograniczoną, nie wiem, do 2-3-4 hektarów, mówimy tutaj o takim typowym rezerwacie leśnym, jest zbyt małym arałem, aby mógł się sam bronić, więc rezerwat musi być, choćby z funkcji takiej przyrodniczej, musi być tu areł liczony w dziesiątkach hektarów, jak nie w setkach.
0: Co jeszcze w przyszłości ma szansę stać się rezerwatem?
1: W okolicach Góry Chyb były też tam projektowane dwa rezerwaty przyrody. Odbyły się także lustracje terenowe z wszystkimi stronami. No decyzja co do ich statutu nie jest jeszcze podjęta.
0: Okej, czyli to jest na razie tak w fazie bardzo wczesnej, projektowej.
1: Tak.
0: Dlaczego tak z pana perspektywy warto chronić takie miejsca? Takie właśnie unikatowe miejsca, o których dzisiaj rozmawiamy.
1: Gdyż jest ich coraz mniej. Presja osadnicza, tak samo kultura podróżowania powoduje, że ingerencja ludzi w środowisko przyrodnicze cały czas wzrasta i niestety, mimo że ludzie uważają, że jest to dość drastyczna forma ochrony przyrody, rezerwat, gdyż jest tam bardzo dużo zakazów. Niemniej jednak na tych wybranych terenach najcenniejszych przyrodniczo trzeba prowadzić ochronę w sposób, w cudzysłowie, drastyczny, bo pozostałe tereny są narażone na i penetrowanie, i zabudowę, więc no, cieszmy się tymi rezerwatami, dopóki są, a my jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie staramy się o nie dbać i w przypadku niektórych rezerwatów są podejmowane zadania ochrony czynnej, czyli coś robimy, coś wycinamy tak, aby przedmiot ochrony był w niepogorszonym stanie.
0: Domyślam się, że jeżeli wypuszczacie informację o tym, że będzie nowy rezerwat przyrody, czy też mówicie o planach, że będziecie coś tworzyć takiego, no to domyślam się, że jest trochę głosów sprzeciwu zawsze. Czyli na przykład, nie wiem, deweloperzy, mieszkańcy, którym jest nie na rękę. Dużo jest takich przypadków?
1: De facto każdy nowo projektowany rezerwat jest w jakiś tam sposób oprotestowany. Jest to no, trudne zadanie, gdyż jeżeli mówimy o utworzeniu rezerwatu w terenach leśnych, no to koledzy leśnicy z tego terenu ze swoimi zabiegami muszą się w cudzysłowie wynieść, więc muszą ograniczyć swoją działalność, co z ich perspektywy no, nie jest najlepszym wyjściem. Z drugiej strony, jak to w Polsce, na dwie osoby mamy trzy zdania, więc część społeczeństwa jest bardzo za rezerwatami przyrody. Nieważne, czy zasadnie, czy niezasadnie grunt, żeby był rezerwat przyrody. Ale też no, z drugiej strony i kręgi lasów państwowych, i kręgi samorządu terytorialnego, których argumenty też oczywiście są zrozumiałe, no nie w każdym przypadku są zadowolone z utworzenia rezerwatu przyrody, gdyż to jednak w jakimś tam stopniu ogranicza możliwość korzystania z terenu.
0: A czy dużo trafia do Was odwołań, jeśli już wypuścicie informację, że będziecie tworzyć taki rezerwat przyrody? Że już macie decyzję i tak dalej i czekacie na jej uprawomocnienie i w momencie, kiedy czekacie na to uprawomocnienie, wpływają decyzje. Czy takich decyzji jest dużo? O tak, zapytam.
1: Na tym etapie postępowania raczej już nie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie stara się tworzyć rezerwaty zdroworozsądkowo i zanim zostanie on powołany, jeździmy w teren, są zbierani w jedno miejsce wszyscy interesariusze i osoby będące na tak i osoby będące na nie. Staramy się wyprocedować jakiś tam kompromis, tak żeby uniknąć, żeby te problemy i dyskusja była przed utworzeniem rezerwatu i żeby utworzony rezerwat odpowiadał, że tak był możliwy do zaakceptowania przez wszystkie strony.
0: Zanim stworzycie rezerwat, czy robicie jakieś konsultacje społeczne na przykład z mieszkańcami w terenie? Czy raczej się nie zajmujecie czymś takim?
1: Nie mamy takiego obowiązku, niemniej jednak zawsze, jeżeli jest podejmowana próba utworzenia rezerwatu, jest prowadzony dialog, są to informacje ogólnodostępne i samorząd terytorialny, i właściciel terenu są o tym informowani, no i zawsze jest

0: jakaś dyskusja. Nie ma sytuacji takiej, żebyśmy się dowiedzieli z dziennika, z Monitora Polskiego o tym, że powstał właśnie jakiś nowy rezerwat przyrody.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Przemyśl.
1: To dyscyplina sportu, która każdego roku przyciąga nowych graczy, a mowa o bocze, które w Przemyślu jest już od kilku lat. Jej trenerem w naszym mieście jest Tomasz Bandrowicz, z którym rozmawiał nasz reporter Krzysztof Pomorski. Posłuchajcie.
3: Dziś w naszym przemyskim studiu człowiek, który o tej dyscyplinie sportu, a dokładnie o bocze, wie chyba wszystko.
4: Dzień dobry, Tomasz Bandrowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu.
3: A więc co to jest bocze i na czym ta gra polega?
4: Bocze to bardzo prosta gra rekreacyjna, która wywodzi się z Włoch i jest popularna właśnie w takich krajach jak Włochy, Portugalia, Chorwacja, Irlandia. Celem gry jest mała biała kulka zwana paliną. Każdy z zawodników, każda z drużyn ma po 4 kule w różnych kolorach i zadaniem tych zawodników jest dorzucanie swoich kul jak najbliżej paliny, czyli celu. I na końcu każdy z rozgrywek sędzia albo wzrokowo, albo za pomocą jakiegoś urządzenia pomiarowego mierzy, które z kul są bliżej i przyznaje na tej podstawie punkty. Pojedynki rozgrywamy na korcie do bocze o wymiarach w zaokrągleniu 4 metry szerokości na 18 długości. Gra skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Grać w nią może dosłownie każdy. Gra nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania fizycznego. Jak już wspomniałem, jest bardzo prostą grą rekreacyjną. Z powodzeniem radzą sobie w niej również osoby z niepełnosprawnościami, na przykład osoby na wózkach inwalidzkich, także tutaj nie jest powiedziane, że osoba niepełnosprawna jest od razu na pozycji straconej, jeżeli gra z osobą pełnosprawną. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie widziałem sytuację, kiedy zawodnik z niepełnosprawnościami potrafił wygrywać mecz z osobą pełnosprawną.
3: A jak to się stało, że bocze trafiło do Przemyśla?
4: Bocze do Przemyśla zawitało w 2006 roku. Wtedy to udałem się na oficjalne ogólnopolskie szkolenie dla trenerów bocze właśnie, organizowane szkolenie było przez Olimpiadę Specjalną Polska i od tego roku rozpocząłem również swoje pierwsze treningi z uczniami z specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 1 w Przemyślu i tak trenujemy do dzisiaj. Do tej pory zorganizowaliśmy 13 podkarpackich turniejów bocze oraz jeden ogólnopolski turniej bocze. Wszystkie te wymienione imprezy odbyły się oczywiście w Przemyślu. Gra jest niezwykle popularna wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ jest grą prostą, łatwą do opanowania i nie wymaga jakiejś dużej sprawności fizycznej. W międzyczasie, w 2009 roku, udałem się również na szkolenie do Włoch. Tam pierwszy raz na własne oczy zobaczyłem, jak ta gra jest popularna. Przechodząc pewnego wieczoru obok stadionu piłkarskiego, zobaczyłem kort, który wzbudził moje zainteresowanie, kiedy udałem się bliżej na miejsce. Zobaczyłem grupę właśnie seniorów. Seniorów rzucających kule do bocze. Zapytałem, na jakiej zasadzie tutaj funkcjonują te rozgrywki. Jedna z osób odpowiedziała mi, że właśnie tak co wieczór prawie, że spotykają się tutaj towarzystwo, rekreacyjnie i w taki sposób seniorzy we Włoszech między innymi spędzają wolny czas.
2: SK Przemyśl News.
1: Odpalamy naszą łaskową strzałę i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: W Przemyślu szachy wciąż przyciągają młodych pasjonatów. Lokalny klub od lat szkoli dzieci i młodzież, organizuje turnieje i zachęca do grania nie tylko dla sportowej rywalizacji, ale też dla rozwoju koncentracji i logicznego myślenia. O tym, czego uczą szachy i dlaczego warto zacząć swoją przygodę z królewską grą już od najmłodszych lat, opowiedział mi Maciej Karasiński, prezes sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie teraz drugiej części rozmowy z moim gościem.
5: Czy gdybym zapytał pana, ile trwa takie standardowe wdrożenie, nauka szachów, no to wtedy powiedziałby pan, że bardzo różnie, tak? No bo tak. Jedni szybciej wdrażają, drudzy drugim
6: w relacji z dzieckiem. Dłużej.

0: przychodzą, może już czasami nawet wiedzą, jak się gra w szachy, albo moja Kasia albo Franiu uzyskała mistrzostwo szkoły, chciałbym, żeby jeszcze się doskonalił, więc już takie talenciki czasami przychodzą, no i to są bardzo różne. Wtedy dla nas jest trochę inna sytuacja, takimi od początku, żeby dziecko nauczyło się gry w szachy, takich elementów podstawowych, to można bardzo szybko, to jest kilka dni i te gry w szachy, takie zasady zna, ale to nie znaczy, że ono będzie wygrywać w trakcie relacji z kimś, bo im ktoś dłużej się szachami zajmuje czy gra, nawet nie musi tej teorii, nazwijmy, poznawać, ale rozegrał kilkaset partii, no to nie tyle samo, co ten, co zaczął i rozegrał dopiero 5-10 partii, a więc różnice na pewno będą między nimi.
1: Tak, poza tym ten człowiek też, który jest bardziej doświadczony, potrafi

0: treningach, oczywiście systemie i tak dalej. No, my uczymy algorytmów, można powiedzieć. Tym się szachy są zbliżone do matematyki, bo my uczymy algorytmów. To, co mówiłem, że my zaczynamy od tego mata w jednym ruchu, później zdobywanie figury, mata w dwóch ruchach, to my te algorytmy rozszerzamy. Najpierw jest algorytm ustawienie pozycji i jedno posunięcie, aby dodać, co, gdzie postawić figurę, żeby zamatować. Co się na pozór wydaje łatwe, ale mogę ustawić wielu szachistom takie pozycje, które będą się musieli długo zastanawiać, jak w jednym ruchu dać mat. Także to są tego typu sytuacje. A więc oni poznają te typowe sytuacje, to są takie algorytmy, później te maty w dwóch ruchach, w trzech ruchach, zdobycie figury, złapanie figury, takie inne związanie, elementy taktyczne. Tak. No i jak już poznają, to wtedy jak gdyby ich siła gry krzepnie. Razem z wiekiem też, bo sposób myślenia człowieka się zmienia. Troszkę inaczej myśli dziecko, troszkę inaczej myśli taki nastolatek, a jeszcze inaczej dorosły. Te powroty do szachów po kilku latach są też radosne dość często, bo zauważa ten, o, ja dużo silniej grałem. Mimo, że nie grał w szachy, ale rósł. Zdobyło inne doświadczenie. Inaczej myśli i jak siadł do szachownicy, zaczyna wygrywać. A kiedyś nie wygrywał.
1: A jakie ma pan zdanie na temat szachów w wersji elektronicznej? No bo jakiś czas temu to się pojawiło, jest stosunkowo popularne. Mhm. Czy grywa pan w taki sposób?
0: Tak. Ja nie mam czasu, żeby się zajmować takim aktywnym grą w turnieje. Raczej sam organizuję dla dzieci czy uczę. Natomiast grywam elektronicznie. Są takie różne platformy, gdzie można z zawodnikami na całym świecie grać.
1: Tak, ale można też z komputerem.
0: Można z komputerem. My mamy taki komputer do celów szkoleniowych. Jeżeli na zajęciach brakuje nam jednego partnera, to siada do komputera, a więc jest jako partner. To już jest nieodwracalny kierunek i komputer jako i taka baza szkoleniowa, debiutowa, różne do trenowania końcówek, otwarć i tak dalej, ona jest niezbędna. To już mistrzowie świata, Magnus Carlsen czy inni, oni już się wychowali na tych systemach. To oni już sami się uczyli w bardzo dużej mierze, dochodzili na wysoki poziom dzięki dostępowi do baz i do systemów do sztucznej inteligencji, która gra w szachy w tej chwili. W tej chwili te komputery, te programy szachowe są na bardzo wysokim poziomie i już arcymistrzowie z nimi przegrywają. To już tak jest.
1: No do dzisiaj sztuczna inteligencja tak poszła w górę, że...
0: No bo ona bazuje na dorobku wszystkich szachistów.
1: Tak, to prawda.
0: To jest dość oczywiste. To nie jest tak, że to jeden procesor wygrywa, nie? To ci inni wszyscy szachiści wygrywają wtedy tym jednym. Niedawno, w którymś to chyba w 12, a nie trochę później, gdzieś w 16 roku, arcymistrz Go z Chin, który był uznawany jako bóstwo w Chinach, przegrał z komputerem. To była żałoba narodowa w Chinach, że taki ich mistrz, Go, arcymistrz, przegrał z komputerem. No, Go jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo tam jest więcej tych
1: pól. Tak, mimo,
0: że figur jest, tam są tylko te kamienie, ale jest więcej kombinacji, w związku z tym też jest bardziej skomplikowana pod względem matematycznym i komputery przegryzły się przez Go później niż przez szachy. Także to korzystamy z tym, że mimo wszystko ten kontakt człowieka, on tutaj jest bardzo ważny i nie ma turniejów chyba takich, że ludzie grają z komputerami, chyba że to ktoś traktuje jako zabawę, jako doświadczenie, eksperyment, to wtedy tak, natomiast...
1: Chyba jakiś turniej e-gamingowy, ale nie słyszałem o takim chyba.
0: Znaczy, były pojedynki. Poszczególnych sprawdzali procesory, sprawdzali sposób oprogramowania, ekipa się sprawdzała, tu była jedna ekipa arcymistrzów, która programowała, tu druga, prawda, więc tu tylko to już, ten okres chyba minął, w tej chwili to już zbierają z sieci wszystko. Dajmy, one się doskonalą na zasadzie zbierania bazy danych i one są bardzo istotne, jak najbardziej, ale ja tak mówię, co do sztucznej inteligencji. Trzeba ją używać, żebyśmy mieli więcej roboty, a nie żebyśmy, inaczej, żebyśmy więcej zrobili, a nie mniej zrobili. Bo jeżeli się nastawimy na wykorzystanie sztucznej inteligencji tylko pod tym kątem, żeby coś szybciej zrobić i mieć dużo czasu, to jest niebezpieczne.
1: No tak, to rozleniwia trochę.

0: A czego szachy uczą dzisiaj młodych ludzi? No, poza oczywiście samą grą, tak?
1: Na pewno są alternatywą dla komórki. Odciągają od komórki, bo niestety komórka nas...
0: pochłania, tak, zabiera nam bardzo dużo czasu.
1: Ogranicza, tak. Niestety spłyca myślenie, to pokolenie Z, które od 15 do 20, chyba któregoś, roku 22, no ono, badania nad tym pokoleniem pokazują, że komórka no, ma fatalny wpływ na człowieka, na mózg i to powoduje, że jest nieco płytsze myślenie, może szybsze w niektórych sytuacjach, szybciej sobie człowiek korzystający z nie tylko z telefonu komórkowego, ale z komputera spędzający czas, może niektóre szybciej potrafi i do większej docierać wiedzy, zdobywać tą wiedzę szybciej, natomiast no, z badań wynika, że płyci, czyli że to jest taki pewien minus. No i tu szachy są tą alternatywą, bo tu nie da się nie myśleć. Chcąc grać w turnieje, uczestnicząc aktywnie, no to automatyczny człowiek jest. Ja dlatego staram się mówić młodym ludziom, że trzeba starać się unikać krótkich partii, a grać długie partie, z długim czasem, bo to takie krótkie partie, czasami nawet na 3-5 minut, to naprawdę to nie jest myślenie, to jest tylko przesuwanie, gdyby wykorzystywanie swoich nabytych doświadczeń i takie przesuwanie drewna, jak to nazywam, szybkiego, które niewiele daje. Ono jest wtedy dobre, gdy gramy długie partie i czasami się zamyślimy za bardzo, za długo myślimy. I wtedy trzeba czasami nasz sposób myślenia troszkę przyspieszyć, chcąc grać w turniejach i żeby nie stracić przez czas, bo można przegrać partię na czas w turnieju. No to wtedy warto potrenować tego tak zwanego blitza, czyli szybką grę, żeby nauczyć się w niektórych momentach partii, czyli w końcówce przyspieszyć.
0: I wy tej szybkiej gry uczycie też tutaj w Przemyskim Klubie?
1: Na początku staram się unikać. W pierwszych latach nie. To nawet to już dydaktycy szachów od wielu lat mówią, że blitza się nie powinno na początku uczyć grać. Co jest nieosiągalne prawie, bo młodzi ludzie garną się trochę do tych szybkich gier. No i organizowane są turnieje takie po... Już 5-minutowych tych blitzów jest mało, ale są takie po 15 minut, po 10 minut. No, to już troszkę jest więcej czasu do myślenia, a najlepsze są już takie co najmniej pół godziny na zawodnika plus 15 sekund na każde posunięcie. To wychodzi mniej więcej godzina na zawodnika i wtedy może nawet zapisywać zawodnik. A zapisywanie partii jest bardzo ważne ze względu szkoleniowego, bo wtedy zapisana partia daje możliwość weryfikowania błędów. Jak zweryfikujesz swój 1-2 błędy z każdej partii, no to po 10 rozegranych partiach już masz 30 czy ileś tam do poprawy elementów swojej gry i to jest bardzo wartościowe. Przy szybkiej grze bez zapisu nie ma szans weryfikowania, to tylko masz satysfakcję, że wygrałeś. No. Albo płaczesz, że przegrałeś. No i to takie mniej rozwojowe jest, dlatego tu staramy się unikać tego typu. A propos przegranej, to ja zawsze mówię, ty się ciesz, że przegrałeś, pod warunkiem, że pamiętasz, jaki błąd popełniłeś. Bo z wygranej to się tylko możesz cieszyć.
0: No tak.
1: I nie pamiętasz przeważnie, jak to wygrałeś.
0: A jak przegrasz, to analizujesz?
1: Skupiasz się, w którym miejscu zrobiłeś błąd i czy chcesz, czy nie chcesz na przyszłość, będziesz tego unikał.
0: No to prawda, to prawda.
1: Także to szachy są tak od tej strony fajne, wieloaspektowo mogą człowieka rozwijać. No są też relacje międzyludzkie, przyjaźnie, koleżeństwo. Dość często tak bywa, że jak jadą z różnych miast na turnieje dzieci, to zawiązują przyjaźnie i później się kontaktują, przyjeżdżają wzajemnie do swoich miejscowości, do turniejów, które organizują. Na przykład do nas przyjeżdżają tam z Rzeszowa, z Iwonicza, z różnych miejscowości. My też jeździmy do różnych miejsc na Rymanowa, czy do Rzeszowa, do Mielca, no bardzo dużo.
0: Ale w Przemyślu też organizujecie takie turnieje?
1: Tak, oprócz nas jest jeszcze inny klub. Tak, ja organizuję, w tym roku mieliśmy cykl turniejów Przemyskie Talenty. To jest taki cykl, który już kilkanaście lat organizuje ten turniej. To jest cykl turniejów różnie. W tym roku było 4, czasami było 7, 10, połączonych wspólną klasyfikacją. Są nagrody za udział i dyplomy, i upominki za udział w każdym turnieju, ale też jest podsumowanie i pierwsi trzej w

0: W każdej grupie wiekowej dostają dodatkowo jeszcze za cykl cały, za udział w całym cyklu, tak jak Grand Prix, coś w tym rodzaju. Natomiast oprócz nas jest jeszcze i jeden klub, chociaż nie wiem, no dwa, tylko jest Polonia Przemyśl, która mniej aktywnie uczestniczy, nie wiem czy teraz w lidze grają. No i jest klub Roszada Przemyśl, której prezesem i jednym z założycieli jest mój wychowany Hubert Janzer, bardzo dobry szachista. Także fajnie, że mamy ten drugi klub, bo oni również szkolą młodzież, dzieci są związani, bo my jesteśmy związani ze szkołą, zespołem szkół salezjańskich w Przemyślu. Przy nich mamy jak gdyby dzięki dobroci dyrektora i władz salezjańskich, to mamy to miejsce. Natomiast oni mają przy szkole podstawowej numer 1 dosyć dobre relacje. To jest mój wychowanek, obecnie jest również instruktorem szachowym, z kandydatem na mistrza, także ma tam sporą grupkę dzieci. Oni bardziej aktywnie grają w lidze juniorów, ale też w lidze seniorów. No i mają dużo szachistów ode mnie.
1: Okej, czyli podebrali trochę od pana.
0: Ale to ja się trochę cieszę, bo w sumie urodzaj nie jest najlepszym takim sytuacją, no bo w tym sensie jak mamy dużo szachistów, którzy chcieliby się rozwijać, jeździć na turnieje, to trzeba by mieć dla nich pieniążki, żeby im... A to jest kiepsko, to już muszę powiedzieć, to pozyskiwanie sponsorów czy jakiś inny sposób, no to jest ciężko. My głównie bazujemy na darowiznie ze strony rodziców, no i o tym, co mówiłem, na przykład tam raz do roku piszemy do Ministerstwa Sportu i szczęśliwie, czy dzięki naszemu profesjonalizmowi przechodzą nasze wnioski i mamy te kilkanaście tysięcy na zakup sprzętu, czy na sfinansowanie instruktorów szachowych.
1: A z 1,5%?
0: Nie jesteśmy tym stowarzyszeniem pożytku publicznego. Okay. Korzystaliśmy na współpracy z innym stowarzyszeniem. W tej chwili akurat nie, bo tamta przyjaźń nam się troszkę skończyła, ale mamy takie oferty. Być może, że wrócimy do tego i wtedy, tylko wtedy to się trzeba tym procentem dzielić.
1: No tak. No dobrze, to ja teraz zapytam o plany klubu na najbliższe miesiące. Co planujecie? Jakie wydarzenia będą organizowane?
0: Najbliższe wydarzenie to jest 20 czerwca, gdzie będziemy organizować taki turniej szachowy z okazji też takiego szerszego święta sportowego i kulturalnego Augustiada przy Salezjanach. My będziemy organizować turniej szachowy, ale również podsumowywać konkurs plastyczny, do którego zgłaszanie prac już minęło i mamy 60 parę prac w dwóch grupach wiekowych, klasy 1-3, to jest około 50 paru prac i około 20 paru prac klasy 4-8. No i tak już je poskanowałem, bardzo ładne te prace są. Zresztą w poprzedniej edycji też były bardzo ładne. Dla każdego uczestnika mamy, na pewno będzie jakiś upominek, dyplomy, no i będą laureaci i wyróżnieni, którzy dodatkowo jakieś troszkę cenniejsze nagrody. No i turniej szachowy, pięciorundowy, systemem szwajcarskim. Ilu się zapisze szachistów? Jeszcze nie wiem. Trwają te zapisy, już jest wywieszony na Czas Arbitrze, takim portalu, to jest taki ogólnopolski, na którym sędziowie wieszają komunikaty i można się online zapisywać. Mamy stronę, przez którą zapraszamy.

odwiedzania. To są nasze najbliższe plany, ale też szykujemy się na start w lidze juniorów. No i tak na przestrzeni ostatnich lat chyba jedna z najsilniejszych drużyn naszych będzie, także liczymy, że może uda nam się przez tą czwartą ligę przejść, bo ostatnio cośmy tknęli gdzieś w połowie stawki, to nie był wielki sukces, ale też radość, że tam parę punktów wygrali i parę meczy. No to na indywidualnych to tak jak mówię, to mamy Hanie z druga Szczerbę i siódmy był Hubert, któremu niewiele do pudła brakowało, chyba pół punktu i byłby na pudle, czyli w pierwszej trójce, także liczę, że i Hubert i Hania będą wysoko w następnych mistrzostwach, one będą gdzieś pod jesienią. To troszkę do tego czasu jeszcze nam zostało. Być może, że wystawimy też jedną albo dwie

0: zdecydować?
1: Zdecydować, bo to różnie bywa, ludzie pracują, no to nie jest tak, że to są jacyś wyczynowi szachiści, tylko wszyscy ci pracują, mają dzieci, mają obowiązki. No i tak to mniej więcej wygląda.
0: No dobrze. Wszelkie informacje o waszym klubie można oczywiście szukać na stronie Facebooku, tak?
1: Jak najbardziej, tak. Tam na stronie jest również wywieszony mój telefon osobisty, jak ktoś chce, zapraszam, można dzwonić. Udzielam wszelkich informacji. Też czasami podchodzimy bardzo indywidualnie do osób, jakichś dzieci zwłaszcza, które chcą się nauczyć lub zbliżyć do szachów. I to niezależnie od tego, co oczekuje od szachów. Takie dzieci malutkie, które chcą się i rodzice wiedzą, że będą to przez dłuższy czas, czy domyślają się, marzą o tym, że to dziecko dłużej będzie przy szachach, to jesteśmy w stanie indywidualnie prowadzić. Wtedy ja tam mobilizuję się i raz, dwa razy w tygodniu spotykam się z takim dzieckiem w obecności przeważnie rodzica, bo to te maluchy to jednak wymagają obecności rodzica. To przeważnie tak jest, że te najmłodsze, te takie 6-7-latki, to tatuś, mamusia siedzi albo na sali, albo tuż pod salą, bo to różnie może być po 20 minutach aktywności. Czasami dziecko już ma dość, nie? To są różne sytuacje. No i też mamy sytuacje, w których czasami dzieci mające trudności w nauce, nawet pewne niepełnosprawności przychodzą z rodzicami. Jesteśmy otwarci na to. Także jeżeli to pomoże w relacjach z innymi dziećmi i tak dalej, to jesteśmy otwarci i rzeczywiście to pomaga, bo czasami to jest inne podejście do szachów, takie bardziej radosne, nazwijmy. Nie widać, że tam może... Czasami są sytuacje ograniczające takie, ale ta radość tego i kontaktu to... A poza tym nadzieję, że może jednak się coś zmieni, prawda? Że, tak. że się poprawi. To one też miały miejsce wielokrotnie już u nas. Także to pod tym kątem też jesteśmy otwarci.
0: Jesteście otwarci na wszystkie grupy.
1: Tak, także spokojnie.
0: Czyli zapraszamy i starszych, i młodszych. Tak. Każdego, no, kto chciałby.
1: Ja osobiście nie miałem na przykład do czynienia z osobami głuchoniemymi, ale my mamy kontakt z tą grupą. Oni grają w szachy. Też grają niewidomi w szachy bardzo dobrze. Ja zresztą osobiście kiedyś zaczynałem w klubie Start Przemyśl. To był akurat zakład pracy mojej mamy, gdzie grałem w drużynie jako junior jeszcze, gdzie było kilku niewidomych, którzy grali i to bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Tylko że oni mają tą szachownicę dostosowaną,
1: taką,
0: tak?
1: Brajlowską.
0: Taką brajlowską.
1: Czarne pole są nieco wyżej, no i mają dziurki, żeby wstawić figurkę na bolcu, żeby się trzymało. I oni po prostu dotykają rękoma,

0: akurat zakład pracy mojej mamy, gdzie grałem w drużynie jako junior jeszcze, gdzie było kilku niewidomych. Grali i to bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Tylko, że oni mają tą szachownicę dostosowaną,
0: taką brajlowską.
1: Taką brajlowską.
0: Czarne pole są nieco wyżej, no i mają dziurki, żeby wstawić figurkę na bolcu, żeby się trzymało. I oni po prostu dotykają rękoma,

0: sędziuje, pomaga, bo oni są specyficzni, musi się to troszeczkę inaczej. Jak ktoś z sędziów nie miał z nimi doświadczenia, to może troszkę nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, a on już to zna, środowiska, także organizuje i turnieje takie, nazwijmy, niekoniecznie mistrzostwa, ale też są całe cykle mistrzostw Polski.
1: Dobrze, panie Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy oczywiście do zwiedzenia waszych profili, zarówno strony internetowej, jak i Facebooka. No i zachęcamy wszystkich do gry w szachach.
0: Pozdrawiam wszystkich szachistów, i tych najmłodszych, malutkich, i trochę starszych, i seniorów, no i rodziców przede wszystkim. Bo oni, bez was klub nie będzie funkcjonował.
1: Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Przemyśl.
1: W połowie czerwca ruszy sezon kąpieliskowy. Z tego powodu podkarpacki Sanepid opublikował listę miejsc, w których będzie można się popluskać. I tak, w tym roku dostępnych będzie aż 12 kąpielisk. Wśród nich będzie plaża Ostrów w powiecie przemyskim. A o szczegółach opowiada Marta Kubicka-Kudła z podkarpackiego Sanepidu.
3: Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa w kąpieliskach jest nadzór sanitarny, który sprawują państwowi, powiatowi inspektorzy sanitarni. Bezpieczne kąpiele są możliwe wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników i objętych nadzorem sanitarnym, czyli w miejscach zgłoszonych jako kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, gdzie jakość wody jest systematycznie badana. W innych miejscach, nieoznakowanych, bez dozoru ratownika, korzystanie z kąpieli wiąże się z dużym ryzykiem. W nadchodzącym sezonie mieszkańcy i turyści w województwie podkarpackim będą mogli skorzystać z 12 kąpielisk zlokalizowanych w 8 powiatach. Warto zaznaczyć, że na naszym terenie w bieżącym sezonie letnim rozpoczną funkcjonowanie 2 nowe kąpieliska. Jedno na terenie powiatu leżańskiego, będzie to Zalew Floryda w Leżańsku, i jedno na terenie powiatu przeworskiego, będzie to kąpielisko w Gniewczynie Łańcuckiej. Pierwsze kąpieliska rozpoczną swoje funkcjonowanie już w połowie czerwca, a kolejne wraz z rozpoczęciem wakacji. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, poza kąpieliskami mogą być również tworzone miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym. Aktualne informacje dotyczące jakości wody, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będą dostępne m.in. w serwisie kąpieliskowym, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. A jak bezpiecznie się kąpać? Przede wszystkim należy wybierać zawsze miejsca bezpieczne, kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które są wyznaczone oraz strzeżone przez ratowników. Kąpiemy się, gdy wywieszona jest biała flaga, która oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna. Czerwona flaga zawsze oznacza zakaz kąpieli, czyli zakaz wchodzenia do wody. Brak flagi natomiast sygnalizuje, że ratownik nie pełni dyżuru. Dlatego kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność. Zwracajmy również uwagę na znaki i tablice umieszczone na kąpielisku. Znajdują się na nich szczegółowe informacje dotyczące danego miejsca, plaży i ewentualnie występujących zagrożeń. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Warto również zwrócić uwagę na zakwit sinic, potocznie nazywany zakwitem glonu lub zakwitem wody. Wystarczy kilka dni upałów, aby pojawił się masowy rozwój tych organizmów. W efekcie zmienia się barwa wody, obniża się jej przejrzystość, powstaje piana. Zakwity mogą powodować też nieprzyjemny smak i zapach wody. W takiej wodzie bezwzględnie nie należy się kąpać, ani nawet do niej wchodzić.
2: SK Przemyśl.
1: Teraz jeszcze zaglądamy na przemyskie drogi. Sprawdzamy dla was, które odcinki doczekają się w najbliższym czasie kompleksowej modernizacji. O szczegóły dopytałem Jacka Cieleckiego, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.
4: Zacznijmy sobie od ulicy Radosnej. Na jakim etapie są obecnie prace przy przebudowie czy też modernizacji tego odcinka?
5: Ulica Radosna jest jedną z wielu ulic, która była przez mieszkańców przez wiele lat wcześniej monitorowana. Doczekała się w roku ubiegłym wprowadzenia tego zadania do budżetu. Opracowaliśmy dokumentację techniczną i w tej chwili jesteśmy praktycznie gotowi do wszczęcia procedury.

0: procedury przetargowe, zostały również w tym roku zabezpieczone stosowne środki finansowe i taki przetarg praktycznie na dniach będziemy ogłaszać. Zakres przebudowy tej ulicy, to jest ten najgorszy odcinek, najwęższy, to jest około 180 metrów, będzie polegał na poszerzeniu wejście nieco w teren działek prywatnych, które zostały czy są na etapie już w tej chwili wykupu. Będzie wykonana ściana oporowa wzdłuż drogi, bo ta droga przebiega, przy drodze przebiega, jest ciek wodny, który tą drogę, można powiedzieć, skutecznie przez wiele lat podmywał. W tej chwili zostanie to wykonane zabezpieczenie w postaci muru oporowego, który pozwoli nam również na to, żeby tą jezdnię poszerzyć, zrealizować chodnik i będzie to już odcinek naprawdę bezpieczny, nie będzie stwarzał zagrożenia dla jej użytkowników.
1: Ile tak szacujecie, że potrwa cała przebudowa, cała modernizacja tego odcinka?
0: Myślę, że do końca roku powinniśmy się zmieścić.
1: Ile pieniędzy planujecie przeznaczyć na remont wspomnianej ulicy Radosnej? Bo wiem, że jesteście przed przetargami, więc to jeszcze wszystko przed Wami, ale tak mniej więcej, plus minus?
0: To znaczy kosztorys inwestorski, jaki mamy opracowany z dokumentacją, to jest około 2 miliony 350. Jest to dość spora kwota, jak na taki niewielki odcinek ulicy, ale tutaj lwią częścią to jest wykonanie tej ściany oporowej oraz przekładka wszystkich urządzeń, które w tej chwili w tej jezdni już się znajdują.
1: Zamykamy temat ulicy Radosnej. Przechodzimy do kolejnego, kolejnej inwestycji, tylko właśnie nowych zasad parkowania dla osób niepełnosprawnych. Jakiś czas temu, na początku maja, weszły te nowe zasady. Jak one wyglądają? Tak czysto teoretycznie, tak? Jakby ktoś chciał z tego skorzystać, to co musi zrobić?
0: Została podjęta, tak jak wcześniej pan wspomniał, uchwała Rady Miejskiej dająca dodatkowe ulgi dla osób posiadających karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do tej pory zasady parkowania dla osób niepełnosprawnych odbywało się na zasadach ogólnych. Osoby posiadające tą kartę, do dzisiaj tak samo to obowiązuje, mogą korzystać z miejsc do tego przeznaczonych, czyli wszystkich tych miejsc pomalowanych na niebiesko. I korzystając z tych miejsc, oczywiście nie ponoszą żadnej opłaty, mogą parkować w strefach płatnego parkowania bezpłatnie. Wspomniana przed chwilą uchwała wprowadziła dodatkową możliwość dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca, że będą w stanie wykupić dodatkowy abonament na 2 godziny parkowania za stawkę zero każdego jednego dnia.
2: Przemyśl News.
1: No to zaczynamy. Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widek, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Rodzice mają jeszcze niewiele, ponad miesiąc do złożenia wniosku o 800+, na nowy okres świadczeniowy. To od tego wątku rozpocznę rozmowę z Wojciechem Drągiem, rzecznikiem podkarpackiego ZUS-u. W rozmowie podpytam też mojego gościa o e-usługi, które ułatwiają kontakt z urzędem i pozwalają w załatwieniu formalności bez wychodzenia z domu. Z rozmowy dowiecie się też o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami oraz o dodatkowym wsparciu dla seniorów, którzy ukończyli 100 lat. Posłuchajcie.
3: Dzień dobry.
1: Panie Wojciechu, zacznijmy sobie od pierwszej kwestii, czyli od programu 800+. Do końca okresu rozliczeniowego został jakiś miesiąc, bo to te wnioski można składać do końca czerwca. Kto powinien jeszcze złożyć taki wniosek?
3: W zasadzie nowy okres świadczeniowy rozpoczniemy od czerwca, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że to świadczenie będzie wypłacane także za czerwiec, to składamy wniosek jak najszybciej. Może się zdarzyć sytuacja, że wniosek będzie złożony w maju, końcówką maja czy czerwcu. Wypłata będzie realizowana nieco później, ale wtedy mamy gwarancję, że będzie z zachowaniem ciągłości wypłat. Prawo do świadczenia wychowawczego, popularnie zwanego 800+, mają rodzice opiekunowie. Dzieci. Jak nazwa wskazuje, jest to świadczenie w wysokości 800 zł. Dotyczy to zarówno rodziców dzieci, które już pobierają je od jakiegoś czasu, ponieważ ZUS nie wypłaca 800+ automatu na kolejne okresy świadczeniowe. Kolejny okres rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwał do końca maja 2027 roku. A druga grupa osób uprawnionych, to oczywiście rodzice dzieci nowonarodzonych.
1: Czy rodzice, którzy już pobierają 800+, muszą pamiętać o ponownym składaniu dokumentów, czy świadczenie po prostu przedłuża się jakby z automatu?
3: Tak dokładnie, muszą. Mianowicie, jeżeli ktoś pobierał świadczenie 800+, no i dziecko ma jeszcze niepełnoletnie, powiedzmy, że ma 15-latek, 16-latek, aby otrzymywać to świadczenie dalej, przez kolejny rok wniosek składamy do ZUS-u, a przypomnę, że wniosek składamy wyłącznie w postaci elektronicznej.
1: A jak wygląda procedura w przypadku nowonarodzonych dzieci? Do kiedy rodzice powinni złożyć wniosek, żeby nie stracić tego świadczenia?
3: Wniosek przez rodziców dzieci nowonarodzonych składamy w ciągu 3 miesięcy od narodzenia dziecka. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 800+ z wyrównaniem za ten okres od narodzenia dziecka. Sposób wnioskowania do ZUS-u nie różni się niczym od rodziców, opiekunów, czy też osób pobierających 800+ w poprzednich latach, czyli składamy go wyłącznie w postaci elektronicznej. Mamy do dyspozycji tutaj platformę e-ZUS, mamy aplikację mZUS, ale również system naszej bankowości elektronicznej lub portal Empatia.
1: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do danych. Ilu mieszkańców Podkarpacia złożyło wniosek o 800+ w ostatnim czasie? Skupmy się może na Podkarpaciu i na poszczególnych powiatach. Weźmy sobie tutaj powiaty rzeszowski, przemyski i stalowo-wolski.
3: Jeżeli chodzi o wnioski na nowy okres świadczeniowy, ten, który się rozpocznie od 1 czerwca, w województwie podkarpackim tych wniosków zostało złożonych na połowę maja ponad 198 tysięcy, wobec przeszło 250 tysięcy dzieci. Jeśli chodzi o samo miasto Przemyśl plus powiat przemyski, tych wniosków jest ponad 11 tysięcy, powiat rzeszowski 19 tysięcy, powiat stalowo-wolski niespełna 9 tysięcy wniosków.
1: Czy w tych oddziałach ZUS w Rzeszowie, Przemyślu, Starowej Woli nadal widać duże zainteresowanie tym wnioskowaniem o 800+? Teraz troszkę to przygasło.
3: Zasadniczo zainteresowanie, jeżeli chodzi o wizytę w takich bezpośrednich, czyli w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest stosunkowo nieduże, dlatego że tutaj nie zmieniły się zasady i sposób pobierania tego świadczenia. No, zdarzają się takie wizyty zazwyczaj w pierwszych miesiącach nowego okresu świadczeniowego, gdy ktoś tego przelewu z ZUS-u nie dostaje, a niestety widzimy, że zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład taki wniosek wypełni, ale zapisał go w statusie roboczym, a nie wysłał. Tym bardziej apelujemy do słuchaczy, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy wniosek do ZUS-u złożył, a te pieniążki na nowy okres świadczeniowy będą wypłacane dopiero od czerwca i kolejne miesiące przez rok, warto sprawdzić, chociażby właśnie w aplikacji mZUS, czy ten wniosek skutecznie do ZUS-u wpłynął i czy to świadczenie, mamy potwierdzenie, że zostało przyznane.
1: Okej, odomknijmy sobie 800+, ale pozostańmy w temacie tych wszystkich świadczeń. ZUS coraz mocniej stawia na e-usługi. Jak dziś wygląda obsługa klientów? Więcej spraw załatwiamy online, czy dalej stacjonarnie, w placówkach?
3: W zależności od tego, jaka grupa klientów chce załatwić określonego rodzaju sprawę w placówkach ZUS-u, tak też te e-usługi cieszą się różnym zainteresowaniem. Nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o takie wizyty stacjonarne na salach obsługi klientów, to w szczególności są to osoby starsze, no, nazywane popularnie seniorami. 2025 rok, proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o oddział ZUS-u w Rzeszowie, to jest ponad 528 tysięcy osób, które odwiedziły placówki ZUS-u, w tym samym Rzeszowie 141 tysięcy, a na kolejno najwięcej Stalowa Wola niespełna 65 tysięcy, ale również Przemyśl 53 tysiące. Świadczy o tym, że dalej te osobiste wizyty placówek ZUS-u cieszą się dość dużym zainteresowaniem. Niemniej jednak poszczególne kategorie, grupy naszych klientów, niektóre ze spraw mogą załatwiać wyłącznie w formie elektronicznej. Skąd inąd ostatnie lata to niesamowity wzrost tych e-usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy, płatnicy składek, tak naprawdę wszystkie sprawy już w tym momencie mogą załatwiać, czy też muszą załatwiać niektóre kategorie wyłącznie elektronicznie, czy to chociażby właśnie poprzez e-usługę, jeżeli chodzi o platformę e-ZUS, czy też taką zakładkę e-płatnik, która właśnie służy do rozliczania elektronicznego. Jeżeli chodzi o świadczenia dla rodzin, popularne świadczenie wychowawcze 800+, program Aktywny Rodzic, czy za chwilę będziemy ruszać z przyjmowaniem wniosków o wyprawkę szkolną, to tutaj także do dyspozycji naszych klientów już nie tylko platforma e-ZUS, ale bardzo wygodna e-aplikacja, czyli właśnie mZUS. Wystarczy kilka minut, pobieramy ją sobie z dostępnych sklepów na naszych urządzenie mobilne i pełnię spraw, jeżeli chodzi chociażby o świadczenia rodzinne, możemy pilotować swojego smartfona.
1: No właśnie, dopytam o ten mZUS. Do kogo została przygotowana ta aplikacja i co można dzięki niej zrobić?
3: Aplikacja jest przeznaczona do trzech grup, czyli osób ubezpieczonych, czyli tak naprawdę każda osoba, która odprowadza składki do ubezpieczenia społecznego albo za którą są odprowadzane składki, świadczeniobiorcy, nazwa wskazuje osoby, które pobierają coś z ZUS-u oraz osoby, które mogą korzystać z programu świadczeń rodzinnych. Jak wspomniałem, te funkcje aplikacji można bardzo szeroko tutaj rozpatrywać. Za pomocą aplikacji możemy na przykład sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie, które były wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Aplikacja MZUS została wyposażona także w funkcję kalkulatora emerytalnego, gdzie możemy sobie obliczyć wartość naszej prognozowanej emerytury. Również, jak wspomniałem, możemy sobie tutaj na bieżąco monitorować składki, które są za nas odprowadzane, czyli te dane dla osób

0: ubezpieczonych świadczeniobiorców, ale również wnioskować o świadczenia dla rodzin.
1: Okej, to powiedzieliśmy o 800+, powiedzieliśmy o tych usługach, e-usługach, to teraz przejdźmy do świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Kto może ubiegać się o tego rodzaju wsparcie?
0: O świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się osoby, które są osobami pełnoletnimi oraz posiadają status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie jednego z orzeczeń albo orzeczeń o niepełnosprawności i jego stopniu, które wydawane są przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydawane przez lekarzy orzeczników w ZUS-ie lub orzeczenia o inwalidztwie wydane przed wrześniem 1997 roku przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia.
1: A czy zainteresowanie tym świadczeniem na Podkarpaciu stricte jest duże?
0: Zainteresowanie świadczeniem wspierającym jest olbrzymie. W tym momencie, jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, operując tylko danymi za 2025 rok, to jest ponad 223 tysiące wniosków. Ten rok województwo podkarpackie to kolejne nowe, przeszło 9 tysięcy wniosków. Jeżeli chodzi o ten rok, samo Salowa Wola, 218 wniosków, Rzeszów 500, Przemyśl z powiatem przemyskim ponad 700 wniosków. Myślę, że warto wspomnieć, że pierwszy krok o to świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami to nie jest ZUS. Pierwszy krok to Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Tam osoba zainteresowana składa wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Na podstawie takiego wniosku Wojewódzki Zespół wydaje decyzję określającą taką wartość punktową i w zależności od tego, ile tych punktów ma dana osoba w tej decyzji, w takim przypadku składa lub nie wniosek do ZUS-u. Aby wniosek do ZUS-u złożyć, musimy mieć przynajmniej 70 punktów, a ja tylko dodam, że ta wartość świadczenia wspierającego, w zależności od tego właśnie, ile mamy tych punktów, to aktualnie od 792 zł do ponad 4300 zł co miesiąc. Jest to świadczenie niezależne od wypłacanych przez ZUS emerytur czy też rent.
1: Wnioski można składać, jak należy składać wnioski, ile razy w ciągu roku?
0: Wniosek o świadczenie wspierające składamy tak naprawdę tylko raz. Taki okres, za jaki została wydana decyzja Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ale uwaga, wnioski do ZUS-u składamy wyłącznie w postaci elektronicznej. Ja zachęcam tutaj oczywiście do portalu e-ZUS i ważna informacja, myślę, mamy świadomość, że część osób ze względu na swój stan zdrowia, no bo jest to jednak świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, nie może tego zrobić osobiście, aby skutecznie taką sprawę w jej imieniu mogła załatwić na przykład członek rodziny lub inna zaufana osoba. Wystarczy takiej osobie udzielić tak zwanego zwykłego pełnomocnictwa. Nie muszą być te pełnomocnictwa notarialne. Wzór takiego pełnomocnictwa pod hasłem zus.pl można pobrać na stronie internetowej ZUS lub dowolnej placówce zakładu.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca też specjalne świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat. Skąd bierze się to popularne określenie 7 tysięcy z ZUS?
0: Bierze się to stąd rzeczywiście, że dla osób, które ukończyły 100 lat, piękny wiek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz wypłacanych emerytur czy też rent, lub czasami, jeżeli ktoś nie dostawał niczego z ZUS-u, żadnej emerytury czy też renty, bo takie sytuacje też się zdarzają, ma prawo do świadczenia honorowego, które wynosi niespełna 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Jak pan wspomniał, jest to świadczenie wypłacane co miesięcznie dla osób, które ukończyły 100 lat. Co ważne, jeżeli ktoś pobiera w takim wieku z ZUS-u emeryturę lub rentę, ZUS to świadczenie, no to niespełna 7 tysięcy przyzna i będzie wypłacał z urzędu. Jeżeli ktoś nie pobierał niczego z ZUS-u, w takim przypadku koniecznym jest złożenie tego wniosku do ZUS-u.
2: SK Przemyśl.
1: Szachy od lat uczą strategicznego myślenia, cierpliwości i koncentracji. W Przemyślu od ponad 3 dekad młodych adeptów tej królewskiej gry szkoli sportowo-kulturalny klub szachowy. To miejsce, które łączy sportową rywalizację z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży. O historii klubu, sukcesach młodych szachistów i o tym, dlaczego szachy wciąż przyciągają kolejne pokolenia, rozmawiam w pierwszej części rozmowy z Maciejem Krasińskim, prezesem sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie. No właśnie, panie Macieju, jak narodził się pomysł na stworzenie sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu?
3: Właściwie jest to klub dzieci i rodziców, ponieważ uczyłem w tym czasie w Młodzieżowym Domu Kultury, prowadziłem zajęcia szachowe. No i żeby dać możliwość rozwoju dzieciom startu w zawodach, wyjazdów na różne turnieje, nie tylko turnieje, uczestnictwo w turnieju miejscowych, gdzieś w Przemyślu, w okolicach, ale również gdzieś dalej, no to postanowiliśmy z grupką rodziców, wtedy też moi synowie byli w wieku takim, który dawał im szansę spotkania z szachami, no i grupa rodziców około 20 założyło tak

0: taki sportowo-kulturalny klub szachowy. Zarejestrowaliśmy go wtedy, to jeszcze w Starostwie Przemyskim. Później to zostało utworzony, został KRS, a więc żeśmy przerejestrowali. Jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie. No, celem jest naszym rozwój dzieci. Taki szeroki rozwój, stąd nazwa sportowo-kulturalny klub szachowy. Nie skupiamy się tylko na sporcie, ale również i na innych elementach. Dlatego od czasu do czasu zajmujemy się na przykład organizacją konkursów plastycznych, ale o tematyce szachowej, powiązanych troszkę ze sportem.
1: No właśnie, miałem pytać o ten sport i kulturę, bo to jest takie połączenie trochę z szachami. Można by było powiedzieć, że trochę odległe, ale jednak nie tylko, tak, niekoniecznie. Nie,
0: bo właściwie, wie pan, panie redaktorze, czasami trwają dyskusje, czym właściwie są szachy. Czy to jest sport, czy może to jednak kultura? Ja się nie upieram przy żadnej z definicji. Uważam, że jedna i druga pasuje, bo szachy od wieków rozwijały umysł. Jeszcze książęta, królowie swoje dzieci uczyli strategii, ucząc gry w szachy. W tej chwili również dostrzegane są szachy jako element kształcenia. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale w Polsce od 2017 roku szachy są w podstawie programowej. W nauczaniu w klasach 1-3 jako element rozwoju logicznego myślenia z wykorzystaniem gier logicznych i szachy są tam wymienione, z nazwiska nazwijmy, są wymienione jako jedna z gier logicznych, które można stosować w nauczaniu logiki. Kiedyś jeszcze Akademia Wojskowa we Francji miała szachy jako obowiązek nauczania strategii. Teraz zdaje się niestety zamieniono na inne gry strategiczne, takie elektroniczne i tak dalej, ale kiedyś to był taki obowiązek. Także sport, kultura, tutaj jest wąska granica, czy taka granica, nazwijmy, którą łatwo przekroczyć. I w związku z tym ja się tu nie opieram. Stąd też nazwa Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy, ale na całym świecie sport jest chyba jedną z najbardziej rozwiniętych gier planszowych, która jako rywalizacja sportowa również. Więc są olimpiady szachowe, nie ma niestety szachów na olimpiadach zwykłych, klasycznych, ale jest olimpiada szachowa, są mistrzostwa świata, są drużynowe rozgrywki, są indywidualne walki o mistrzostwo świata, także jest ten element rywalizacji na pewno. I muszę powiedzieć, że one się świetnie wpisuje, ta rywalizacja, ta przy szachownicy świetnie się wpisuje w proces dydaktyczny, gdy chcemy kogoś zaangażować w poprawę swojego sposobu myślenia. Dzieci już od najmłodszych lat, a mam do czynienia z takimi dziećmi na przykład 6-letnimi, czasami nawet 5-letnimi, bardzo szybko angażują się w szachy, łapią te zasady, no i można tak powiedzieć, ich umysły się uśmiechają, jak chcą, jak poznają tajniki gry i widzą, jak ich postęp jest dostrzegalny przez nich samych. Więc widzą, jak ja zacząłem sposobem uczenia się w gry w szachy troszkę inaczej rozumieć świat, postrzegać go, widzieć, że ja mogę się czegoś nauczyć i ten postęp jest widoczny, bo jak się nauczę kilku ruchów, jakichś zasad pan mnie powie czy pani i pójdę do domu, a tatuś nie ćwiczy, to często mu dosyć ciężko ze mną wygrać.
1: Jeszcze wrócę do tej historii waszego klubu, bo oczywiście do tych rozgrywek potem jeszcze przejdziemy. Natomiast chciałem zapytać, jak ten klub się zmieniał na przestrzeni tych lat? No bo rozumiem, że pewna jakaś ewolucja była. Czy to na początku było tak, że tylko graliście w szachy, a potem to się rozwinęło na przykład na jakieś konkursy, mistrzostwa i tak dalej?
0: Ja właściwie szachami zajmuję się od bardzo dawna. Sam grałem jako junior, między innymi w Czarnych Rzeszów swego czasu. Grałem w drugiej lidze.
1: To ile to już lat?
0: O, to już... Zaraz muszę zacząć liczyć. To już 40 parę lat.
1: O kurczę.
0: Także to troszeczkę.
1: No to już pan jest takim doświadczonym szachistą, można powiedzieć.
0: Tak. Grałem jako junior, później nawet jako nauczyciel grałem w Mistrzostwach Polski szachistów. No niestety nie dotarłem tam do najwyższych tych. Ale grałem i nawet tam dość wysoką kategorię szachową zdobyłem. Ale no i byłem nauczycielem. Jak byłem nauczycielem w szkole podstawowej w Krzywczy, to duża część szkoły grała w szachy. Później, gdy skoncentrowałem się na Przemyślu, bo też moja praca znalazła swoje miejsce w Przemyślu, zaangażowałem się w Młodzieżowym Domu Kultury i tam uczyłem dzieci grać w szachy i właściwie przygotowywałem je do zawodów szkolnych, ale też i do różnego typu mistrzostw, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. No i w tym momencie się zrodziła idea wsparcia przez takie stowarzyszenie, bo Młodzieżowy Dom Kultury nie ma za wiele środków na właśnie zorganizowanie wyjazdów. Dlatego dość często przy domach kultury młodzieżowych rodzice się organizują w różne stowarzyszenia, albo nieformalne, albo formalne, i z własnych środków lub dodatkowo uzyskanych z różnych podmiotów, na przykład z samorządu, albo teraz jest na przykład taki program rządowy od 4 lat Klub, w tej chwili 2026. Myśmy kolejny raz napisali wniosek i okazuje się, że pomyślnie po raz czwarty dostajemy kwotę 17 tysięcy na uruchomienie zajęć jako klub, sportowo-kulturalny klub. A więc ten klub służy, to stowarzyszenie służy temu, żeby uzyskać dodatkowe wsparcie i dzięki temu móc organizować wyjazdy, turnieje szachowe, czy zatrudnić instruktora. Czasami sięgamy po instruktorów lub trenerów z najwyższej półki. Także na przykład Jacek Betnarczyk, taki mistrz międzynarodowy, w tej chwili prowadzi jeden z naszych szachistów, takim wyróżniających się szachistów, z Hubertem Płocicą, zajęcia online. Liczymy, że Hubert może w stosunkowo szybkim czasie uzyskać bardzo dobry wynik. Mamy jeszcze więcej talentów. Hania Szczerba, czy Aleksander Mac, czy... No tam jest kilku, długa by była lista jakby takich zaangażowanych, a tych, których wymieniłem, to tacy, którzy uzyskują w ostatnim czasie wysokie wyniki, nawet trzecie miejsce w województwie, czy drugie miejsce w województwie, no to jest już takie dla nas satysfakcjonujące. Swego czasu kiedyś sportowo-kulturalny klub szachowy szerzej jeszcze prowadził działalność. Ja osobiście w tej chwili już nie szkolę, czas mi nie pozwala, dlatego mamy z tego programu zatrudnionych dwóch instruktorów, Przemysława Maca i Konrada Kusiemko, to są bardzo dobrze szachiści, którzy, i instruktorzy szachowi, i oni szkolą. Ja tylko tak pomagam organizacyjnie, organizuję turnieje, sędziuję. A kiedy był czas, kiedy sam więcej się zaangażowałem, właśnie byłem w Młodzieżowym Domu Kultury i to pozwalało, że zająć się dosyć dużą grupką dzieci. I dzięki temu uzyskaliśmy wyniki spore, można tak powiedzieć. 20 parę osób na przestrzeni kilku lat dotarło do finałów Mistrzostw Polski juniorów. 4 razy startowaliśmy i uczestniczyliśmy w drugiej lidze juniorów. Także, i też jako seniorzy, żeśmy chyba raz trzecią ligę wygrali, ale to był bardzo już taki odległy czas. Teraz startujemy w tych ligach, ale na razie bez takich większych sukcesów. Troszkę mniejsze, ale mówię, czy Hubert, czy Hanna, już nawiązują kontakt z czołówką wojewódzką, a niestety jest nadzieję, że może nawet drużyny juniorów uda nam się przeprowadzić przez czwartą ligę dojść do trzeciej, a później może gdzieś dalej. Ale tutaj to nie jest dla nas taki super priorytet. Cieszymy się i z indywidualnych, i drużynowych sukcesów, ale najbardziej nas cieszy to, jak młodzi ludzie oprócz szachów uzyskują na przykład sukcesy w informatyce, matematyce czy plastyce, a to się dość często zdarza. Albo na przykład jeden z naszych szachistów był wicemistrzem Polski do lat 8, a teraz jest wspaniałym pianistą.
1: Proszę.
0: Może nie jest

0: plastyce, a to się dość często zdarza. Albo na przykład jeden z naszych szachistów był wicemistrzem Polski do lat 8, a teraz jest wspaniałym pianistą.
1: No proszę.
0: Może nie jest

0: stosunkowo szybko po tym wicemistrzostwie Polski i chodził do szkoły muzycznej, bardzo ładnie się rozwijał i to go cieszyło i wiem, że to z dużymi takimi sukcesami swoimi osobistymi.
1: Nawet jak zamienił te szachy na fortepian, to myślę, że te szachy i tak już z nim zostaną.
0: Tak, bo on się teraz pojawia czasami na turniejach, też już jest w średniej szkole, także to się przenosi. No i też takie satysfakcje mamy, że nasi szachiści klubowi uczestniczą w zmaganiach szkolnych, bo szkoły mają swoją klasyfikację, tam Szkolny Związek Sportowy organizuje turnieje drużynowe, no jeżeli z naszego klubu są szachiści z której szkole i tam się uda czwórkę rozbierać, to oni później wzmacniają tą drużynę i często awansują na przykład do finału wojewódzkiego. To jest dla nich satysfakcja wielka, dla rodziców. Widać, jak dzieci po kilku zajęciach, można tak powiedzieć, rozkwitają.
1: A ilu członków liczy obecnie wasz klub?
0: Mamy w tej chwili zarejestrowanych z licencjami około 110 członków, z tym, że nie wszyscy są aktywni. Mhm. To są też dość często tacy nasi weterani szachowi, którzy się porozjeżdżali po Polsce. Niektórzy są lekarzami, niektórzy są informatykami, mieszkają w Gdańsku, w Lublinie. Na przykład jeden z szachistów w tej chwili jest lekarzem. Jest w Lublinie, tam informatyk, mamy logistyków, no bardzo różnie.
1: No ale macie z nimi jakiś kontakt?
0: Mamy kontakty, oni czasami się odzywają, czasami nawet grają w naszych drużynie, jak nazwijmy, uda się nam zsynchronizować start w lidze z ich możliwościami. No to taki Piotruś Lewicki zdobył właśnie rok temu na lidze pierwszą kategorię szachową. Wrócił, po jakimś czasie nie grał, ale wrócił na ligę, zagrał i podniósł swoją siłę gry wcześniej, no a to udowodnił w turnieju. Także to są też takie powroty. Też mam sytuację takich, że obecnie w zarządzie mam dwóch swoich wychowanków.
1: O, proszę.
0: Którzy kiedyś grali w szachy jeszcze jako uczniowie szkoły w Krzywczy, a teraz mieszkają, jedno mieszka w Przemyślu, drugie w gminie Krzywcza, ale są członkami zarządu, także jak trzeba organizować turnieje, to pomagają. No i tak to wygląda mniej więcej. Także to życie w różny sposób. No, muszę powiedzieć, że my jako członkowie, czy ja osobiście również angażujemy się w wspieranie wdrażania szachów do szkół. To jest jedna z takich moich osobistych ambicji, ale też i niektórych członków naszego klubu, które przerodziło się między innymi w to, co mówiłem. To troszkę między innymi dzięki mojej aktywności, ale nie tylko mojej, bo na przykład pan Zdzisław Nowakowski, taki świetny informatyk z Mielca, dzięki naszej współpracy, bo on od strony informatycznej, a ja od strony matematyczno-szachowej, żeśmy zabiegali o to, żeby ministerstwo właśnie wprowadziło te zmiany w podstawie programowej i wtedy równocześnie zarówno szachy znalazły się w podstawie programowej, jak i kodowanie jako element nauczania w klasach 1-3 w tym samym czasie zostały wprowadzone do podstawy programowej i to no, spora zasługa właśnie takiej grupy merytorycznej działającej przy Ministerstwie Edukacji, w której członkiem jest pan Zdzisław Nowakowski z Mielca, który no, zsynchronizowaliśmy w jakimś sensie swoje działania, bo myśmy szli od strony jak gdyby Polskiego Związku Szachowego, ja mam z kolei od swojej tej merytorycznej. To jest taka komisja, która proponuje różne zmiany w nauczaniu informatyki na różnych poziomach, między innymi w szkole podstawowej. Także to jest taki nasz wspólny sukces. No i on poszedł dalej. Ta współpraca poszła dalej. Myśmy już dwukrotnie zorganizowali taką dużą imprezę na terenie Podkarpacia. To Gwieda Arena. To były organizowane takie kongresy IT, matematyka i szachy. No i tam w jednym było 800 uczestników, w drugim już było to 1800, tak, sporo uczestników i tam to się składało jak gdyby z dwóch takich elementów. Jeden to była gra, duża gra drużynowa, tam było kilkaset uczniów, w jednym 500, w drugim 600 roku, no i było sporo studentów, nauczycieli. Ten kongres miał za zadanie właśnie propagowanie nauczania matematyki z wykorzystaniem szachów biologicznych, ale też i kodowania, rozwój nauczania informatyki.
1: A czy trudno jest dziś zainteresować dzieci i młodzież szachami? Bardziej dzieci chyba. Zapytam o to w kontekście szkół podstawowych.
0: Znaczy, nie jest łatwo.
1: Oni
0: sami nie przychodzą. To trzeba jednak wyjść naprzeciw, zachęcić, poinformować.

0: ale jak już się dotrze do dzieci i rodziców, bardzo często pozytywnie odpowiadają. Jeżeli na poziomie szkoły uda się dotrzeć, to wtedy jest się skutecznym, jak gdyby dociera się. Natomiast tak, nazwijmy z ulicy, czy tak jak gdyby z ogłoszenia, że przyjdą do klubu, jest to rzadsze, dużo rzadsze, aczkolwiek zdarza się i ja właściwie w ciągu roku mam kilkanaście, może więcej telefonów czy informacji, a kiedy są zajęcia, chciałbym zapisać, i to w różnym wieku. Dość często to są dzieci takie 6 lat, 7, 5, 8, 10, 12, ale też i 14. Także w bardzo, bardzo różnym wieku.
1: To ja dopytam o to, jak wygląda szkolenie takich młodych szachistów? Mm-hmm. Powiedzmy, że rodzic przeprowadza 5 czy 6-letnie dziecko. Mm-hmm. Od czego zaczynacie? Co robicie, żeby zainteresować tego młodego człowieka tą królewską grą?
0: Tak. No cóż, każdy instruktor pewnie ma trochę inne metody, ale my staramy się, opieramy się na takich elementarnych zasadach gry, które trzeba najpierw wdrożyć, zachęcając dzieci różnymi sztuczkami, nazwijmy to, dydaktycznymi.
1: Na przykład?
0: Na przykład o pionku. O. Pion postąpił naprzód krok, że piechurem był wytrwałym, za to hetmanem go mianowałem. To jest zasada, że jeżeli pionek dojdzie do ostatniej linii, to go możesz zamienić na przykład na hetmana, ale nie tylko, również na skoczka, gońca, wieżę. A więc to jest taki wierszyk, powoduje, że jest konsternacja troszeczkę u dziecka i taki uśmiech, zainteresowanie, że coś takiego się... Poza tym sam przykład swój, jeżeli ja coś tłumaczę, pokazuję i oni widzą, jak ja jestem w tym dobry, czy im to ładnie pokazuje, no to już powoduje, że ten uśmiech na twarzy jest. A poza tym stopniujemy trudności. Czyli zaczynamy od bardzo takich elementarnych zasad i to ja propaguję taką metodę, analityczną metodę nauczania gry w szachy.
1: Na czym ona polega?
0: Algierd Tarachowicz to jest taki w Polsce żyjący Rosjanin, ale już on ma żonę Polkę, ma dwie córki, to już jest pan w podeszłym wieku, oby Olgierd jeszcze żył, życzę mu bardzo dużo zdrowia, ale od niego, można tak powiedzieć, zaraziłem się tą metodą. Najpierw ją znalazłem w internecie, był wywieszony i ja pytałem się jego mailowo, czy mogę wykorzystać tą metodę. Później doszło do tego, że tą książkę jego wydałem. Udało mi się wydać wspólnie, jak byłem pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, on wyraził zgodę, wprowadziliśmy to, sporo czasu było, żeśmy to musieli wprowadzić w szatę taką, żeby można było to wydrukować. Wyposażyliśmy w pracę dziecięce plastyczne, no i żeśmy wydrukowali. Ta metoda polega na tym, że małymi kroczkami uczymy dzieci. Na przykład przez pierwsze 2-3 zajęcia uczymy tylko o pionkach. Ale te pionki dzieci już poznają wszystkie aspekty funkcjonowania tych pionków. Nie wiem, czy pan redaktor gra w szachy, ale jeżeli gra, to pewnie wie, co to jest bicie w przelocie. Jak nie,
1: próbowałem.
0: No właśnie, a bicie w przelocie to już jest taki troszkę niuans w szachach, o których ktoś, kto się nie uczył sam z podręcznika albo nie był na zajęciach jakichś, może nie wiedzieć. I wielu grających w szachy nie wie, co to jest bicie w przelocie. Dzieci po tych 3 dniach wiedzą, co to jest bicie w przelocie, wiedzą, jak się promuje, wiedzą, co to są przełomy pionowe, a więc sporo o tych pionkach wiedzą. W normalnych metodach nauczania, takich szybkich dosyć, czasami kluby prowadzą taką naukę, że pokazują gry w szachy, jak widzą, że dziecko jest trochę sfrustrowane, to może idź poszukaj sobie inną dyscyplinę. My tak nie prowadzimy takiej, no nie, wiele klubów podobnie jak my, ale my prowadzimy zasadą taką, się posługujemy, że nawet jak ktoś wolniej poznaje te tajniki, to on może dużo dalej zajść niż ten, który szybciej pozna.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości.

0: bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

SK Przemyśl. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz.

0: To jest Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić albo